0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra.
2: Trzymamy. Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie karp.
2: Nie, no powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
3: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
2: A ze mną przez pół roku fizyki.
4: Nie no, tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: Tak, tak jasne, na pewno.
4: No chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się ogląda za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
4: Tak? A nie, no to zda.
3: Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi profesor taką jak ty.
2: Tak jak ty? Tak.
1: No nie, jak tam było? Jak ci poszło?
3: Jak tam? No co? Jak?
2: Gadaj, no. Ojej, gadaj, no.

ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres, na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja, muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

na dobrą noc. Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 19. Święto Dziękczynienia. To ważny dzień dla Warszawy, ale także dla całego Kościoła w Polsce. Hasłem obchodów są słowa „Dziękujemy za świadectwo wiary”. W tym roku to także 10. rocznica otwarcia dla wiernych drzwi Świątyni Opatrzności Bożej, podkreślał w Radiu Warszawa arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski.
2: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle fenomen dziękczynienia, bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego, nie jestem samowystarczalny, nie jestem Panem Bogiem, tak? A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję.
1: Zwyczajem Dnia Dziękczynienia jest wprowadzenie do Wilanowskiej Świątyni relikwii kolejnych polskich świętych i błogosławionych. W tym roku będą to relikwie błogosławionej Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i błogosławionego Józefa Stanka Pallotyna i męczennika II wojny światowej.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Poprzez sportowe zmagania uczczą pamięć o świętym Maksymilianie Kolbe w Teresinie odbędzie

0: msza święta. Dwudniowa, 54. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych na Jasnej Górze. Tytuł tegorocznego spotkania to Co skrywają archiwa zakonne? Organizatorami konferencji są Komisja Historyczna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzenie Zakonnych w Polsce, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL i Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. Siostra Jadwiga Kupczewska, przewodnicząca Komisji Historycznej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce i organizatorka konferencji, powiedziała o potrzebie ukazywania historii zakonów w Polsce.
1: Wiemy, że archiwa zakonne, archiwa kościelne to archiwa prywatne. One są uważane za bardzo takie hermetyczne, zamknięte i chcemy tą naszą konferencją pokazać, że jesteśmy otwarte na badaczy, że te archiwa są transparentne. Chcemy je też zderzać z dokumentami państwowymi. Chcemy obiektywnie pokazywać, pisać historię zakonów na ziemiach polskich.
0: Archiwiści i historycy są strażnikami naszej pamięci i tożsamości, powiedział ksiądz Michał Sołomieniuk, prezes Zarządu Archiwistów Kościelnych.
2: Jeżeli oczywiście wyuczą się łaciny, a czasami jeszcze i rosyjskiego, i niemieckiego, i potrafią odczytać rękopisy w tych językach zredagowane, to mogą odkryć, jak przez wieki historia zbawienia szła, w tym wypadku właśnie przez zakony, zgromadzenia zakonne, instytuty życia konsekrowanego, jak Pan Bóg szedł przez tę ziemię, i ślady tego znajdujemy również w archiwach.
0: Archiwa zakonne są źródłem informacji o duchowości, działalności duszpasterskiej, edukacyjnej i społecznej Kościoła. Ich zasoby, tworzone przez wieki, obejmują dokumenty o różnorodnym charakterze, od materiałów administracyjnych, przez kroniki i księgi profesji, aż po źródła osobiste i kolekcje o znaczeniu religijnym i kulturowym.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Pochmurno w Warszawie od samego rana, 14 stopni na termometrach, tyle samo w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim, chłodniej w Pruszkowie i Piasecznie 13 stopni. Dziś ma jednak nie padać deszcz z tych chmur, to ma się zmienić jutro w Boże Ciało. Opady deszczu i temperatury poniżej 20 stopni, a dziś maksymalne wskazania na termometrach to 22 stopnie. Szansa na słońce dopiero wieczorem.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Jarek. Słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka. To pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa. Do zobaczenia.
7: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
9: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością, ksiądz Mariusz Wedziuk.
10: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Reklamie.
4: Na zegarze 7 minut po godzinie 6 na 106,2 FM w środę zaśpiewa nam

0: fragment lektury Pisma Świętego, Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawianie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale zaujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.
2: Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem. Słyszymy słowa świętego Pawła w czytaniu z drugiego listu do Tymoteusza. Jak moi przodkowie. Czy to nie powinno w nas wzbudzić wątpliwości? Czyż służba Żydów Bogu przed przyjściem Chrystusa nie różniła się jakościowo od służby Pawła i innych chrześcijan Bogu po jego wcieleniu i objawieniu siebie? Tak, różni się w tak wielu aspektach, że aż trudno je wszystkie wymienić. Przyjście Jezusa zmieniło świat, zburzyło wiele sposobów myślenia, dało wejrzenie i doświadczenie niedoświadczalnego. A jednak jest ciągłość historii zbawienia. Paweł służy Bogu tak, jak jego przodkowie, z czystym sumieniem dając świadectwo prawdzie. Jak wiele mocy, trzeźwego myślenia i miłości wymagało od Izraela powiedzieć na głos: jest jeden Bóg, gdy świat go otaczający wznosił ołtarze licznym Bogom. On, Bóg, wezwał Pawła tak, jak wezwał jego przodków. On ustanowił Pawła, tak jak wielu proroków przed nim, głosicielem dobrej nowiny. Ale tym razem tej pisanej wielką literą. O życiu i o nieśmiertelności. O tym, że śmierć poniosła porażkę. Ostatecznej dobrej nowiny, bo historia zbawienia się wypełniła. Innej nie będzie.

0: przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz nam tak przepisał: jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
2: Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie, gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, a Twoje myśli tak różne od naszych, miłość tak inna od naszej miłości? Podany przeze mnie tekst tej oazowej pieśni adekwatnie tłumaczy rozbieżność ludzkiej percepcji poznawczej w porównaniu z Bożym punktem odniesienia. Nie chodzi tu tylko o podjęcie toposu mistycznego dywanu, na który Bóg spogląda z góry, spostrzegając piękny i harmonijny wzór, gdy my z niskości widzimy jedynie poskręcane w rozmaite strony nici, jak gdyby zupełnie nonsensownie poukładane. Bóg rozpatruje losy świata i poszczególnych ludzi nie tylko ze względu na literę, ale przede wszystkim na ducha prawa. Ono natomiast oparte jest nie na diabelskiej przebiegłości kłamstwie, ale zawsze na fundamencie dobra i prawdy, gdyż w Bożym sercu ma swój początek. Znać się zatem na prawie Bożym znaczy tyle, co wsłuchiwać się zawsze w uderzenie serca miłosiernego Ojca, trzymając głowę na Jego piersi. Wtedy człowiek wiele rozumie i wszystko staje się jasne.

To Kelly Willard na 106,2 FM. Na zegarze godzina 6:30. Przenosimy się już do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Dziś w liturgii obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i jego towarzyszy, męczenników z Ugandy. Msza święta koncelebrowana, ksiądz Łukasz będzie polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Edmunda Bartosiaka, jego rodziców i brata Henryka oraz Marię i Jakuba Gabryś. Ja zaś będę polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan. Daj, aby rola Twojego Kościoła, zroszona krwią świętych Karola Lwangi i jego towarzyszy, przyniosła obfite plony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie Cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Jej głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu zawierzyłem. I jestem pewny, że mocen On jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Oto Słowo Boże.

Do Ciebie wznoszę oczy, które mieszkasz w niebie, jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, dopóki się nie zmój.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci i siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych staną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam, gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Wczoraj faryzeusze i czyni w piśmie przysłali do Jezusa swoich przedstawicieli, aby pochwycili go na słowie, żeby się coś pomylił. I dziś również mamy pewną kontynuację tej drogi pochwycenia na słowie. Otóż oni przychodzą do Jezusa nie po to, aby doświadczyć uzdrowienia i wyzwolenia przez prawdę, aby odnaleźć odpowiedź, tylko oni pytają, żeby go zagiąć, żeby go pochwycić na słowie. Tak więc to jest bardzo ważne, bo wielu ludzi, nie tylko współcześnie, ale także w historii, zadaje pytania, buduje zagadki, tak aby pochwycić uczniów Chrystusa na słowie, tak aby zagiąć ich w jakimś temacie i powiedzieć: a tu właśnie. Ale szukamy prawdy, czy szukamy pewnej zagadki, paradoksu, która jakby zagoni przeciwnika w róg, ale nie pokaże i nie ukaże prawdy, tylko sprawi, że ta prawda jeszcze bardziej się oddali. Tak więc faryzeusze i uczeni w piśmie, tutaj szczególnie saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, jest to pewne stronnictwo w takim rządzie Izraela, bo ono dzieli się na faryzeuszy, saduceuszy, uczonych w piśmie, starszych. Tak więc jest to pewne stronnictwo polityczne również. Więc oni twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Ich nie obchodzi, czy rzeczywiście istnieje zmartwychwstanie. Ale ich obchodzi tylko i wyłącznie obrona swoich własnych przekonań. Nie dojście do prawdy. Spójrzmy na nasze społeczeństwo, na nas samych. Ile razy my sami wchodzimy w jakąś polemikę, w jakąś kłótnię, choć dobrze wiemy, że coś jest nieprawdą, ale z pewnego rodzaju lęku, a może obrony własnego imienia, idziemy w zaparte. Nie szukając prawdy i wyzwolenia przez tą prawdę, tylko idąc w zaparte, że to nie moja ręka. Tak więc postarajmy się odwracać w sobie ten trend, odwracać to myślenie bojaźni, lęku, to myślenie, które jest nastawione tylko i wyłącznie na karę i nagrodę, a nie na miłość Ojca. Poszukujmy prawdy, bo ona wyzwala. Czasem może być trudna, czasem łatwa, ale poszukujmy prawdy, bo ona nas wyzwoli. Poznacie prawdę,
a ona was wyzwoli. Miłujmy Boga w zaufaniu, w ufności i w miłości. Amen. Powstańmy. Zanieśmy do Boga nasze prośby i błagania. Za pasterzy Kościoła Świętego prośmy o ducha mocy i cierpliwości w znoszeniu wszelkich trudów i dla głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Ciebie prosimy. Za zaangażowanych w umacnianie pokoju i sprawiedliwości prośmy o dar umiejętnego i odważnego krzewienia tej wartości w świecie. Ciebie prosimy. Za prześladowanych prośmy o wytrwałość oraz taką siłę przekonania, która doprowadzi do nawrócenia szerzących przemoc i nienawiść. Ciebie prosimy. Za oczekujących narodzin dziecka prośmy o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski, które pomogą pięknie realizować powołanie do rodzicielstwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Edmunda Bartosiaka, jego rodziców i brata Henryka, Marię i Jakuba Gabryś, a także Iwonę Radomską, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Za nas samych, za wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa i dla naszej wspólnoty parafialnej prośmy o umocnienie w wierze i dar odwagi do życia nią na co dzień. Ciebie prosimy. Do Ciebie, Panie Jezu, wznosimy nasze oczy i przedstawiamy Ci potrzeby płynące z głębi naszych serc. Racz na nie łaskawie spojrzeć i wysłuchaj ich, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święci męczennicy z Ugandy woleli umrzeć niż zgrzeszyć. Przyjmij dary, które Tobie składamy i spraw, abyśmy służyli przy Twoim ołtarzu, Tobie całkowicie oddani przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Karola i jego towarzyszy ukazałeś cuda swojej łaski. Oni bowiem, naśladując Chrystusa, przelali krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa w wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Janem Pawłem II, świętymi męczennikami, Karolem oraz towarzyszami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wspominając zwycięstwo świętych męczenników z Ugandy, przyjęliśmy najświętszy sakrament, który obdarzył ich siłą do zniesienia męki. Spraw, aby nam dał stałość w wierze i miłość wśród doświadczeń życia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą się.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Transmitowaliśmy mszę świętą. Była to transmisja z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Od września bez smartfonów w podstawówkach będą też ograniczenia w dostępie do pornografii przez dzieci. Pierwszy od kilku lat strategiczny dialog handlowy między Polską a Chinami. Nieudany start polskich koszykarzy na Mistrzostwach Świata 3x3. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Ochrona dzieci przed pornografią i walka z uzależnieniem od urządzeń elektronicznych. Projekty ustaw w tych sprawach przyjął we wtorek rząd. Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych ma obowiązywać już od 1 września. Będą też ograniczenia w dostępie dzieci do pornografii w sieci. O szczegółach Sylwia Białek.
2: Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli używać telefonów podczas lekcji, ale też na przerwach. Premier Donald Tusk mówił, że wiele tygodni trwały rozmowy na ten temat.
3: Nie będziemy różnicować szkół publicznych i niepublicznych. Z dość oczywistych względów nie mówimy o szkołach średnich. Część uczennic i uczniów w szkołach średnich to są osoby pełnoletnie.
2: Rząd przyjął także regulacje dotyczące ograniczenia dostępu dzieci do pornografii w sieci. W Polsce na takie strony zaglądają dzieci w wieku 11 lat, dlatego rząd chce skutecznie to weryfikować.
3: To jest też daleka droga, ona się nigdy nie skończy. Ale tutaj też będziemy potrzebowali pełnej współpracy wszystkich bez wyjątku.
2: Dostawcy treści, którzy się nie dostosują do nowych przepisów, będą musieli liczyć się z karą finansową nawet do 1 000 000 zł. Możliwe będzie też blokowanie strony na poziomie domeny.
1: Eksperci podkreślają, że w skutecznej walce z tymi zagrożeniami najważniejsza jest świadomość rodziców dotycząca

0: będzie mógł trafiać do chińskich odbiorców. Wcześniej Chiny w przypadku wystąpienia choroby blokowały możliwość importu z całego kraju. Teraz dotyczyć to ma jedynie obszarów, na których stwierdzono ptasią grypę. Rozmawiano o planowanych wizytach w Chinach najważniejszych polskich polityków. Minister Bartoszewski w położonym na północy Chin Harbinie. Z tamtejszymi władzami rozmawiać ma zaś o sposobach upamiętnienia Polaków, którzy pod koniec XIX wieku współtworzyli to miasto. W głównej mierze byli to budowniczowie kolei wschodniochińskiej. W szczytowym okresie polska diaspora liczyła tam około 10 tysięcy osób, istniały polskie szkoły, gazety i organizacje. Od lat polskie władze czynią starania o upamiętnienie wkładu Polaków w rozwój Harbinu.
1: Informował Tomasz Sajewicz.
2: To dzieje się w okolicy.
1: Ruszył remont ulicy Ząbkowskiej na Pradze Północ. Drogowcy wymienią asfalt między ulicą Brzeską a Kawęczyńską. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Początek prac planujemy na środę, 3 czerwca, około godziny 6 nad ranem. Objazdy zostały wyznaczone ulicami Kijowską, Zabraniecką i Naczelnikowską, Białostocką lub Towarową, Aleją Solidarności, Kosmowskiej i Grodzieńską.
1: W czasie prac całkowicie zamknięte będzie skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską. Połączenia z Ząbkowską nie będą miały też ulica Markowska, Nieporęcka, Tarchomińska i Korsaka.
3: Na czas robót na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej oraz na Brzeskiej w stronę Kijowskiej będą dwa kierunki ruchu. Na wszystkich trzech ulicach staną znaki zakazujące parkowania, żeby umożliwić minięcie się dwóch samochodów. Z kolei na Kawęczyńskiej nie będzie wyjazdu na Ząbkowską i Radzymiejską.
1: Zakończenie prac planowane jest na poniedziałkowy poranek. Polscy koszykarze przegrali z Łotyszami 20-22 po dogrywce. W drugim spotkaniu fazy grupowej podczas Mistrzostw Świata 3x3 w Warszawie. We wcześniejszym meczu biało-czerwoni ulegli Mongolii 19-21. Ich grupowymi rywalami będą jeszcze Czesi i Amerykanie, a dziś do rywalizacji wracają Polki. Zagrają z Holenderkami i Azerkami.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: Dzisiaj dużo chmur na niebie, ale i słońce powinno przebijać zza tych chmur. Temperatura podobnie jak wczoraj, 22 stopni, ale to nasze odczucie może być nieco niższe ze względu na to właśnie, że mniej słońca. Już teraz 16 stopni jest w Warszawie i to najcieplejsze miejsce w stolicy i okolicy. Najchłodniej w Pruszkowie 14 stopni, 14 także w Grodzisku Mazowieckim. Padać chyba dzisiaj nie będzie.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
5: 6 minut po godzinie 7, dziś środa, 3 dzień czerwca. Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. Słońce za chmurami, ale wzeszło. Proszę mi wierzyć na słowo. O 4.18 zajdzie o 20.49. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkich Karolów, Leszków i Paulę, bo to dzisiejsi solenizanci. A w naszym programie sporo będzie się działo, bo jesteśmy w przededniu uroczystości Bożego Ciała i w niektórych parafiach odradza się tradycja układania dywanów kwietnych. O tym już za chwilę porozmawiamy z Agnieszką Górką. Będzie dzisiaj także o 200-leciu żywego różańca, bo duże uroczystości na Jasnej Górze w najbliższy weekend. A po godzinie 9 nasze studio odwiedzi Tomasz Wolny, żeby o ważnych rzeczach powiedzieć. Więc warto dzisiaj być z nami. Jarek Wydra, zapraszam na wspólny poranek w takim małym piątku, bo tak chyba dzisiejszą środę można nazwać. Dzień dobry.

0: korki i utrudnienia. Trasa S8 nie zawodzi i dzisiaj niestety tutaj też są utrudnienia. Kierowcy zgłaszają kolizję i korek przed mostem Grota Roweckiego rozpoczyna się na wysokości ulicy Łabiszyńskiej. Postoimy też na ulicy Płochocińskiej w okolicach Marywilskiej. Oczywiście, jeżeli zmierzamy w kierunku Warszawy. Korek także napotkają kierowcy w ulicy Modlińskiej od Żużlowej do Światowida. Dojeżdżamy od strony Łomianek, no to oczywiście też stoimy w korku. Ten korek do ulicy Wójcickiego na Młocinach. Przenosimy się teraz na drugą stronę Warszawy, bo tu od Czerniakowskiej stoimy na ulicy Józefa Becka, która przechodzi w Wincentego Witosa i do Doliny Służewieckiej w korku. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze utrudnienia teraz w stolicy.
1: Tu i teraz.
0: A w naszym studiu gość Agnieszka Górka, koordynator układania dywanu kwietnego w Katedrze Warszawsko-Praskiej i nie tylko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy ten dywan kwietny, kiedy w ogóle się rozpoczyna taka ta procedura układania? Czy to trzeba zrobić w ostatniej chwili, no bo jednak kwiaty to bardzo szybko potrafią zwiędnąć, czy ta cała praca dużo wcześniej trwa?
2: Mentalnie procedura rozkładania zaczyna się Wielkanoc. Tak naprawdę zaczynamy myśleć od Wielkanocy, organizować się, zapraszać ludzi, zapraszać osoby chętne do pomocy, ale cała procedura, cała techniczna praca zaczyna się po ostatniej mszy świętej po godzinie 19 w katedrze. Startujemy.
0: W tradycji Bożego Ciała to nie jest tylko ozdoba. Czy dla pani to jest takie małe dzieło sztuki, a może duże dzieło sztuki, też forma modlitwy, a może takiego świadectwa wiary, bo wychodzimy i to jest taka, no, manifestacja, to może duże słowo, ale tak, manifestacja
2: tak,
0: naszej wiary.
2: To jest manifestacja, to jest też dla mnie dziękczynienie przede wszystkim. Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej komunii świętej, takie rocznicowe dziewczynki, układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy, jako formę dziękczynienia za sakrament Komunii Świętej.
0: Czy to jest trudne zadanie?
2: To jest przyjemne zadanie, ale zawsze trudne.
0: Ale wymaga pewnego takiego zmysłu, estetyki, umiejętności, żeby to tak pięknie wyszło.
2: Też koordynacji. Mhm. Tak naprawdę musimy zgrać bardzo wiele rzeczy. Musimy zgrać małe dzieci, musimy zgrać rodziców, którzy je dowiozą, albo rodziców, którzy użyczą nam samochodów i pomogą nam przywieźć te dzieci. Musimy zgrać materiał, kwiaty, roślinność. Wszystko robimy na ostatnią chwilę, bo to wszystko musi być świeże, pachnące, zielone. Czasami zdarza się, że przywozimy wcześniej, jak są bardzo deszczowe wiosny, przywozimy wcześniej tuje i składamy je w katedrze, w podziemiach, żeby leżały jak w chłodni. Zawsze zdarzają się jakieś przypadki, trudności, bo komuś też zawsze zależy, żeby nam nie wyszedł ten dywan kwiatowy, ale my to robimy na przekór i Pan Bóg to błogosławi. Czasami zdarza się, że zadzwoni do nas hurtownik od kwiatów i powie, że niestety zamiast 200 pudełek przyjedzie 20. To jest znacząca różnica.
0: Jak długi będzie to dywan ten przed katedrą?
2: To będzie dywan w katedrze.
0: W katedrze.
2: To będzie dywan w katedrze w głównej nawie. I będzie sięgał od 45 do 50 metrów, chyba że zabraknie nam kwiatów, zrobimy wtedy bardziej esencjonalny i będzie miał 35 metrów. Ale mogę powiedzieć, że jest to dywan, który praktycznie dwukrotnie jest dłuższy od swojego pierwowzoru. Zaczerpnęliśmy ten pomysł z katedry z Arundel, z hrabstwa West Sussex w Anglii, gdzie jest nieprzerwanie wiara katolicka kultywowana od wieków i tam dywan kwiatowy ma 27 metrów. A my układamy znacznie dłuższy, bo mamy dłuższą nawę.
0: I to jest ta inspiracja?
2: To jest inspiracja wzięta jako taki pomysł techniczny stamtąd, ale tak naprawdę inspiracją było to, żeby dziewczynki robiły coś, co wnosiłoby właśnie dziękczynienie. Tak na wzór tego, że chłopcy na przykład ze szkoły, do której chodziły nasze dzieci, poszli w Orszaku Trzech Króli, to tutaj rodzice się zebrali i pomyśleli, co możemy zrobić dziewczynkom. są od tego, żeby sypać kwiaty na procesji, ale możemy coś jeszcze zrobić, żeby bardziej uświetnić ten dzień, to święto, tą uroczystość. I powstał ten pomysł. Jedna z mam ma ciocię właśnie w tym hrabstwie, która opowiedziała nam o tej tradycji dywanu kwiatowego, ale dywany kwiatowe w Polsce są znane od bardzo wielu lat i były od początku praktycznie Bożego Ciała układane, albo na drogach, na przejściach były dekoracje kwietne. Natomiast ta tradycja dla nas jest od 16 lat nieprzerwana tutaj w katedrze i rozrosła się w całej Polsce.
0: Co się stało, że ta bardzo powszechna tradycja wiele lat temu dziś odradza się na nowo, ale nadal jest czymś, co zaskakuje, a nie jest taką normalnością w każdej parafii podczas Bożego Ciała?
2: Jest to coś, co wyróżnia parafię w takim momencie. Jest to coś, co wymaga dodatkowej pracy, zaangażowania. Jest to zazwyczaj robione w okresie, kiedy wyjeżdżamy na jakieś urlopy albo takie przerwy świąteczne. Trudno jest zebrać ludzi o godzinie 19 w środę przed Bożym Ciałem i do 22, 3 czasami ich tam trzymać, bo to się schodzi przez wiele godzin się układa, w zależności od tego, jaka ekipa przyjedzie. Jeśli przyjeżdżają dzieci, które nigdy nie były albo są zmęczone, to nam się wydłuża ta praca. Musimy robić przerwy, robi się to dłuższe. Dlatego jest to tak wyjątkowe, że to wymaga zaangażowania, to wymaga tego, żeby osoby, które idą na układanie, chciały to zrobić, ale potem też osoby te wracają, bo zawsze jest łaska z tego, więc...
0: Gdy wpiszemy, pewnie teraz może ktoś wpisuje dywany kwiatowe, to bardzo często u niejów wyskakuje w wyszukiwarce i tam ta tradycja jest naprawdę bardzo, bardzo długa.
2: A dokładnie Spycimierz. U niejów gmina.
0: Tak, gmina
2: u niej. A dokładnie
0: Uniejów, tak.
2: Kościół w Spycimierzu jest właśnie tutaj takim najdłuższym i wpisany jest na listę UNESCO jako dziedzictwo narodowe. Jest to też dlatego, że tam dokładnie zaistniał ten pierwiastek społeczności. Tam wychodzą wsie, tam wychodzą ludzie, tam wychodzą całe domostwa, które układają razem to na odcinku dłuższym chyba niż kilometr i robią to z wiórów, z bardzo takiego trudnego materiału do układania. Ja z dziewczynkami wykonuję ten dywan kwiatowy z roślinek delikatnych, z gałązek tui, z kwiatków, płatków róż. Nie używam zwykle polnych kwiatów, bo one są zbyt nietrwałe, a tam ludzie robią to nad ranem, jeszcze przed procesją i układają też z polnych kwiatów. To jest niesamowite, dlatego to też jest wpisane na listę UNESCO.
0: A Warszawa?
2: Warszawa. Warszawa układa razem z nami. Mhm. Przyjeżdżają, w tym momencie będą warszawiacy z różnych parafii, z różnych stron, układali razem ze mną. Zaczynałam z dziewczynkami malutkimi ze szkoły Strumieniec z Józefowa spod Warszawy. Ale w tym momencie te dziewczynki już są studentkami, kobietami, które mają własne rodziny czasami, nawet te pierwsze. I przyjeżdżają ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale też przyjeżdżają moje koleżanki. Niedawno miałam 30-lecie matur i dziewczyny się bardzo ucieszyły, jak powiedziałam, o dywanie kwiatowym. Także spodziewam się tutaj osób, które będą uczestniczyły, a chodziły ze mną do szkoły, do Nazaretanek. Także będą różne parafie.
0: Dlaczego pani się podjęła tej inicjatywy? Dlaczego? Bo państwo tego nie widzą, ale ja powiem, że pani z takim ogromnym zaangażowaniem o tym opowiada, tak jak o swoim jakimś wychuchanym dziele, bo zapewne tak jest. Ale dlaczego pani się podjęła tego działania i co roku już kolejny raz układa taki dywan i też no, jest osobą, która popularyzuje powrót do tej idei?
2: Kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, patrzyłam z wielką, z podziwem i z wielką adoracją na moją babcię, która robiła wieńce na dożynki. Było to dla mnie coś niezwykłego. Ja byłam wychowana w mieście, ale widziałam tą babcię, widziałam moją wujenkę, które to robiły. To były przepiękne wieńce w takich świetlicach wiejskich. Byłam zawsze tym zafascynowana, jak można zrobić coś tak pięknego na chwałę Bożą, bo one to podkreślały, że robią to na chwałę Bożą jako zakończenie właśnie zbiorów plonów. I zawsze sobie myślałam, że ja bym coś takiego chciała w życiu robić, tylko że no jak to robić w mieście? W momencie, kiedy był ułożony pierwszy dywan kwiatowy, osobiście na nim nie byłam. Nie byłam na tym pierwszym w katedrze, bo moje dziecko, które miało go układać, było chore. Wysłałam drugie dziecko, jestem mamą 4 córek i synka, 5 dzieci. Wysłałam drugą córkę na układanie, pojechała ze znajomą, wróciły i potem było spotkanie dla mam, które układały. Ja poszłam na to spotkanie. Dziewczyny opowiadały o trudach, jakie spotkały w tym układaniu, o tym, jakie to jest wymagające zaangażowania i że nie wiedzą, czy za rok to powstanie. bo nikt chyba nie weźmie na siebie aż takiej odpowiedzialności. I ja się wtedy zgłosiłam. Zgłosiłam się do tej odpowiedzialności, bo pomyślałam sobie, że to jest ten moment, kiedy mogę właśnie jak ta moja babcia Adela układać, jak ona robiła te wieńce, robiła takie piękne korony z burz, to ja mogę układać ten dywan kwiatowy, znajdę sponsorów na kwiaty, znajdę te płatki róż, znajdę te gałązki tui. Wtedy się zaangażowałam, nie myśląc o tym, jak będzie to trudne, jak będzie to ciężkie, jak będzie to długo trwało. No i dzięki Bogu 16 lat to robię.
0: Orszaki Trzech Króli, gdy wychodziły na ulicę, to też były takie małe, lokalne inicjatywy. Tak. Dziś jest to wydarzenie duże w wielu miejscach w Polsce. Czy ma pani taką iskierkę, chęć albo może pomysł do przekazania i do realizacji, żeby podobnie stało się z dywanami kwiatowymi, żeby można było to rozpropagować na całą Polskę i nie tylko.
2: Ja tą iskierkę nie tylko mam, ale ta iskierka już poszła. Ta iskierka, zdarzyło się nam tak, że przed COVID-em jeszcze, w 2019 roku, nagraliśmy film instruktażowy, jest na YouTubie, nawet dwa są filmiki, z dwóch miejsc były nagrywane, jak można ułożyć dywan kwiatowy. I właśnie kanałem Orszaków Trzech Króli rozesłaliśmy to po parafiach. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ w 2020 roku, kiedy przyszła pandemia, Boże Ciała nie w każdej parafii udało się przeprowadzić na ulicach miasta. Były zamknięte właśnie w świątyniach, w drzwiach świątyni i właśnie w tych kościołach głównie, gdzie rozesłaliśmy ten instruktaż, powstały nowe dywany kwiatowe i było ich bardzo dużo. I wbrew pozorom pandemia ograniczyła wychodzenie ludzi, ograniczyła możliwość świętowania tego, ale nie zamknęła możliwości podniesienia rangi tego święta przez dywan kwiatowy. Tych dywanów narodziło się więcej.
0: Dużo pracy dziś i jutro przed panią i pani ekipą Agnieszka Górka i jutro będziemy mogli podziwiać efekt tej ciężkiej pracy w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Ja będę podziwiał, bo będę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
2: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
0: O reklamie.
3: Jest 7:30, na wiadomości lokalne w skrócie. Zaprasza Janusz Zalewski.
4: Zakończyły się utrudnienia na stacji kolejowej Warszawa-Wawer. Wczoraj doszło tam do awarii pociągu i sieci trakcyjnej. Kolejarze zakończyli naprawę przed północą. Pociągi kursują teraz zgodnie z rozkładem. Ruszył remont ulicy Ząbkowskiej na Pradze Północ. Drogowcy wymienią asfalt między Brzeską a Kawęczyńską. Prace zakończą się w poniedziałek. W tym czasie całkowicie zamknięte będzie skrzyżowanie Ząbkowskiej z Brzeską. 35 lat Warszawskiej Straży Miejskiej. Jej jubileusz świętowano wczoraj na Placu Zamkowym. Były odznaczenia dla zasłużonych strażników, ślubowania nowych, a także różne atrakcje dla mieszkańców stolicy i turystów. Prawie 1 400 000 złotych trafi do 15 jednostek WOPR i policji na Mazowszu. Samorząd województwa przed sezonem wsparł ratowników i służby patrolujące akweny. Piłkarski transfer w stolicy. Legia Warszawa ma nowego napastnika. To 24-letni Łukasz Zjawiński. Zawodnik 2 sezony spędził w Polonii Warszawa, w której był wiceliderem klasyfikacji strzelców.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dziś dużo chmur, czasami może pojawiać się także słońce, ale opadów deszczu synoptycy większych nie przewidują. Jeżeli się pojawią, to niewielkie, lokalne, takie krótkie i wiosenne. Temperatura maksymalna dziś to 22 stopnie. Już w tym momencie na termometrach 16 stopni jest w Warszawie, chłodniej w Grodzisku i Nowym Dworze, bo 14 stopni.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Była zapowiedź podczas ostatniej sesji Rady Miasta i teraz to się ziściło. Prezydent Warszawy powołał zespół do spraw dzikich zwierząt na terenie stolicy. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele miejskich jednostek oraz instytucji państwowych, a tam są leśnicy, przyrodnicy, łowczy i będą się teraz zastanawiać, szukać wspólnych rozwiązań, które spowodują, że między innymi zostanie trochę zniwelowany problem zwiększającej się populacji dzików w Warszawie i w okolicach. A Krzysztof Flis wczoraj sobie spotkał dziki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I jak to spotkanie przebiegało? W miłej atmosferze? Wymieniliście jakieś poglądy? Jak to było?
2: Bardzo sympatycznie. Dwa dziki się mnie zapytały, gdzie mogą sobie pobaraszkować, poszukać jedzenia, bo zazwyczaj jak wystawiamy śmieci poza posesję, to jest żer dla dzików.
1: A wystawiłeś?
2: Nie, akurat nie, bo nikt nie odbierał następnego dnia, więc...
1: Czyli nieuprzejmy byłeś wobec dzików.
2: Nieuprzejmy byłem wobec dzików, natomiast pobaraszkowały sobie w krzakach, zjadły coś, co miały zjeść i sobie poszły. Także 20 minut spędziłem w samochodzie, czekając, aż skończą jeść i sobie pójdą.
1: No widzisz, a teraz jest specjalny powołany zespół, który może twoje problemy rozwiązać.
2: Ale tylko czy pytanie, czy to jest problem, czy doświadczenie czegoś, czego doświadczenia nie wymagało.
1: A to zależy, czy te 20 minut w samochodzie spędziłeś, bo sprawiło ci to dużą radość, przyjemność i spędziłeś ten czas produktywnie, czy wręcz przeciwnie, byłeś zakładnikiem dzików.
2: Obserwowałem sobie dziki z bardzo przyjemnej perspektywy.
1: Czyli zażalenia nie wnosisz?
2: Nie wnoszę.
1: Czyli zespół nie rozwiąże twoich problemów, bo byłeś tam z przyjemności?
2: Tak.
1: No to... Nie wiem, czy teraz w tym zespole taki pomruk niezadowolenia nie nastąpił.
2: Polemizowałbym z tym, natomiast wiem, że mieszkańcom te dziki sprawiają jednak problem.
1: Zespół pracuje, rozwiązuje problem populacji dużej dzików w Warszawie. No zobaczymy, co to gremium uradzi. Krzysztof Flis, dziękuję.
2: Dziękuję.

Problemy na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego i już wiemy, co tam się wydarzyło. Awaria pojazdu jest przyczyną korka, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Poznania i korek w tym miejscu zaczyna się w okolicach ulicy Ostruckiej. No i jest dość spory. Korkuje się też Prymasa Tysiąclecia od Górczewskiej do Alei Jerozolimskich, Alei Jerozolimskie od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia. Utrudnienia napotykają także mieszkańcy Łomianek, którzy chcą dostać się do Warszawy. Pojawił się na Bronisława Czecha także korek przed ulicą Kościuszkowców i dojazd do Warszawy, a w zasadzie do Piaseczna, między Jastrzębiem a Żabieńcem. I tutaj droga numer 79 także zakorkowana.

0: Dzisiejszy święty, nasz patron.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Wezmę cię za rękę. Jeżeli będziemy musieli umrzeć za Jezusa, umrzemy razem. Ręka w rękę. Te słowa wypowiedział dzisiejszy patron, Karol Lwanga, do młodego, ledwie 14-letniego Kizito 3 czerwca roku 1886. I nie była to wcale obietnica bez pokrycia, bo zaraz po jej wypowiedzeniu obaj zostali wepchnięci w przygotowany wcześniej dla nich płonący stos. Jednak ogień nie jest jedynie dramatycznym zwieńczeniem tej historii, on przenika ją całą. Na jej początku jest bowiem ogień pożądania, gdy młody władca Królestwa Bugandy, dzisiejsza Uganda, zaczyna korzystać z pełni przysługującej mu władzy w sposób głęboko niemoralny, czego świadkami są dworzanie, tacy jak Karol Lwanga. Potem jest ogień wiary, który rozpalają w sercu dzisiejszego patrona tak zwani ojcowie biali, misjonarze, którzy na tereny Bugandy docierają po roku 1879. Nawet sam król Mwanga II pobiera u nich nauki, przynajmniej do momentu, gdy odkrywa, że dobra nowina stoi w rażącej sprzeczności z jego sposobem życia, czy może raczej użycia, tak władzy, jak i poddanych. I wtedy właśnie rozpala się trzeci ogień, ogień nienawiści do chrześcijan, który dotknie i świętego Karola Lwangę, i jego towarzyszy. Dotknie, ale ich nie pochłonie, bo jako męczennicy z Ugandy swoje życie mają już wtedy ukryte w Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Wiadomości już za chwilę na naszej antenie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10:30.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, 8 na zegarze.
5: Jest nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Stany Zjednoczone rozważają rozszerzenie obecności nuklearnej w Europie. Warszawska Straż Miejska ma 35 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zmiana na jednym z czterech najważniejszych dowództw polskiej armii. Prezydent Karol Nawrocki awansował generała Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. To struktura odpowiedzialna za operacje wojskowe w kraju i poza jego granicami. W Polsce nadzoruje m.in. ochronę granic i przestrzeni powietrznej i właśnie do lotniczego doświadczenia generała odniósł się Karol Nawrocki, wręczając nominację.
6: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.
5: Pilot na stanowisku dowódcy operacyjnego to odpowiedni oficer do wyzwań dzisiejszych czasów, podkreślał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów, do potrzeb ochrony przestrzeni powietrznej i zagrożenia, jakie niosą rakiety balistyczne i drony.
5: Generał Ireneusz Nowak przez ostatnie miesiące pełnił funkcję zastępcy dowódcy generalnego Sił Zbrojnych. Wcześniej w tej strukturze odpowiadał za funkcjonowanie całych sił powietrznych.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Stany Zjednoczone rozmawiają z sojusznikami o możliwości rozszerzenia programu nuklearnego NATO na kolejne kraje Europy, poinformował Financial Times. Według dziennika wśród państw zainteresowanych udziałem w takim programie znajduje się Polska. O szczegółach Jan Oleński.
9: Gazeta podaje, że dyskusje dotyczą rozmieszczenia w nowych państwach baz dla samolotów zdolnych do przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej. Oprócz Polski zainteresowanie mają wykazywać także niektóre państwa bałtyckie. Według źródeł Financial Times rozmowy prowadzone są w ramach NATO, ale nie należy spodziewać się szybkiej decyzji. Sam fakt ich prowadzenia ma jednak potwierdzać, że amerykański parasol nuklearny pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa Europy.
5: Obecnie w programie NATO Nuclear Sharing uczestniczy 6 państw, w tym Niemcy, Włochy, Wielka Brytania. Dziennik przypomina, że Polska od lat zabiega o wzmocnienie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa w regionie.
8: Dzieje się blisko.
5: Warszawska Straż Miejska świętowała 35-lecie istnienia. Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym, gdzie ślubowanie złożyło 96 nowych strażników, zasilając oficjalnie szeregi formacji. Podczas jubileuszowych obchodów wręczone zostały też odznaczenia i medale dla zasłużonych funkcjonariuszy, w tym dla osób związanych z miejskimi służbami porządkowymi od ponad

0: Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. My na te oczekiwania staramy się na co dzień reagować. Jedno, które nam przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców i wsłuchiwać się w potrzeby tak naprawdę ich i tego miasta.
1: Na placu zamkowym odbył się też piknik. Odwiedzający mogli poznać obecne zadania i nowoczesne wyposażenie funkcjonariuszy. Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw społecznych zachęca do lektury pierwszej encykliki Leona XIV. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza polityków, przedsiębiorców, naukowców i wychowawców do wnikliwej lektury encykliki Magnifica Humanitas. Czytamy w opublikowanym przesłaniu Rady. Jej członkowie podkreślają, że dokument papieża może stać się przewodnikiem w czasach głębokich przemian cywilizacyjnych. Jak podkreśla Rada, szczególną wartość encykliki stanowi podjęcie nowych zagadnień społecznych, takich jak władza cyfrowa, globalnych podmiotów technologicznych, odpowiedzialność algorytmów, ochrona danych osobowych czy wpływ sztucznej inteligencji na demokrację i opinię publiczną.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dzisiaj sporo chmur, ale i słońce na chwilę będzie sobie wyglądać za nich. Wiatr słaby z południowego wschodu, a temperatura 22 stopnie. Także upału nie będzie, ale chłodu też nie. 22 stopnie to maksimum, które dziś w Warszawie będzie. 15 już teraz jest w Nowym Dworze Mazowieckim, na pozostałym obszarze, także w Warszawie 16.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
3: 5 minut po godzinie 8. Sport reprezentacyjny już się rozkręca, jeśli chodzi o siatkówkę. Właśnie nasze siatkarki w Lidze Narodów swój pierwszy mecz wygrały z Belgią po trudnym boju dwójpółgodzinnym 2-3. Dziś z kolei Maja Chwalińska będzie walczyć o ćwierćfinał na turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska jest rewelacją tego turnieju, bo z kwalifikacji dostała się, a jest w najlepszej ósemce. Ale już za tydzień i jeden dzień cały świat będzie emocjonował się pierwszym meczem Mistrzostw Świata, które w tym roku odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. I właśnie w Meksyku ten pierwszy mecz. A jak mundial, to zawsze jest mundialowy hit. I po raz drugi Shakira ten mundialowy hit będzie lansować. Była Waka Waka, a teraz jest Daj Daj. I to jest właśnie tytuł oficjalnego singla Mistrzostw Świata w piłce nożnej, który już za chwilę w Radiu Warszawa. Shakira nie sama, bo razem z Burna Boy wydała ten utwór. Został on zapowiedziany przez artystkę prosto ze sceny stadionu Maracana. Wywołał ogromne emocje wśród fanów na całym świecie, a ja jestem ciekaw, czy wywoła emocje wśród słuchaczy Radia Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry.
2: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia w Warszawie. Informacje o tym rozpoczynamy od trasy S8, bo jadąc w kierunku Marymontu, to z tej perspektywy przed mostem Grota Roweckiego doszło do awarii pojazdu i zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Są też problemy na warszawskim węźle kolejowym, dokładnie na linii Warszawa-Skierniewice, a to dlatego, że na stacji Warszawa-Włochy pojawiły się problemy, dlatego niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane albo kursować w skróconej relacji. I spoglądamy jeszcze na te utrudnienia dla kierowców samochodów osobowych. Dużo samochodów na Wale Miedzeszyńskim przed mostem Łazienkowskim. Też spory korek przed mostem Śląsko-Dąbrowskim, jeśli chodzi o Wybrzeże Gdańskie. Korek zaczyna się przy moście Północnym i spore utrudnienia także na Prymasa Tysiąclecia.
1: Rozmowa poranka.
0: W 2026 roku Kościół w Polsce i na świecie przeżywa jubileusz 200-lecia powstania żywego różańca założonego przez błogosławioną Paulinę Jaricot. To świecka kobieta, która zaufała mocy modlitwy różańcowej. W ten weekend na Jasnej Górze odbędzie się trzeci ogólnopolski kongres różańcowy pod hasłem Różaniec modlitwą o Boże miłosierdzie dla świata. Jest on połączony z 14. ogólnopolską pielgrzymką żywego różańca i o tych wydarzeniach, ale nie tylko, będziemy rozmawiać z siostrą Emanuelą Stachurską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: 200 lat żywego różańca. To oczywiście związane jest z postacią błogosławionej Pauliny Jaricot. Co w jej życiowej drodze jest dziś takie najbardziej aktualne dla współczesnego człowieka, który żyje w pośpiechu, który jest zalewany przez różne historie z mediów społecznościowych i w świecie, kiedy o relacje trzeba szczególnie dbać?
2: Nie wiem, na ile to jest aktualne dzisiaj, natomiast to na pewno do czego nas zachęca Paulina Jaricot, młoda osoba, która w wieku 17 lat przeżyła bardzo głębokie nawrócenie, a później całe swoje życie poświęcając Panu Bogu, służyła też drugiemu człowiekowi, to przez dzieła, które założyła, przez papieskie dzieła misyjne i przez żywy różaniec, którego jubileusz świętujemy, zachęca nas dzisiejszych zabieganych ludzi, szczególnie do walki z obojętnością, do tego, żeby los drugiego człowieka nie był nam obojętny, nie tylko los drugiego człowieka, ale przede wszystkim też cierpienie Pana Jezusa z powodu tego, że Jego serce jest odrzucane, bo to była motywacja wszystkich działań błogosławionej Pauliny Jaricot, żeby każdy człowiek wrócił do Boga, który za nim tęskni. I dzisiejszy świat, który nas w pewnym sensie wchłania, to trochę jakby może zmusza do tego, żeby nie mieć chwili do tego zatrzymania, bardzo potrzebuje takich osób, które potrafią też w pędzie życia, bo Paulina bardzo duże rzeczy robiła i podejmowała dużo, wiele inicjatyw, ale do tego, żeby zatrzymać się w tym wszystkim razem z Panem Bogiem. Boże wyróżanie, z którą ona założyła, do którego zachęcała w taki bardzo prosty sposób, bo to miała być modlitwa niemęcząca, prosta, która zachęci do tego, żeby choć na chwilę w ciągu dnia zatrzymać się przy sercu Pana Jezusa przez modlitwę różańcową, a Pan Jezus już sobie poradzi z naszym sercem często zabieganym, czasami też zimnym i skamieniałym, sam je będzie przemieniał, bo to też głosiła Paulina. Ona zachęcała do tego, żeby się nie bać poświęcić tych paru minut dla Boga, a wszystkie inne nasze działania, które podejmiemy tego dnia, razem z Nim złączone, będą miały prawdziwy sens.
0: To jest też przykład dla wszystkich, którzy myślą, że sami nie są w stanie uczynić rzeczy wielkich, a Paulina Jaricot, mimo tego, że takiej żadnej formalnej władzy nie miała w Kościele, to stworzyła dzieło, które jest obecne od 200 lat na wszystkich kontynentach. Więc to jest też taki przykład i wzór dla nas wszystkich, że trzeba działać w naszych lokalnych wspólnotach i nie oglądać się na innych.
2: Na pewno. Myślę, że też kluczem jest to, co pan powiedział, że ona nie chciała czynić rzeczy wielkich, bo jej na tym nie zależało. Jej zależało na każdym poszczególnym człowieku, nawet na tym, którego nie znała. I też jakby też nas do tego zaprasza, żebyśmy to nasze otwarte serce, które chcemy Panu Bogu oddać, żebyśmy naprawdę Jemu to serce oddali i nasze działania, a już Pan Bóg z tego, co my robimy, może zrobić rzeczy wielkie. W momencie, kiedy Paulina umierała w nędzy i opuszczeniu, widziała oczywiście piękne owoce żywego różańca, bo już za jej życia on był znany na całym świecie. Natomiast doznała innych cierpień i nie wiedziała, czy żywy różaniec przetrwa, nie wiedziała, jakie będą, że 200 lat przetrwa, nie miała pojęcia, że tak się stanie. Ale to nie było troską jej serca, bo ona nie chciała być kimś wielkim, nie chciała w jakikolwiek sposób zaistnieć, ale sama o sobie mówiła, że chce być tylko zapałką, która roznieci iskrę Bożej miłości. I myślę, że do tego nas dzisiaj zachęca. I też jej beatyfikacja, która przecież była niedawno, w 2022 roku, czyli Kościół daje nam ją teraz jako błogosławioną, jako pewien wzór do przyglądania się, jak ona szła drogą swojej świętości. To też jest na pewno jej charyzmat, taki, żeby być całego siebie, oddać Panu Bogu. Taki też jest znany jej cytat, który ja bardzo lubię, że pozwólmy Panu Bogu działać i nie zastanawiajmy się za bardzo, co On chce przez nas uczynić.
0: W przekazach Pauliny Jarico Boże Miłosierdzie bardzo mocno wybrzmiewa, wybrzmiewa też ratowanie dusz. Czy dziś to ratowanie dusz powinniśmy rozumieć tak samo jak 200 lat temu?
2: No i ratowanie dusz na pewno i zbliżanie ludzi do Boga, czy to 200 lat temu, czy dzisiaj, to jest ta, jakby ta sama wielka taka inicjatywa też dla drugiego człowieka i dla właśnie do Bożego serca, który tęskni za każdym grzesznikiem. Na pewno metody są inne, natomiast ja bardzo odkrywam, nie tylko ja, bo w ogóle ten jubileusz dwustolecia jest taką okazją do odkrycia na nowo tej wspólnoty. Niedawno się dowiedzieliśmy, że mamy założycielkę, że ona przekazała nam konkretny charyzmat, że to nie jest tylko ta wspólnota, którą często kojarzymy z modlitwą różańcową jednej dziesiątki, która jest przy parafiach, ale ona ma naprawdę w sobie wielki potencjał. I właśnie mi się wydaje, że to jest to, czego nie tylko warto, że nie tylko jest to, co warto dzisiaj odkrywać, ale już bardzo dużo ludzi jakby budzi się w żywym różańcu i przychodzi też do tego żywego różańca. Powstają na przykład dziecięce koła różańcowe, których jest już bardzo wiele. Są koła młodzieżowe. Tak więc to jest wspólnota, która budzi się do życia, a to wypraszanie Bożego Miłosierdzia przez modlitwę różańcową jest potwierdzone od wieków w Kościele, też od kiedy ta modlitwa różańcowa jest. Modlitwa różańcowa zawsze była takim narzędziem wołania o ratunek do Matki Bożej w różnych trudnych też historycznych wydarzeniach. W dużych, ważnych historycznych wydarzeniach, ale też w naszych historiach osobistych, naszego cierpienia. Myślę, że bardzo często ludzie, którzy doświadczają prawdziwego cierpienia albo walki duchowej w jakiejkolwiek sferze, to przede wszystkim chwytają za różaniec. I żywy różaniec jest taką łaską wypraszania Bożego Miłosierdzia, ponieważ my w żywym różańcu modlimy się za ludzi, których nie znamy. Każdy może liczyć na naszą modlitwę, w jakimkolwiek zakątku świata nie jest, bo my tą dziesiątkę ofiarowujemy oczywiście w intencjach Ojca Świętego, który troszczy się o cały Kościół, ale w sercu każdy człowiek, członek żywego różańca ofiaruje go Matce Bożej i mówi: Maryjo, za kogo tylko chcesz, żebym się modlił, ja się dzisiaj będę modlił tą tajemnicą.
0: Jak ta inicjatywa żywego różańca się rozrosła, to będzie można się przekonać na Jasnej Górze w piątek i w sobotę. W piątek Ogólnopolski Kongres Różańcowy, w sobotę Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca, ale to są oczywiście dwa wydarzenia ze sobą połączone. Wydarzenie objęte patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski i jednym z patronów medialnych jest Radio Warszawa. No i te tłumy, które pojawiają się na Jasnej Górze, są takim dowodem żywego różańca i tego, jak on się rozwija, to siostra o tym wspominała.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tych jubileuszowych wydarzeniach. Oczywiście zapraszamy na Jasną Górę. Jest jeszcze możliwość zapisania się na tę część wykładową, kongresową. Natomiast już od wieczora w piątek będzie też spotkanie otwarte dla wszystkich. Będzie procesja różańcowa, później od rana jest spotkanie przed szczytem jasnogórskim, będzie czuwanie modlitewne, spotkanie z papieskimi dziełami misyjnymi, z redakcją Różańca, Różańcem Rodziców, który od niedawna też jest częścią, taką gałęzią Stowarzyszenia Żywego Różańca, ponieważ modli się jakby tą samą też metodą za swoje dzieci. Konferencja, modlitwa różańcowa i będzie też gość specjalny z Lyonu, pani Anna Darcourt, która jest z rodziny, jest krewną błogosławionej Pauliny Jaricot i ona też opowie o tym, jak Paulina jest dzisiaj postrzegana we Francji, a też kim jest dla niej jej błogosławiona krewna. Mszy Świętej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Filipazzi, tak więc bardzo serdecznie zapraszamy. Cały program będzie prowadził Rafał Porzeziński, tak więc będzie się dużo działo. Natomiast jeżeli ktoś nie może dotrzeć na Jasną Górę, będzie możliwość też uczestniczenia online przez kanał YouTube'owy, czy Jasnej Góry, czy Stowarzyszenia Żywego Różańca, tak więc bardzo serdecznie zapraszamy, albo żeby się włączyć w to świętowanie, ale też żeby poznać charyzmat Żywego Różańca, żeby nie ulegać może jakimś stereotypom, że to jest wspólnota, która wymiera, bo ona nie wymiera, ona się jakby dopiero rodzi teraz w tym dwustuleciu i my to też w stowarzyszeniu bardzo widzimy. Tak więc bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę i też do posłuchania tych wykładów, które na pewno nie tylko przybliżą jej postać, ale też pokażą na nowo tą moc modlitwy różańcowej.
0: Zapraszamy na Jasną Górę, zapraszamy też do internetu tych, którzy nie mogą być. No a jedna część tych wydarzeń, apel jasnogórski w piątek o 21:00 także w Radiu Warszawa będzie przewodniczył tej modlitwie moderator Krajowy Żywego Różańca, ksiądz dr Jacek Gancarek, a naszym telefonicznym gościem była siostra Emanuela Stachurska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.

0: Reklama. To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl. Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Po reklamie.
2: 8:30 na wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
3: Jutro Boże Ciało. Procesje odbędą się przy kościołach w całej stolicy. Centralna wyruszy o 11:00 z archikatedry na plac Piłsudskiego. Wiele ulic będzie tymczasowo zamkniętych. Autobusy i tramwaje mogą zmieniać trasy lub czekać na ich otwarcie. Warszawa oficjalnie powołała zespół do spraw dzikich zwierząt. Gremium połączy wiedzę ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych i miejskich instytucji, by wypracować rozwiązania dotyczące obecności dzikich zwierząt w stolicy. Blisko 60 milionów złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Samorząd województwa przekazał środki na ten cel kilkudziesięciu gminom i małym miastom. Ratownicy przypominają o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą. Nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, bezpośrednio po posiłku lub po długim przebywaniu na słońcu. Pętle warszawskiej komunikacji miejskiej w kwiatach. Ostatnio pojawiło się tam ponad 11 tysięcy sezonowych roślin. Na krańcach linii tramwajowych i autobusowych pasażerowie mogą zobaczyć begonie, pelargonie, aksamitki czy szałwie. Do tematu wrócimy o 9:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Dzisiaj pochmurny dzień, ale ze słonecznymi chwilami. One będą. Raczej nie powinien padać deszcz. Wiatr z południowego wschodu słaby. Dzisiejsza temperatura maksymalna to 22 stopnie. No i ogólnie czerwiec po deszczowym maju często dżdżysty w naszym kraju. Dzisiaj nie, ale jutro może trochę popadać.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę
4: i okolice.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. Kacper Kowalczyk w naszym studiu się zjawił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Z czym przychodzisz?
2: No z marzeniem o Hiszpanii. Z papieskim marzeniem o Hiszpanii, które zrealizuje się już za 2 dni. Za 3 dni w zasadzie. Leon XIV udaje się na swoją papieską podróż właśnie do tego kraju. Spędzi tam trochę czasu od soboty 6 czerwca do 12 czerwca. Ojciec Święty odbędzie tam swoją 4. podróż apostolską. Bardzo bogaty program, jak tak się przyglądałem, to naprawdę podziwiam i organizatorów, i Ojca Świętego, ile tego wszystkiego jest w tym planie. Sobota to pierwszy dzień oczywiście powitania przez parę królewską władze państwowe, ale także wizyta na obrzeżach miasta, gdzie działa projekt Caritas wspierający osoby bezdomne. No i niedziela, ważny dzień, ponieważ w Hiszpanii to w niedzielę obchodzi się Boże Ciało, a Ojciec Święty odprawi mszę świętą w stolicy Hiszpanii, ale także poprowadzi procesję Bożego Ciała. No i program bardzo rozbudowany. Kolejny dzień jeszcze w Madrycie, tam m.in. spotkanie na stadionie Santiago Bernabeu. W Barcelonie kolejne spotkania, m.in. msza święta w Bazylice Sagrada Familia, połączona z poświęceniem wieży, także naprawdę bogaty program Leona XIV, jeżeli chodzi o jego wizytę w Hiszpanii.
1: Warto śledzić te wydarzenia, które właśnie w Hiszpanii będą miały miejsce, bo te miejsca pobytu papieża Leona XIV to my znamy z różnych innych wydarzeń, niekoniecznie religijnych.
2: Nawet sportowych.
1: Właśnie, sportowych, choć bazylika, o której wspomniałeś, no ogromna, przepiękna, wspaniała. Opisywaliśmy ją na radiowarszawa.pl.
2: Tak, zachęcamy i zapraszamy na naszą stronę, żeby trochę więcej poczytać o tym niezwykłym miejscu, które odwiedzi Leon XIV już w najbliższych dniach. No i zachęcamy, żeby się modlić za tą wizytę papieża Leona XIV, żeby wydała dobre owoce w życiu Hiszpanów, w życiu tego narodu.
1: Kacper Kowalczyk, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

I korki. Cały czas problemy na trasie S8. Tutaj doszło do awarii pojazdu i zablokowana jest jedna jezdnia w kierunku Poznania. Korek sięga do ulicy Ostruckiej, więc spore utrudnienia. Też będziemy stać chwilę, jadąc aleją Wincentego Witosa w kierunku Doliny Służewieckiej. Dopiero tutaj rozluźnia się ten korek. Też ciaśniej na Wale Miedzyszyńskim. Korek rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ulicą Afrykańską, więc dzisiaj trochę w Warszawie stoimy, ale nie jest to jakiś bardzo trudny dzień dla kierowców, więc wynika z tego, że być może ten weekend to się rozpoczął już w ubiegły piątek. Utrudnienia cały czas też są na warszawskim węźle kolejowym, na linii Warszawa-Skierniewice, a dokładnie na stacji Warszawa-Włochy doszło do jakichś problemów i dlatego niektóre pociągi mogą być opóźnione.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: I zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl, a tam rozmowa z metropolitą warszawskim, arcybiskupem Adrianem Galbasem w związku z dniem 7 czerwca, a wtedy będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia, wyjątkowe wydarzenie, które od lat gromadzi wiernych wokół Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy na naszą stronę, ale też Boże Ciało, które już jutro, to też początek długiego weekendu, można spędzić czas z rodziną, jak na przykład na wędkowaniu, bo jak zapewnia Wojciech Kamiński, koordynator działu sportu i młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego, wędkowanie to nie tylko hobby, ale także sposób na aktywne spędzanie czasu, kontakt z naturą i rozwijanie pasji. Na ten temat także więcej na radiowarszawa.com.pl.

0: Za 9:02 i za 2 minuty wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
6: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39, www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
7: Od dziś kask dla dziecka obowiązkowy. Do Polski z Chin leci specjalny samolot z 24-letnią Klaudią. Maja Chwalińska zagra o półfinał French Open. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Kask na głowie dziecka do 16 roku życia, które jeździ rowerem lub hulajnogą, jest od dziś obowiązkowy. Nowe przepisy mają chronić najmłodszych przed skutkami wypadków komunikacyjnych.
8: O taką zmianę prawa zabiegali policjanci i eksperci. Nowe regulacje cieszą się też dużym poparciem społecznym.
9: Słuszne jest, że muszą zakładać kask. Bardzo dobrze.
10: Tak powinno być. Dla bezpieczeństwa siebie i innych użytkowników.
8: Podkomisarz Paulina Wołczyńska z Mazowieckiej Drogówki przypomina o nowym obowiązku. I apeluję do dorosłych, by dbali o bezpieczeństwo dzieci.
11: Kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg.
8: Za brak kasku opiekun dziecka może dostać 100-złotowy mandat.
7: Materiał przygotowała Anna Orzeł. Ponadto resort infrastruktury wyjaśnia, że limit wiekowy został ustalony na podstawie badań statystycznych i opinii ekspertów. Dla osób powyżej 16 roku życia jeżdżenie w kasku jest rekomendowane.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Specjalny samolot medyczny z 24-letnią Klaudią Uciechowską leci z Chin do Polski. Oprócz niej na pokładzie są lekarze wojskowi, przedstawiciele resortu obrony i mama 24-latki.
13: Samolot po południu ma wylądować na płycie wrocławskiego lotniska. Następnie 24-latka zostanie przetransportowana do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Klaudia od połowy kwietnia przebywała w jednej z pekińskich klinik. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie autoimmunologiczne zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jak poinformował wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, jednym z największych wyzwań podczas organizacji transportu były chińskie procedury oraz uzyskanie zgód niezbędnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej.
7: Relacjonował Mateusz Czmiel.
12: To dzieje się w okolicy.
7: Pętle warszawskiej komunikacji miejskiej w kwiatach. Ostatnio pojawiło się tam ponad 11 tysięcy sezonowych roślin, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
14: Pasażerowie mogą podziwiać kompozycje na nowym Bemowie, żeroniu FSO, rondzie wiatraczne na przystanku tramwajowym, Brudnie Podgrodziu czy Alei Krakowskiej. Na lato wybraliśmy zarówno tak klasyczne kwiaty jak pelargonie czy begonie, ale także mamy tutaj nowości, czyli mieszankę letnich roślin.
7: Na krańcach linii tramwajowych i autobusowych pasażerowie mogą zobaczyć begonie, pelargonie, aksamitki czy

0: Mecz Chwalińska-Kalińska zaplanowano na godzinę 11.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Dzisiaj sporo chmur przez cały dzień, po południu trochę bardziej błękitne niebo i trochę więcej słońca się pojawi. Wiatr dzisiaj słaby z południowego zachodu. Temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie, a sprawdzamy, ile jest teraz. W Warszawie 17, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie, ale w Pruszkowie i Ożarowie Mazowieckim o stopień cieplej, 18.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
2: Dzisiaj trochę odpoczywamy od słońca, odpoczywamy od upału, ale jutro może trochę popadać, więc trzeba się na to przygotować. Może na procesję warto parasol też zabrać, choć akurat w tym momencie dobrze by było, by nie padało. 5 minut po godzinie 9 w naszym programie w tej godzinie będziemy mówić m.in. o wyjątkowym koncercie. Choć koncert to chyba nazwa umowna, bo to też forma modlitwy, a wiadomo, że kto śpiewa, to dwa razy się modli, choć nie do końca o śpiew tu będzie chodziło. Ale trochę zagmatwałem, prawda? Ale o tym wszystkim z naszym gościem będziemy rozmawiać już za kilka minut. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Pogromcy duchów i Ray Parker Jr. 10 minut po godzinie 9. Jutro uroczystość Bożego Ciała i dywany kwiatowe, które pojawiają się przy tej okazji. Taki dywan kwiatowy powstanie w Katedrze Warszawsko-Praskiej. To tradycja, która już od 16 lat jest obecna w najważniejszej świątyni w diecezji warszawsko-praskiej. Jeżeli w Państwa parafiach takie dywany kwiatowe powstają, to napiszcie do nas na Facebooku, poinformujcie nas o tym, a my będziemy przekazywać takie informacje naszym słuchaczom o historii inicjatywy, o jej znaczeniu, o wyzwaniach związanych z przygotowaniami. Dziś w poranku z Radiem Warszawa opowiadała Agnieszka Górka. Kto nie słuchał, bo było wcześniej, bo po 7, to zachęcamy do odwiedzenia naszej strony radiowarszawa.com.pl. Tam ta rozmowa w całości i więcej na temat dywanów kwiatowych. A już za kilka chwil więcej będziemy mówić o koncercie muzyki duszy, który w scenie Relax. O wyjątkowości tego koncertu będziemy rozmawiać z Tomaszem Wolnym, który go poprowadzi, jest najlepiej poinformowany o tym, co będzie się dziać. Rozmowa już za chwilę.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym pojawiają się na linii Warszawa-Skierniewice, a konkretnie do tego problemu doszło na stacji Warszawa-Włochy. Niektóre pociągi mogą być opóźnione albo kursować w skróconej relacji. Jeśli chodzi o problemy dla kierowców, to one występują cały czas na moście Grota Roweckiego. Na trasie S8 korkuje się ta trasa już od Piotra Wysockiego do Marymontu, do Adama Mickiewicza. W Alejach Jerozolimskich też korek do Prymasa Tysiąclecia od Górczewskiej i korek także napotkają kierowcy w Alei Wincentego Witosa od Czerniakowskiej do Doliny Służewieckiej. W tym korku stać będziemy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Porannik. Jestem słowem. Koncert muzyki duszy. To wydarzenie, które przed nami i poprowadzi je Tomasz Wolny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś zapracowanym człowiekiem, masz co robić i wrzucasz sobie na głowę dodatkowy obowiązek. Czy jest to obowiązek, czy przyjemność? A może misja?
2: Myślę, że po pierwsze jestem wolny. Ale faktycznie nie tylko na wieki, ale cały czas zajęty. Po drugie, to nie ja wrzucam, tylko mam takie nieodparte wrażenie, że odpowiadam na pewnego rodzaju zaproszenie. Ja traktuję to jako wyróżnienie, jako też niezwykłą możliwość po prostu bycia blisko i bycia częścią czegoś, co jest niezwykle ważne, wyjątkowe i jest, mam nadzieję, wspaniałym dziełem.
0: Koncert muzyki duszy brzmi jak wydarzenie kulturalne, ale to jest też forma modlitwy, kontemplacji słowa.
2: Tak, to jest na pewno coś więcej niż tylko i wyłącznie muzyka, bo jest to muzyka, są to dźwięki, które nie pochodzą z nut, tylko ta muzyka rodzi się z modlitwy, rodzi się z kontemplacji. Chciałoby się powiedzieć, że to taka muzyka nie z tej ziemi, nie z tego świata, podobnie jak słowo, nie z tej ziemi, nie z tego świata, a jednak bardzo dla tego świata. Muzyka, która powstaje w chwili modlitwy, muzyka, która jest darem dla osoby, która tak naprawdę nigdy nie miała żadnego wykształcenia muzycznego, nie posługuje się zapisem nutowym, nie czyta nut, a dostała dar komponowania. I ta muzyka powstaje ze spotkania tej osoby, która ów dar komponowania dostała, z drugim człowiekiem. Ze zwykłym takim jak ty i ja, zjadaczem chleba. I to jest moment spotkania, moment modlitwy, moment pochylenia się nad Słowem Bożym. I wtedy jest coś, co tak naprawdę trudno, następuje coś, co tak naprawdę trudno ująć i wyrazić słowem. Czyli w sercu, w duszy tej osoby, która otrzymała dar komponowania, pojawia się taki obraz duchowy tej osoby, z którą właśnie tu i teraz się spotyka. Tak jak ja teraz spotykam się z tobą, z twoimi troskami, które trzymasz w sercu, które masz w sercu, masz w swojej duszy, z twoimi nadziejami, z twoją codziennością. I w tym momencie pojawia się też muzyka. I ta muzyka, innymi słowy, staje się takim konkretnym obrazem tego spotkania i duszy człowieka, z którym właśnie tu i teraz osoba, która ma ten dar komponowania, się spotyka.
0: Ale my nie wiemy, kto to jest.
2: Ta osoba, która ma dar która dostała ten dar komponowania, ona pragnie pozostać anonimową. I to jest ze wszechmiar logiczne, ponieważ ten dar nie jest jej, on jest otrzymany, on jest dostany, a więc cała chwała należy się autorowi, należy się Jezusowi, należy się Panu Bogu. I do Niego ta muzyka i to słowo mają prowadzić. Ja tak próbuję to jakoś ująć w słowo, próbuję to nazwać, ale faktycznie to jest po prostu tak trudne do oddania w kilka minut, do zrozumienia, że pewnie brzmi to czasami w sposób taki mocno potłuczony, ale tak sobie myślimy, a nawet mamy pewność, i ja o tym mówię na tym koncercie, że czasami Pan Bóg po prostu tak działa, że podaje nam rzeczy, prezentuje nam rzeczy, które wykraczają poza naszą wyobraźnię, wykraczają poza nasze możliwości poznawcze, wykraczają poza nasz horyzont logicznego myślenia. I to jest ten moment, a my katolicy, my ludzie wiary, dobrze czujemy się tak naprawdę z tajemnicą. No chociażby kwestia Trójcy Świętej, no nie jest dla nas ani odgadniona, ani nie jest taką tajemnicą, która wymaga się tu i teraz wyjaśnienia. To jest taka tajemnica, która zaprasza nas do wiary, zaprasza nas do tego, żeby być tego częścią, żeby zatrzymać się, otworzyć swoje serce, wsłuchać też w swoją duszę i dzięki tej muzyce i dzięki słowu po prostu być bliżej Pana Boga.
0: Koncert muzyki duszy, ale z tego co mówisz, to koncert nie jest słowem może precyzyjnym, jest to chyba przeżycie religijne, tak ja to odczytuję. Na co mamy się nastawić, będąc w scenie Relax 8 czerwca?
2: Tak, to jest nie tylko muzyka, ale też i słowo. I na pewno bardzo ważną jest teraz kwestią to w obliczu właśnie pewnej niemocy, jakoś takiego bardzo jasnego zwerbalizowania, z czym mamy do czynienia. Podkreślenie, że to wszystko, co się dzieje, czyli zarówno słowo, które zawarte jest w książkach Jestem Słowem, jak i muzyka, wszystko ma imprimatur Kościoła katolickiego, czyli jest jasno i poświadczone, że to wszystko jest zgodne z wiarą katolicką. Każda treść, która tam pada, jest zgodna z wiarą katolicką. Jest to wszystko bardzo pieczołowicie przebadane. Co więcej, fundacja otrzymała też list z błogosławieństwem od arcybiskupa metropolity Zbigniewa Zielińskiego, od biskupa Artura Ważnego i też taki list poparcia dla swoich działań od zespołu do spraw nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. To jest niezwykle ważne. Mówiąc językiem młodzieży, to jest po prostu bardzo legitne w dzisiejszym świecie, kiedy wiadomo, różnego rodzaju treści w tym chaosie, w tym zamęcie, w tym zarządzaniu tym potężnym tempem do nas trafia. To, co wydarzy się na scenie Relax, wydarzyło się już dwukrotnie w Poznaniu, w Auli Artis. Jest to, chciałoby się powiedzieć koncert, ale jest to pewnego rodzaju muzyka, która stwarza przestrzeń w tym zagonionym świecie do tego, żeby się zatrzymać. Stwarza taką godzinną przestrzeń do tego, żeby wsłuchać się nie tylko w muzykę, ale i w słowo, otworzyć na to wszystko swoje serce, otworzyć na to swoją duszę, bo niezwykłość tej muzyki i tego słowa polega na tym, że jest ono bardzo uniwersalne. Rodzi się w konkretnym sercu konkretnego człowieka, z konkretnego spotkania i jest odpowiedzią na konkretny fragment Pisma Świętego, ale jest jednak dla każdego z nas bardzo, ale to bardzo aktualne i bardzo uniwersalne. Ja się w tym niesamowicie odnajduję. Dla mnie to jest takie spotkanie rzeczywiście, które porusza moje zmysły, nie tylko ten zmysł słuchu, ale bardzo mocno rezonuje w moim sercu. Te koncerty są dla mnie niezwykle też wzruszające i poruszające. To jest taki moment, raz jeszcze, w tym świecie pełnym hałasu, taki moment, że możemy się zatrzymać, zastanowić nad sensem, bo to jest duże słowo, ale tam naprawdę to się dzieje. Nad sensem swojej codzienności, nad sensem swojej drogi i mamy taką wielką nadzieję, że to też będzie pewnego rodzaju zaproszenie do otwarcia swojego serca na rozmowę z Panem Bogiem.
0: Koncert muzyki duszy to wydarzenie, które nieczęsto dzieje się na deskach teatru, ale czy to jest wydarzenie, które w różnych miejscach będzie miało miejsce? Czy takie jest też jego założenie?
2: Tak, to jest bezdzieło. My dopiero się rozkręcamy. Natomiast, tak jak wspomniałem, narodziło się to wszystko w Poznaniu, dlatego te pierwsze koncerty były w Poznaniu, powiedziałem dwa, bodajże trzy, ale nie do końca tutaj o matematykę i o liczby chodzi, tylko o to, że rzeczywiście tych koncertów na pewno będzie dużo więcej. Po raz pierwszy w Warszawie, 8 czerwca, natomiast też równolegle dzieją się i odbywają medytacje i adoracje. To jest wtedy dokładnie ta sama muzyka, grana na żywo, na fortepianie, w kościele, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i też wsłuchując się w to konkretne słowo. Więc z jednej strony można ze słowem i z muzyką spotkać się podczas adoracji, które odbywają się w całej Polsce, a z drugiej strony jest koncert, który jest też wzbogacony muzycznie i instrumentalnie o obecność skrzypiec i wiolonczeli, co sprawia naprawdę wrażenie absolutnie, jak ja to mówię teraz, to To czuję ciarki i tutaj mam gęsią skórkę.
0: Potwierdzam.
2: Tak, bo po prostu tego trzeba doświadczyć. Ja próbuję, na co dzień pracuję słowem i generalnie nie powinienem mieć problemu z opisem tego, co się dzieje i na co chciałbym bardzo wszystkich serdecznie zaprosić. Natomiast no, muszę przyznać, że dochodzę do pewnego rodzaju ściany swoich i granicy swoich możliwości i chyba najmądrzejsze i najlepsze, co mogę powiedzieć, to po prostu trzeba przyjść, trzeba się spróbować otworzyć, trzeba temu słowu i tej muzyce dać szansę, a naprawdę gwarantuję, obiecuję, że po tej godzinie z hakiem wychodzi się no duchowo na pewno bogatszym.
0: A prowadzący koncert muzyki duszy Tomasz Wolny zaprasza na to wydarzenie. 8 dzień czerwca, to poniedziałek, scena Relax w Warszawie, godzina 19. My będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. Zofia Kozerawska w kawie na wynos będzie chciała podarować takie zaproszenia. No a wszystkich pozostałych, którym się nie uda ich zdobyć, zapraszamy. 8 dzień czerwca, scena Relax Warszawa. Jestem słowem, wyjątkowy koncert muzyki duszy, który poprowadzi Tomasz Wolny i był Tomasz Wolny w naszym studiu.
2: Zdecydowanie, natomiast niech tylko i wyłącznie Tomasz Wolny tu nie wybrzmiewa, wręcz przeciwnie, jestem tylko i wyłącznie maleńkim trybikiem. Skorzystajmy z tej okazji, że możemy pozdrowić wszystkich zaangażowanych w Fundacji Jestem Słowem, muzyków, którzy także, bo to jest też niesamowite, powiedzmy to szczerze, też nie opierają się na zapisie nutowym. To, co tam się wydarza, jest po prostu nie z tej ziemi, ale raz jeszcze dla tej ziemi, dla tego świata. Chodźcie, przeżyjcie to na własnej skórze, we własnym sercu i we własnej duszy. Bardzo serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie 10.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień szczególnego kultu Eucharystii, mszy świętych i procesji po ulicach naszych miast i miejscowości. Do pójścia za Jezusem i do publicznego wyznania wiary zaprasza arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
5: Ta uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą obchodzimy tak w Polsce w sposób szczególny, to ona przypomina nam, że opatrzność Boża, czyli ta miłość Boga, która roztacza się nad nami poprzez Chrystusa w codziennej Eucharystii, jest w szczególny sposób nam zadana na Boże Ciało i dlatego serdecznie zapraszam do uczestniczenia w procesji, ale najpierw we mszy świętej.
4: Tradycyjnie w procesjach przed Najświętszym Sakramentem niesione są różne chorągwie, feretrony, a także sypane są kwiaty. W niektórych miejscach, w tym w warszawsko-praskiej katedrze, istnieje zwyczaj układania kwiatowych dywanów. Ten powstanie dziś wieczorem i prawdopodobnie będzie miał około 50 metrów długości.
6: Jest to dywan, który praktycznie dwukrotnie jest dłuższy od swojego pierwowzoru. Zaczerpnęliśmy ten pomysł z katedry z Arundel, z hrabstwa West Sussex w Anglii, gdzie jest nieprzerwanie wiara katolicka kultywowana od wieków i tam dywan kwiatowy ma 27 metrów, a my układamy znacznie dłuższy, bo mamy dłuższą nawę.
4: Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Górka. Tegoroczna diecezjalna procesja Bożego Ciała rozpocznie się o godzinie 10 uroczystą Eucharystią w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Zakończy się w Konkatedrze na Kamionku.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Żywy różaniec ma 200 lat. To jedna z największych wspólnot Kościoła. Łączy miliony ludzi, którzy modlą się na różańcu. Główne ogólnopolskie obchody jubileuszu zaplanowano na najbliższy weekend na Jasnej Górze. Modlitwa różańcowa była narzędziem wołania o ratunek do Matki Bożej w różnych historycznych wydarzeniach, jak i osobistych chwilach cierpienia, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Emanuela Stachurska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
8: I żywy różaniec jest taką łaską wypraszania Bożego Miłosierdzia, ponieważ my w żywym różańcu modlimy się za ludzi, których nie znamy. Każdy może liczyć na naszą modlitwę, w jakimkolwiek zakątku świata nie jest, bo my tą dziesiątkę ofiarowujemy oczywiście w intencjach Ojca Świętego, który troszczy się o cały Kościół, ale w sercu każdy członek żywego różańca ofiaruje go Matce Bożej. I mówię: Mario, za kogo tylko chcesz, żebym się modlił? Ja się dzisiaj będę modlił tą tajemnicą.
4: W piątek w częstochowskim sanktuarium odbędzie się trzeci ogólnopolski kongres różańcowy. Na tę część obchodów obowiązują zapisy. Później w piątkowy wieczór rozpocznie się otwarta dla wszystkich 14. ogólnopolska pielgrzymka żywego różańca, która będzie kontynuowana w sobotę.
8: Będzie procesja różańcowa, później od rana jest spotkanie przed szczytem jasnogórskim, będzie czuwanie modlitewne, spotkanie z papieskimi dziełami misyjnymi, z redakcją różańca, różańcem rodziców, konferencja, modlitwa różańcowa i będzie też gość specjalny z Lyonu, pani Anna Darkour, która jest z rodziny, jest krewną błogosławionej Pauliny Jarico. Mszy świętej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Filipazzi.
4: Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest na stronie żywyróżaniec.eu. Na koniec Milejczyce. Tamtejszy kościół zostanie podniesiony do rangi sanktuarium. To niewielka parafia w diecezji drohiczyńskiej, w której w ostatnim czasie rozwija się kult związany z obrazem Jezusa, dobrego pasterza z otwartym sercem. Oficjalne ustanowienie sanktuarium odbędzie się w piątek 12 czerwca. W programie uroczystości czuwanie modlitewne od 17 i o 18 msza święta pod przewodnictwem biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka, którą będziemy transmitować na naszej antenie. Na miejscu będzie także nasz reporter, z którym będziemy się łączyć już od godziny 16. Jutro o 20 gościem audycji Co Kościół na to będzie ksiądz Jarosław Rosłoń, proboszcz z Milejczyc. Rozmowa z nim, a także z biskupem Zawczukiem dostępne są na kanale YouTube Radia Warszawa. Zapraszamy do oglądania.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dziś dużo chmur, słońce po południu będzie bardziej śmiało wyglądać zza nich. Temperatura maksymalna wyniesie dziś 22 stopnie. Teraz na termometrach w okolicach 18 stopni, więc jeszcze 4 stopnie cieplej będzie. Wiatr dzisiaj nam specjalnie nie dokucza, jest słaby z południowego wschodu. Ciśnienie bardzo powoli, ale spada.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20,5 minuty będzie godzina 10, a razem z nami Maria Skonieczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jutro uroczystość Bożego Ciała, ale to jest jeden dzień w roku. A za Twoją sprawą możemy dowiedzieć się, że świętować możemy zawsze w naszym sercu.
2: Tak, każdego dnia możemy mieć święto Bożego Ciała, ponieważ Pan Jezus jest wystawiany w kościołach w całym mieście. W Warszawie odbywają się adoracje. Ja szczególnie na przykład lubię, nie wiem Jarku, czy byłeś kiedyś we wspólnotach jerozolimskich. Tam jest taka całodniowa adoracja, można sobie przycupnąć na ławeczce, można usiąść na dywanie i można z Panem Jezusem po prostu być, mówić Mu o wszystkim. Myślę, że On jest samotny często w kościele, więc warto Go odwiedzić i nie tylko w wielkiej procesji, ale też właśnie samemu odwiedzić przyjaciela, pójść z Nim na kawę.
1: Powiedziałaś mi jeszcze przed wejściem na antenę, że jesteś fanatyczką adoracji. Na czym ten fanatyzm polega?
2: Miałam już takie momenty, że poszłam na 15 minut, a zostałam kilka godzin, więc tak, jeżeli są dobre warunki, to naprawdę można się zatracić i adoracja jest czymś, co strasznie kocham i lubię, więc polecam bardzo.
1: I co wyniosłaś po tych 15 godzinach w sobie?
2: Spokój i zupełnie inną perspektywę i często idę na adorację powłócząc nogami, a wracam naprawdę taka nasycona i widzę, że kiedy jestem w tym taka regularna i regularnie odwiedzam mojego przyjaciela, to jego mądrość na mnie zstępuje, a kiedy tego zaniedbuję, to zaczynam się gubić.
1: Bardzo Ci dziękuję za te słowa. Maria Skonieczka, Radio Warszawa. Dziękuję bardzo.

Utrudnienia pojawiły się na trasie S8 w okolicach Żabiej Woli. Wypadek, zablokowany prawy pas ruchu, a ruch cały odbywa się pasem lewym. Są utrudnienia, korki rozpoczynają się już przy miejscowości Nowa Bukówka. No i tak do Żabiej Woli ten korek na trasie S8 w stronę Warszawy jest. Cały czas most Grota Robeckiego zablokowany od Wysockiego do Mickiewicza korek ma miejsce. Kierowcy zgłaszają też kolizję w okolicach mostu Siekierkowskiego, ale tutaj większych utrudnień nie odnotowujemy. Są za to korki w Alei Wincentego Witosa, od Czerniakowskiej, w Sikorskiego ta aleja przechodzi i przy Dolinie Służewieckiej korki się kończą.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Piłka nożna przyciąga ludzi na całym świecie. Dziś poznaliśmy utwór, który jest poświęcony Mistrzostwom Świata, które rozpoczną się za tydzień i jeden dzień. Shakira jest jego autorką, ale w Warszawie Mistrzostwa Świata już się odbywają. To są Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 i okazuje się, że mieszkańcy Warszawy, Mazowsza, Polski pokochali koszykówkę w takim właśnie trzyosobowym wydaniu, bo bilety do końca rozgrywek na wieczorne wydarzenia, na sesję wieczorną zostały już wyprzedane. Dwie polskie reprezentacje, bo i kobiet i mężczyzn biorą udział w tym wydarzeniu i jeszcze przed turniejem wskazywano nasze reprezentacje do grona tych drużyn, które mogą walczyć o medale. Pierwsze dwa mecze każdej z reprezentacji trochę te poglądy mogą zweryfikować, choć nic jeszcze nie jest stracone, bo idzie naszym różnie, ale doping, atmosfera są wspaniałe. Bilety na wieczorne sesje zostały wyprzedane, ale te poranne, niestety bez udziału reprezentacji Polski, można wejść całkowicie za darmo. Oczywiście do wyczerpania miejsc. Wszystko w samym centrum Warszawy. W okolicach Pałacu Kultury i Nauki znajduje się ta arena i warto zapoznać się z koszykówką 3x3, a wszystkich tych, którzy nie mogą dołączyć, to w internecie można śledzić transmisję na żywo, ale z pewnością to będzie najcenniejsze, co możemy z tego turnieju wynieść, jednego z najważniejszych w tym roku, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, to może zaimplementować taką koszykówkę u siebie na podwórku. Wystarczy 6 osób, jeden kosz i piłka i już możemy rozgrywać swoje mistrzostwa.

0: No ja też sam będę wracał, a Zofia Kozerawska będzie w samotności siedzieć w studiu, czy wręcz przeciwnie?
1: Ja mam nadzieję, że nie w samotności, że ktoś po drugiej stronie jednak będzie. Zapraszam, dzień
0: dobry. No właśnie, bo tym bardziej, że masz prezenty i będziesz chciała je rozdać.
1: Aha.
0: Mhm. Naprawdę.
1: Dobrze.
0: Zofia Kozerawska, kawa na wynos, Jarek Wydra. Do usłyszenia w piątek.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W Ewangelii Matka Boża wskazała na Chrystusa. Poprowadziła właśnie przez srebrną sukienkę, tak naprawdę poprowadziła do Chrystusa. No, mówi się po ludzku przypadki, no, ale widocznie nie o przypadku.
4: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
6: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Reklamie.
1: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Wkrótce ruszają poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. To ostatni sprawdzian przed meczami Ligi Narodów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar za przewinienia, weszła właśnie w życie. Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdy pod wpływem alkoholu.
8: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić ich liczbę.
9: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
8: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.
7: Relacjonował Maciej Szefer.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Kolejny etap poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się prace w Hucie Pieniackiej w obwodzie Iwowskim, a dwa tygodnie później w Późnikach.
11: Na wyniki poszukiwań najbardziej oczekują rodziny ofiar zbrodni sprzed ponad 80 lat, których bliscy pochowani są w bezimiennych dołach śmierci w byłej wsi Huta Pieniacka.
12: Większa część mojej rodziny ze strony mamy została tutaj spalona i zamordowana. Moja mama jako jedna z nielicznych osób przeżyła tę tragedię.
11: W Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 800 Polaków. Poszukiwania rozpoczną się tam 8 czerwca, a 22 czerwca rozpoczną się prace poszukiwawcze w Późnikach w obwodzie iwano-frankowskim. W zeszłym roku udało się tam odnaleźć i godnie pochować szczątki 42 Polaków.
7: O przygotowaniach do poszukiwań mówił Paweł Buszko.
10: Dzieje się blisko.
7: Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie z Nigerią. Będzie to drugie w ostatnim czasie mecz towarzyski Polaków. W minioną niedzielę Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2.
13: Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing. To jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić.
7: Mówił selekcjoner Jan Urban. Co trzeba poprawić, wie Nikola Zalewski.
14: W obronie trochę tracimy za dużo. Z przodu zdecydowanie lepiej. mamy tę okazję z Ukrainą, też pokazaliśmy, że możemy stwarzać sytuacji. Pracujemy teraz na obronę, na środku pola, na pomocy.
7: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45, a w związku z meczem utrudnienia na Saskiej Kępie ograniczenia w ruchu będą obowiązywać od 18:30. Kibice najwygodniej dojadą na stadion metrem linii M2 oraz pociągami SKM i Kolei Mazowieckich. Ze względu na remont torowiska na moście Poniatowskiego nie kursują tramwaje z centrum, zastępują je autobusy linii Z9. Po zakończeniu spotkania uruchomione zostaną dodatkowe autobusy i tramwaje, metro linii M2 będzie kursowało częściej. Policja może także czasowo zamknąć most Poniatowskiego i

0: Warszawie już 19 dzisiejsze, maksimum to 23 stopnie, wiatr umiarkowanie wieje ze wschodu.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po 10. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa, no i na radiowarszawa.pl też oczywiście. Mam nadzieję, że i wy jesteście gdzieś tam i dziś cieszycie się tym pięknym dniem, tą środą, która jak to Jarek w poranku powiedział, jest troszkę takim piątkiem w tym tygodniu. No to zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny. Céline Dion już będzie śpiewać dla nas.

0: Police już za nami. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bez kawy w studiu Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk, dzień dobry, cześć.
2: Cześć,
0: a co ty tak bez kawy przychodzisz?
2: No bo wypiłem przed chwilą kawę. Czas na kolejną jeszcze przyjdzie. Przecież kawa na wynos do 14, także mam jeszcze czas. To
0: dobrze, zapraszam, zapraszam. Co tam w wielkim świecie watykańskim naszym ulubionym?
2: Tak, naszym ulubionym, ojciec święty Leon XIV ogłosił swoją intencję modlitewną na kolejny miesiąc. Intencję do modlitwy, w której nas zaprasza wszystkich katolików w ramach papieskiej sieci modlitwy. W czerwcu papież prosi, abyśmy się modlili w intencji wartości sportu.
0: No proszę.
2: Tak, chociaż może to nie brzmieć w jakiś taki jasny sposób, to papież tłumaczy dalej, podkreśla, że sport jest taką przestrzenią, która może być szkołą braterstwa i prosi, żebyśmy się o to właśnie modlili, żeby to nie była przestrzeń owej rywalizacji, ale miejsce spotkania, niewykluczenia, a droga pokoju. Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Wiemy, że Leon XIV dobrze zna świat sportu, wiemy, że lubi sport uprawiać, ponoć gra w tenisa.
0: Że ma fajne buty.
2: Tak, że ma fajne buty sportowe, tak. Więc ta wartość sportu jest mu na pewno bliska i dlatego zachęca, żeby odkrywać to, co w tym sporcie jest piękne. To, że sport potrafi łączyć, a nie dzielić i to, że nawet jeżeli w sporcie dużo jest rywalizacji i emocji, to piękne jest to, że ostatecznie te dwie strony, na przykład boiska, zgadzają się na wspólne zasady i potrafią podać sobie ręce, nawet po meczu, który był pełen emocji.
0: Niech tak będzie. A dziś mecz?
2: A tak, dzisiaj mecz.
0: Oby tam było dobrze. Dobrze, możemy się dzisiaj pomodlić za tych sportowców, którzy
2: jak
0: będą dziś walczyć. Dziękuję.
2: Dzięki.

0: Fancy już za nami. 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Maria Bernardyna Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego, zapatrzona w Chrystusa, szła wiernie za Nim, naśladując Go w miłości. Chciała uczynić zadość każdej ludzkiej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choćby słowem każdą cierpiącą duszę. Chciała być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najbardziej pokrzywdzonych. Ból bliźnich moich jest moim bólem, mawiała. Wraz ze świętym bratem Albertem zakładała przytuliska dla chorych i tułaczy wojennych. Ta wielka, heroiczna miłość dojrzewała na modlitwie, w ciszy, po bliskiej pustelni na Kalatówkach, gdzie przez jakiś czas przebywała. W najtrudniejszych chwilach życia, zgodnie z zaleceniami jej duchowego Ojca, polecała się Najświętszemu Sercu Jezusa. Jemu ofiarowała wszystko, co posiada, a zwłaszcza cierpienie wewnętrzne i udręki fizyczne. Wszystko dla miłości Chrystusa.

0: Smash Mouth. Jest w 10:30.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jutro ten niezwykły, wyjątkowy, szczególny dzień, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana Bożym Ciałem. I w związku z tym na naszej antenie też nieco inaczej, troszkę podpowiedzi, co i jak. O 7:00 zapraszamy serdecznie na audycję, którą przygotował Dominik Wendołowski. Przypomni on historię warszawskich procesji Bożego Ciała. O godzinie 8:00 ksiądz Michał Dziedzic i ksiądz Łukasz Trzaska będą wyjaśniać istotę Bożego Ciała i przypomną, w jaki sposób ta uroczystość znalazła na stałe swoje miejsce w kalendarzu liturgicznym. Później o 9:10 Grzegorz Kozłowski w audycji Chleb z Nieba będzie pytać księdza Marcina Bodziaka o to, czy cuda eucharystyczne są konieczne do wierzenia i o to, co się dzieje w każdej Eucharystii. O godzinie 10:00 zapraszamy serdecznie na transmisję mszy świętej z Katedry Warszawsko-Praskiej. To będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Start 10:00. No i zapraszamy też do wysłuchania cyklu audycji o roli Eucharystii i adoracji w życiu świętych i błogosławionych. I będzie o świętym Karolu de Foucault, świętej Faustynie, błogosławionym Ignacym Kłopotowskim i błogosławionym Honoracie Koźmińskim i świętym Janie Pawle drugim. W różnych momentach dnia będzie można usłyszeć te audycje. A o godzinie 16:40 i 17:40 będziemy mieli szansę usłyszeć świadectwo siostry Julii Dubowskiej, która jest naocznym świadkiem cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sokółce w 2008 roku. Serdecznie zapraszamy, żeby być z nami również jutro. A już teraz Oskar Cymsna, Antenie Radia Warszawa. Za 28 minut będzie 11:00.

0: Olivia Newton-John i John Travolta. 20 minut zostało do godziny 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, terapeuta uzależnień, z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, księże Marku, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam panią redaktor i naszych słuchaczy.
2: Ksiądz Marek nam przypomina, że najlepiej skupić się na relacji, na dziecku naszą, prawda, obdarzać nasze dziecko miłością, bezpieczeństwem, ale księże Marku, ksiądz też powiedział, że tak naprawdę skuteczność tych instytucji, które mają pomagać w rozwiązywaniu problemów, zależy od tego, kto te instytucje reprezentuje, prawda?
3: Tak.
2: Trafimy na człowieka sprawczego.
3: Bo to nie programy działają, nie instytucje jako instytucje, tylko działają osoby. To jest tak samo jak z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest jedno, Jezus jest jeden i uczy człowieku myśleć tak jak ja cię uczę myśleć, uczy się kochać tak jak ja go pokochałem pierwszy. Więc chrześcijaństwo jest jedno, ale realizacja chrześcijaństwa jest inna u każdego człowieka. Jedni chrześcijanie są wspaniali, święci, mądrzy, dobrzy, czyści i sprytni jak węże w tym dobru, czyli tacy jak Pan Jezus, dobrzy i mądrzy, a inni są bardzo grzeszni, inni jeszcze są pozniewalani, inni jeszcze mylą dojrzałość z pobożnością i myślą, że sama religijność wystarczy do szczęśliwego życia doczesnego i wiecznego, a Jezus mówi jasno, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, będzie zbawiony. Więc tak jak z chrześcijaństwem, ono jest przepiękne, ale bywa realizowane różnie, na różnym poziomie przez danego człowieka. Tak samo program na przykład 12 kroków, który wyciąga ludzi uzależnionych z uzależnień. Genialny program, ale są różne grupy. W jednych grupach mam ludzi, którzy od 30 lat już nie dotykają alkoholu, a inne grupy się po 2 latach rozpadają i tam dochodzi do jakichś chorych relacji tych uczestników tych grup. Nie tylko nie wychodzą z uzależnień, ale wchodzą w jakieś tam chore więzi i w jeszcze większy kryzys. A program mają ten sam, tylko realizacja inna. Więc ja tak na przykład spotykam, i często na szczęście, na przykład pracowników MOPS-u, konkretny przykład, tu z okolic Rabla miała jedna z pań z pracownicy MOPS-u zadzwoniła do mnie, żeby się poradzić. No i pięknie, bo wiedziała, że mam duże doświadczenie i powiedziała, mam, zgłosiła mi szkoła ucznia 14-letniego, który ma troszkę tam spektra różnych zaburzeń osobowościowych i autyzmy i ADHD i rodzice tego ucznia się upijają i mama i tata i on ma 14 lat, coraz większe problemy w szkole.
2: No dziecko jest samo.
3: I szkoła zgłosiła to do nas, do MOPS-u, bo sobie już nie radzi. Psycholog szkolny, konkretnie psycholog szkolny do nas to zgłosił. No i to pani się pytała, jak idę właśnie na rozmowę do domu tego chłopaka, do rozmowy z rodzicami. Potem mi relacjonowała, co było na tej rozmowie. Taty nie było tego chłopaka, mama była prawie kompletnie pijana. Więc ta pani powiedziała, dzisiaj nie rozmawiam, przyjdę jutro, ale jeśli pani będzie nietrzeźwa, to kieruję sprawę do sądu rodzinnego i dla nieletnich o błyskawiczne pozbawienie was praw rodzicielskich. I oczywiście prześlę też kuratora. No i tak zrobiła i skończyło się tym, że po paru miesiącach już ten syn został odebrany rodzicom. No to jest straszliwie bolesne oczywiście taka sytuacja, ale to jest ratowanie życia temu dziecku. Teraz powiem, to było rok temu, ten tata się zapił na śmierć, to była aż taka patologia. Mama się prawie codziennie upija, więc gdyby tego syna nie odebrano, nie skierowano najpierw do ośrodka, zamkniętego ośrodka wychowawczego, bo tego bezwzględnie potrzebował, to by z tego, no ten dzieciak by się zapił na śmierć.
2: Księże Marku.
3: Coraz więcej jest ludzi, którzy świetnie pomagają.
2: Tacy, którzy mają serce, prawda? Ksiądz dr Marek Dziewiecki jest z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Jest szczęść Boże, z Bogiem.

0: Miłosierni, tak jadę na antenie Radia Warszawa. 11 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, jutro inny program i ten program będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej radiowarszawa.pl. Serdecznie zapraszamy, żeby jeśli będziecie mieli taką chwilę, może będziecie jutro podróżować, to skorzystać i włączyć Radio Warszawa gdziekolwiek będziecie, bo przypominam, że poprzez stronę radiowarszawa.pl można nas słuchać w dowolnym miejscu na świecie. Oczywiście przede wszystkim jutro spotkajmy się wszyscy z Jezusem tak jak możemy, ale może akurat ktoś z różnych względów też zdrowotnych jest w domu i nie może wybrać się osobiście na mszę świętą, nie może wybrać się na procesję, to przypominam, msza święta transmitowana będzie jutro na naszej antenie o godzinie 10. To będzie msza święta z Katedry Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Oprócz tego bogaty program różnych ciekawych audycji, a wieczorem, o czym jeszcze nie mówiłam wcześniej, zapraszamy na transmisję koncertu uwielbieniowego, który odbywa się co roku właśnie w Boże Ciało. Koncert zatytułowany Jednego Serca, Jednego Ducha. Ten koncert odbywa się w Parku Sybiraków w Rzeszowie. Początek transmisji o 19.30. Jutro będzie można włączyć się w ten koncert poprzez antenę Radia Warszawa. No to już Tears for Fears. Za 10 minut będzie

0: Story of my life, ta najpiękniejsza, pisana Bożym palcem, mam nadzieję, mojego i twojego życia. One Direction już za nami i dwie minutki nas dzielą od godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
3: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ojciec Bogdan Leśniak,
5: Małgorzata Zawadzka,
6: Katarzyna Gawłowicz
7: i Beata Czarnuszewicz.
3: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
8: Pozdrawiamy!
9: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
10: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
9: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
10: Zapraszają
9: Jerzy Głuszyk
10: i Maciek Świątek.
11: W Ewangelii Matka Boża wskazała na Chrystusa, poprowadziła właśnie przez srebrną sukienkę, tak naprawdę poprowadziła do Chrystusa. No, mówi się po ludzku przypadki, no, ale widocznie nie o przypadku.
12: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: Od dziś kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Wkrótce ruszają poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. To ostatni sprawdzian przed meczami Ligi Narodów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Od dziś kierowcy nie mogą skasować niektórych punktów karnych na płatnych kursach w ośrodkach ruchu drogowego. Zaostrzone przepisy i nowa lista wykroczeń, za które nie można redukować kar za przewinienia, weszła właśnie w życie. Nie można zbić punktów za przekroczenie prędkości powyżej 30 km od dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdy pod wpływem alkoholu.
15: Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula zwraca uwagę, że na kursy redukujące docierali najczęściej ci kierowcy, którzy byli na granicy przekroczenia 24 punktów oraz tacy, którzy zapobiegawczo chcieli zbić ich liczbę.
16: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny.
15: Kierowcy nie będą mogli od dziś zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejściu dla pieszych. Na liście wykroczeń objętych nowymi zasadami znalazły się również przejazdy na czerwonym świetle i niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych.
14: Relacjonował Maciej Szefer.
17: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Kolejny etap poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się prace w Hucie Pieniackiej w obwodzie Iwowskim, a dwa tygodnie później w Późnikach.
18: Na wyniki poszukiwań najbardziej oczekują rodziny ofiar zbrodni sprzed ponad 80 lat, których bliscy pochowani są w bezimiennych dołach śmierci w byłej wsi Huta Pieniacka.
19: Większa część mojej rodziny ze strony mamy została tutaj spalona i zamordowana. Moja mama jako jedna z nielicznych osób przeżyła tę tragedię. tragedię.
18: W Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 800 Polaków. Poszukiwania rozpoczną się tam 8 czerwca, a 22 czerwca rozpoczną się prace poszukiwawcze w Późnikach w obwodzie Iwano-Frankowskim. W zeszłym roku udało się tam odnaleźć i godnie pochować szczątki 42 Polaków.
14: O przygotowaniach do poszukiwań mówił Paweł Buszko.
17: Dzieje się blisko.
14: Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie z Nigerią. Będzie to drugie w ostatnim czasie mecz towarzyski Polaków. W minioną niedzielę Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2.
4: Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing. To jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić.
14: Mówił selekcjoner Jan Urban. Co trzeba poprawić, wie Nikola Zalewski.
5: W obronie trochę tracimy za dużo. Z przodu zdecydowanie lepiej. Mamy tę okazję z Ukrainą. Też pokazaliśmy, że możemy stwarzać sytuacji. Pracujemy teraz na obronę, na środku pola, na pomocy.
14: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. A w związku z meczem utrudnienia na Saskiej Kępie ograniczenia w ruchu będą obowiązywać od 18:30. Kibice najwygodniej dojadą na stadion metrem linii M2 oraz pociągami SKM i Kolei Mazowieckich. Ze względu na remont torowiska na moście Poniatowskiego nie kursują tramwaje z centrum. Zastępują je autobusy linii Z9. Po zakończeniu spotkania uruchomione zostaną dodatkowe autobusy i tramwaje. Metro linii M2 będzie kursowało częściej. Policja może także czasowo zamknąć most Poniatowskiego i Aleję Zielenicką. Szczegóły zmian dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj całkiem sporo chmur, duże zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. Po południu pewnie więcej tych przejaśnień i wieczorem najwięcej słońca teraz prognozy zapowiadają. 17 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 19 w Ożarowie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim też 19 i w Otwocku oraz w Wołominie. 20 stopni w Warszawie, w Pruszkowie, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to 23 stopnie.

zwykle. Zapraszam. Gabriel, na początek. 6 po 11.

0: i te przemiłe kawiarniane dźwięki na końcu Ella Langley. Już za nami 12 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jest ta chwila, w której mówię, na co zapraszam. Dziś w poranku z Radiem Warszawa była bardzo ciekawa rozmowa, do której zachęcam, żeby wrócić albo wysłuchać jej po raz pierwszy, jeśli nie mieliście okazji, z Tomaszem Wolnym. I ta rozmowa już za chwileczkę na naszej stronie będzie, strona radiowarszawa.pl oczywiście. A zaproszenie dotyczy wydarzenia, o którym była mowa w trakcie tej rozmowy, czyli na koncert muzyki duszy. Jestem słowem. To jest kompozycja zrodzona z ciszy modlitwy i kontemplacji słowa, bo każdy utwór powstał jako odpowiedź na konkretne fragmenty Ewangelii i słowa zawarte w książce Jestem Słowem. Osoba, która zapisała Jestem Słowem i która otrzymuje muzykę, bo tak o tym była mowa też w tej rozmowie i też tak możemy o tym przeczytać, pragnie pozostać anonimowa. I to nie są tylko dźwięki, to jest przestrzeń, w której słowo staje się muzyką, a muzyka modlitwą. No i właśnie w tle tych kompozycji kryją się duchowe obrazy, które towarzyszyły ich narodzinom. Żaden dźwięk nie jest przypadkowy i określa uczucia, emocje, miejsca, które w trakcie koncertów są odkrywane. Żeby odbyć taką muzyczno-duchową podróż, no to teraz kiedy to piękne spotkanie, kiedy ten koncert muzyki duszy? Ten koncert już niedługo, bo w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca o godzinie 19 w scenie Relax przy ulicy Złotej 8. Jeżeli chcesz, możesz pójść, to teraz jest ta chwila, kiedy warto do mnie zadzwonić. 512 700 555. A w tle już Mietek Szcześniak o miłości. 14 minut po 11.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants za nami. 21 minut po 11. Dziękuję za wszystkie telefony, wspaniałe, miłe rozmowy. Wszystkie bilety, zaproszenia, jakie miałam, rozdałam i mam nadzieję, że to będzie udany czas. Jestem tego pewna. No i cóż, życzę powodzenia następnym razem tym, którzy teraz się nie dodzwonili, a my rozdajemy, jak wiecie, co jakiś czas różne wspaniałe bilety. 21 minut po 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej o konstytucji Sacrosanctum Concilium, reforma liturgii, tradycja i rozwój. Plac Świętego Piotra, Watykan, 27 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w encyklice Mediator Dei czcigodny sługa Boży Pius XII napisał: niewątpliwie Kościół jest żywym zespołem członków, dlatego także i w zakresie świętej liturgii rozrasta się, rozwija się i ulega z biegiem czasu przemianom według potrzeb i okoliczności, do których się dostosowuje, nie naruszając przy tym czystości swojej nauki. W pełnej ciągłości z tą zasadą Sobór Watykański II we wstępie do konstytucji Sacrosanctum Concilium uznaje, że do jego zadań należy szczególna troska o odnowienie i rozwój liturgii. Zgromadzenie soborowe postawiło sobie za cel nieustanne pogłębianie chrześcijańskiego życia wiernych, lepsze dostosowanie do potrzeb naszych czasów tych instytucji, które są skłonne poddawać się zmianom, popieranie tego wszystkiego, co może przyczynić się do zjednoczenia wszystkich wierzących Chrystusa, umacnianie tego, co prowadzi do wezwania wszystkich ludzi na łono Kościoła. W tamtej chwili dziejowej szczególnie mocno odczuwano potrzebę odnowy form obrzędowych, za pomocą których od wieków Kościół oddawał chwałę Bogu i uświęcał lud chrześcijański. Dzięki ruchowi liturgicznemu dojrzało przekonanie wyrażone później przez świętego Jana Pawła II, że zachodzi bowiem niesłychanie ścisły, organiczny związek pomiędzy odnową liturgii a odnową całego życia Kościoła. Kościół nie tylko działa, ale wyraża się w liturgii, żyje liturgią i z liturgii czerpie siły do życia.

0: Texas na 106.2. Tak właśnie brzmi. I brzmiał. 25 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Boże Ciało u nas zawsze w czwartek. A dlaczego w czwartek? No, data Bożego Ciała warunkuje zawsze data Wielkiej Nocy. Uroczystość Najświętszego Ciała przypada w czwartek, dokładnie 60 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. My mamy to szczęście w Polsce, że przypada w czwartek, dlatego że w wielu krajach nie jest to możliwe, a nie jest to możliwe, ponieważ nie jest to ustawowo dzień wolny od pracy i w związku z tym Kościół, no, dostosowując się do tego, dając szansę wszystkim do skorzystania i świętowania tak pięknej uroczystości, przeniósł ją na najbliższą niedzielę, najbliższą względem tego czwartku, 60 dni po Wielkiej Nocy. No właśnie, więc takie to mamy szczęście, że jutro wielu z nas może uczestniczyć od rana do wieczora, cieszyć się tym pięknym dniem, rozmyślać, rozważać i razem z Chrystusem wędrować po ulicach naszych osiedli, albo naszego miasta, albo miasta, które bardzo lubimy, albo tego, do którego wracamy, bo tam są nasi rodzice. No i właśnie taki to jutro będzie rodzinny, pewnie rozmodlony dzień. Tak mi się zawsze kojarzy, że jest dużo słońca, a potem jest burza. Nie wiem czemu, ale często tak jest, prawda? W Boże Ciało. Ciekawe, czy jutro też tak będzie. Patrzę na prognozę, ma być deszcz i słońce. No, może tak będzie. Oby nie przeszkodziło nam to w pięknym świętowaniu. 23 minuty zostały do godziny 12. Jezu, już teraz?

0: Piękne trio, Dawid Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Już za nami, 17 minut zostało do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wrócić do rozmowy, która była w poranku z Radiem Warszawa, w rozmowy o błogosławionej Paulinie Jericho, która zmieniła oblicze modlitwy na świecie, a zupełnie nie miała takich ambicji, a przynajmniej tak mówią ci, którzy byli blisko i z tego wszystkiego, co zostało, po niej można wysnuć takie wnioski. Sama o sobie mówiła, że chce być jak zapałka, która roznieci iskrę Bożej miłości. Jakie to jest piękne i poruszające. Gdyby każdy z nas był taką zapałką, która roznieci iskrę Bożej miłości, jak dużo tej Bożej miłości byłoby obok nas i jak nam byłoby lepiej oddychać. Paulina Jericho, piękna rozmowa z siostrą na antenie Radia Warszawa. Dzisiaj w poranku była ta rozmowa, a można ją teraz znaleźć na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Sama Paulina Jericho przeżyła głębokie nawrócenie jako 17-latka i dokładnie od tego momentu swoje życie poświęciła Bogu i służbie drugiemu człowiekowi. Więcej na radiowarszawa.com.pl.
2: Witam z tej strony, Natalia Kukulska. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Warszawa.

0: Amy Grant, Michael W. Smith już za nami. 4 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętak. Rozważania opracował dr Mateusz Krawczyk. A czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale zaujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.
2: Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem. Słyszymy słowa świętego Pawła w czytaniu z drugiego listu do Tymoteusza. Jak moi przodkowie. Czy to nie powinno w nas wzbudzić wątpliwości? Czyż służba Żydów Bogu przed przyjściem Chrystusa nie różniła się jakościowo od służby Pawła i innych chrześcijan Bogu po jego wcieleniu i objawieniu siebie? Tak, różni się w tak wielu aspektach, że aż trudno je wszystkie wymienić. Przyjście Jezusa zmieniło świat, zburzyło wiele sposobów myślenia, dało wejrzenie i doświadczenie niedoświadczalnego. A jednak jest ciągłość historii zbawienia. Paweł służy Bogu tak, jak jego przodkowie, z czystym sumieniem dając świadectwo prawdzie. Jak wiele mocy, trzeźwego myślenia i miłości wymagało od Izraela powiedzieć na głos: jest jeden Bóg, gdy świat go otaczający wznosił ołtarze licznym Bogom. On, Bóg, wezwał Pawła tak, jak wezwał jego przodków. On ustanowił Pawła, tak jak wielu proroków przed nim, głosicielem dobrej nowiny. Ale tym razem tej pisanej wielką literą. O życiu i o nieśmiertelności. O tym, że śmierć poniosła porażkę. Ostatecznej dobrej nowiny, bo historia zbawienia się wypełniła. Innej nie będzie.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania, przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże dla zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki. 3 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz nam tak przepisał: jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
1: Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie, gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, a Twoje myśli tak różne od naszych, miłość tak inna od naszej miłości? Podany przeze mnie tekst tej oazowej pieśni adekwatnie tłumaczy rozbieżność ludzkiej percepcji poznawczej w porównaniu z Bożym punktem odniesienia. Nie chodzi tu tylko o podjęcie toposu mistycznego dywanu, na który Bóg spogląda.

0: Brian Dirksen na antenie Rady Warszawa, 10 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Towarzyszą nam dzisiaj szare chmury i słońce, które zza nich tak nieśmiało podpatruje, co tam u nas słychać. To słońce może się pojawiać w nieco większym wydaniu po południu i wieczorem, co ciekawe. A póki co 18 stopni w Mińsku Mazowieckim, 19 w Wołominie, 21 w Warszawie, Legionowie, Nowym Dworze, w Otwocku i w Ożarowie Mazowieckim też 21, a 22 najcieplej w Pruszkowie, w Piasecznie i w Grodzisku. Maksimum dzisiejsze to 23 stopnie.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź

0: na hakerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, 11 minut po 12. Zofia Kozorowska nadal przy mikrofonie Radia Warszawa. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. A może ktoś chciałby się podzielić swoimi wspomnieniami z Bożego Ciała, jak sam był dzieckiem, ministrantem albo bielanką, która sypała kwiatki. Byłyście, kochane panie, mamy, dzisiaj babcie, ciocie. Może chcecie opowiedzieć o tym, jak to wspominacie, co wtedy przeżywaliście? Bardzo proszę. Można do mnie zadzwonić, można napisać na 512 700 444 albo 512 700 555. Już teraz Piotr Rubik, Małgorzata Markiewicz i Janusz Radek.

0: Tak śpiewał Rafał Brzozowski na antenie Radia Warszawa. Mało Ciebie mi, jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. O, jakbyśmy tak codziennie zaczynali kończyć dzień od tego, że mało mi Ciebie, Jezu. Jak to dobrze, że mamy dostęp do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, że możemy przed Nim stawać, siadać, być, że można tam nic nie robić, tylko patrzeć na Niego. Nawet można nic nie mówić. I zawsze jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Dobrotka, jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Za nami kolejna audiencja generalna z papieżem Leonem XIV. Papież kontynuuje cykl kateches poświęconych nauczaniu Soboru Watykańskiego II o liturgii. Więcej na ten temat wie Kacper Kowalczyk. Witaj, Kacprze.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jaki wątek dotyczący liturgii poruszył dziś papież?
2: Leon XIV skupił się dzisiaj na znaczeniu obrzędów liturgicznych. Podkreślał, że nie są jedynie zewnętrzną oprawą sakramentów, ale stanowią drogę, przez którą wierni otrzymują dar Boży i uczestniczą w misterium wiary. Papież zauważył, że współczesny człowiek często przedkłada spontaniczność nad ustalone formy.
3: Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów. Wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
2: Liturgia wyrywa człowieka z pośpiechu i logiki wydajności, a daje doświadczenie pierwszeństwa Bożej łaski, mówił dzisiaj papież.
1: Leon XIV skierował także specjalne słowo do Polaków.
2: Tak, papież odniósł się do jutrzejszej uroczystości. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Życzył Polakom Leon XIV.
1: A to był Kacper Kowalczyk, dziękuję Ci za tę informację. Rada Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Społecznych zachęca do lektury pierwszej encykliki Leona XIV Magnifica Humanitas. Jej członkowie podkreślają, że dokument może stać się przewodnikiem w czasach głębokich przemian cywilizacyjnych. Jak podkreśla Rada, szczególną wartością encykliki jest podjęcie nowych zagadnień społecznych, takich jak władza cyfrowa globalnych podmiotów technologicznych, działanie algorytmów, ochrona danych osobowych czy wpływ sztucznej inteligencji na demokrację i opinię publiczną.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień szczególnego kultu Eucharystii. Tradycyjnie w procesjach z Najświętszym Sakramentem niesione są różne chorągwie, feretrony, a także sypane kwiaty. W niektórych miejscach, w tym warszawsko-praskiej katedrze, istnieje zwyczaj układania kwiatowych dywanów. To nasze dziękczynienie, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Górka, koordynatorka układania dywanu kwiatowego w katedrze warszawsko-praskiej.
5: Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej komunii świętej. Takie rocznicowe dziewczynki układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy, jako formę dziękczynienia za sakrament Komunii Świętej.
1: Kwiatowy dywan w katedrze powstanie dziś wieczorem i prawdopodobnie będzie miał około 50 metrów długości.
5: Jest to dywan, który praktycznie dwukrotnie jest dłuższy od swojego pierwowzoru. Zaczerpnęliśmy ten pomysł z katedry z Arundel, z hrabstwa West Sussex w Anglii, gdzie jest nieprzerwanie wiara katolicka kultywowana od wieków i tam dywan kwiatowy ma 27 metrów, a my układamy znacznie dłuższy, bo mamy dłuższą nawę.
1: Tegoroczna diecezjalna procesja Bożego Ciała rozpocznie się o godzinie 10 uroczystą Eucharystią w katedrze warszawsko-praskiej, a zakończy się w konkatedrze na Kamionku. Żywy Różaniec ma 200 lat. To jedna z największych wspólnot w Kościele. Łączy miliony ludzi, którzy modlą się na różańcu. Główne obchody jubileuszu zaplanowano na najbliższy weekend na Jasnej Górze. Modlitwa różańcowa była narzędziem wołania o ratunek do Matki Bożej w różnych historycznych wydarzeniach, jak i w osobistych chwilach cierpienia, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Emanuela Stachurska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
6: I żywy różaniec jest taką łaską wypraszania Bożego Miłosierdzia, ponieważ my w żywym różańcu modlimy się za ludzi, których nie znamy. Każdy może liczyć na naszą modlitwę. W jakimkolwiek zakątku świata nie jest, bo my tą dziesiątkę ofiarowujemy oczywiście w intencjach Ojca Świętego, który troszczy się o cały Kościół, ale w sercu każdy członek żywego różańca ofiaruje go Matce Bożej. I mówię: Mario, za kogo tylko chcesz, żebym się modlił, ja się dzisiaj będę modlił tą tajemnicą.
1: W piątek w częstochowskim sanktuarium odbędzie się trzeci ogólnopolski kongres różańcowy. Na tę część obchodów obowiązują zapisy. Później, w piątkowy wieczór, rozpocznie się otwarta dla wszystkich 14. ogólnopolska pielgrzymka żywego różańca, która będzie kontynuowana w sobotę.
6: Będzie procesja różańcowa, później od rana jest spotkanie przed szczytem jasnogórskim, będzie czuwanie modlitewne, spotkanie z papieskimi dziełami misyjnymi, z redakcją różańca, różańcem rodziców, konferencja, modlitwa różańcowa i będzie też gość specjalny z Lyonu, pani Anna Darcourt, która jest z rodziny, jest krewną błogosławionej Pauliny Jaricot. Mszy świętej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Filipazzi.
1: A więcej na temat 200-lecia żywego różańca można przeczytać na radiowarszawa.com.pl.

0: Mel Smith tak śpiewał, że może tańczyć całą noc. 19 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa zatrzymałam Kacpra Kowalczyka. Cześć Kacprze, jeszcze raz. O, mikrofon, to ci pomoże być słyszany.
2: Cześć, dzień dobry Państwu raz jeszcze.
0: Bo chciałam zapytać, czy ty jako mały chłopiec zostałeś ministrantem, czy jakoś później?
2: Tak, tak, tak. Ja od razu po pierwszej komunii. Wszystko tak bardzo tradycyjnie tutaj poszło.
0: I co? I lubiłeś brać udział jako ministrant w procesjach Bożego Ciała? Pamiętasz swoje emocje, nie wiem, z pierwszej takiej procesji?
2: Nie. Ja cały czas lubię. Ja nie lubiłem, ja cały czas lubię i cały czas uczestniczę. Nie wiem, jak to było z tą moją pierwszą procesją, w której brałem udział. To była ta... W sumie już byłem ministrantem, ale też byłem po pierwszej komunii świętej, więc wtedy raczej nie szedłem z ministrantami w procesji, tylko szedłem z innymi chłopakami, z którymi przystępowaliśmy do pierwszej komunii i nieśliśmy taki duży drewniany różaniec. Ale czy jako właśnie chłopczyk zaraz po pierwszej komunii świętej, czy jako ministrant bardzo, bardzo święto lubię? To jest dla mnie takie przede wszystkim wielkie świadectwo wiary, że można zamanifestować to, że jesteśmy osobami wierzącymi, ale także takie wielkie oddanie wobec Eucharystii, uznanie obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Bardzo lubię tę uroczystość, lubię to piękno tych procesji, także tą ludowość. U mnie w rodzinnej parafii zawsze też jest orkiestra dęta, która gra, więc naprawdę inaczej się idzie i w rezurekcji, i w Boże Ciało, w tych procesjach, kiedy ten rytm marszu, rytm procesji wybija właśnie orkiestra dęta. To jest jedno z moich najbardziej ulubionych też, tak po prostu emocjonalnie i wizualnie uroczystości w kościele.
0: Ciekawe, czy by się tego dało tak zrobić, żeby więcej było tych orkiestr dętych w Warszawie. Czy to by się przyjęło na przykład w Warszawie?
2: No można próbować, możesz założyć.
0: Nie umiem grać na żadnym dętym instrumencie, niestety.
2: No ja też nie, więc niestety tutaj nie pomogę.
0: Bardzo dziękuję. Jutro będziesz w Warszawie, czy w rodzinnej miejscowości?
2: Nie, jutro będę w rodzinnej miejscowości. No i tam będę uczestniczyć.
0: Bezpiecznej podróży w takim razie.
2: Dzięki.

0: Milo, you and me in my pocket. Minuta została do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka. To pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
3: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
5: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Ważna zmiana w przepisach dotyczących dzieci i młodzieży na rowerach i hulajnogach. Rozpoczynają się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Jutro Boże Ciało powiemy o znaczeniu tej uroczystości i o wyjazdach na długi weekend. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Od dziś jazda rowerem i na hulajnodze wyłącznie w kasku. Obowiązek dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Odpowiedzialni za przestrzeganie prawa i dbanie o bezpieczeństwo młodych ludzi są rodzice i opiekunowie. Niektórzy uczniowie przyjeżdżają do szkoły rowerami lub hulajnogami. Nie wszyscy pamiętali dziś o tym, że od teraz kask jest obowiązkowy.
7: No, czasami jak mam pod ręką, to go zakładam, a jak nie mam, no to już jeżdżę bez.
8: Ale wiesz, że od dzisiaj to jest obowiązek?
7: Nie wiedziałem, ale już wiem.
8: A czy twoi rodzice zwracają też na to uwagę?
7: Tak, no zawsze się pytają, czy mam, bo zawsze bym lepiej go miał, bezpiecznie jest.
6: Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają przede wszystkim rodzice, ale troszczą się o nich także nauczyciele, zapewnia dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu, Michał Jagiełło.
9: Wychowawcy też zostali zobowiązani i sami też o tym przypominali już na zebraniach z rodzicami o obowiązku noszenia i zakładania kasków dla dzieci poniżej 16 roku życia.
6: Karą za brak kasku jest mandat nawet w wysokości 100 zł.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: 8 czerwca rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. W tej nieistniejącej już miejscowości w obwodzie lwowskim w lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków. To już kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w ostatnich kilkunastu miesiącach, od kiedy Ukraina odblokowała taką możliwość dla polskich naukowców. Prace mają potrwać do 19 czerwca. Z kolei 22 czerwca poszukiwania rozpoczną się w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Tam w zeszłym roku udało się odnaleźć, ekshumować i pochować 42 ofiary ukraińskich nacjonalistów. Szacuje się, że z rąk ukraińskich nacjonalistów w ramach zbrodni wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków.
1: Dzieje się blisko.
6: Jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana potocznie Bożym Ciałem. To dzień szczególnego kultu Eucharystii. W wielu miejscach odbędą się procesje z Najświętszym Sakramentem. W niektórych miejscach, w tym w warszawsko-praskiej katedrze, istnieje zwyczaj układania kwiatowych dywanów. To nasze dziękczynienie, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Górka, koordynatorka układania dywanu kwiatowego w katedrze.
10: Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej Komunii Świętej. Takie rocznicowe dziewczynki układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy, jako formę dziękczynienia za sakrament Komunii Świętej.
6: A w związku z jutrzejszą uroczystością rozpoczęły się już wyjazdy na ten długi czerwcowy weekend. Niektórzy wyjeżdżają nad morze, inni w góry. Są też tacy, którzy wybierają się za granicę. Dworce od rana powoli zapełniały się podróżnymi. Na dworcu Warszawa Centralna była Dagmara Kędzior, która rozmawiała z podróżnymi udającymi się na południe kraju.
11: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach. odpoczynek i pisanie pracy na studia.
12: Czyli nie chodzenie po górach?
11: Nie, niestety nie ma być pogoda. I jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
13: Do Zakopanego. Wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach.
6: Zdecydowana większość pociągów z dworca Warszawa Centralna odjeżdża punktualnie. Pojedyncze mają opóźnienia, które nie przekraczają kilkunastu minut.
14: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Troszkę się już rozjaśniło przed chwilą i teraz znowu się słońce schowało. Taka to dzisiaj pogoda. 18 stopni ciągle w Mińsku Mazowieckim. Tam ani drgnie temperatura. W Nowym Dworze Mazowieckim za to 21. Podobnie jest w Wołominie. W Warszawie jeszcze cieplej, 22 stopnie i w Legionowie tak, piasecznie w Ożarowie Mazowieckim, a w Grodzisku 23. Słońce mnie usłyszało, bo teraz wyszło na chwilę i świeci na nasz parapet. Maksymalna temperatura na dziś to 23 stopnie właśnie.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam was wszystkich, kochani. 5 minut po 13. No właśnie, lubię tak mówić, że słońce mnie usłyszało i tak sobie o tym słońcu myśleć, że jest takim żywym kimś. Chociaż wiadomo, że żywy to jest Bóg, a słońce to słońce, które nam dał. No właśnie, zapraszam was serdecznie na kolejną wspólną godzinę naszych tutaj radiowych rozważań. To już Michael Patrick Kelly na antenie Radia Warszawa. 5 minut po 13.

0: Aneka, Japanese Boy na antenie Rady Warszawa już za nami. 12 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tutaj w naszych radiowych kuluarach troszkę sobie rozmawialiśmy o Bożym Ciele, o tym, że lubimy ten moment, kiedy możemy wyjść na ulicę, którymi normalnie przemieszczamy się, można by pomyśleć sami, a na pewno bez Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, ale jednak często z Nim, prawda? No i tak rozmawialiśmy o tym, co lubimy w tym, że jest też wiele tych rzeczy takich liturgicznych, po prostu pięknych, że jesteśmy wszyscy razem, że śpiewamy, że jest kadzidło, ale też chciałam podzielić się właśnie tą myślą, że bardzo mnie to zawsze wzrusza i lubię być na procesji Bożego Ciała tam, gdzie akurat mieszkam, w różnych miejscach mieszkałam, ale tam, gdzie akurat mieszkam i móc iść za Jezusem ulicami, którymi zwykle chodzę, nie myśląc o Nim i nie myśląc w ogóle, że On jest ze mną. I tak modląc się też za tych, którzy tam gdzieś mieszkają, którzy może nawet nie patrzą, a może wyjechali. Bardzo to jest dla mnie taki wzruszający moment. Mam takie poczucie, że Jezus mi przypomina, że chce być ze mną wszędzie tam, nawet no wszędzie po prostu, tam gdzie jestem i że jest ze mną i że chce nieść siebie wszystkim ludziom, z którymi się spotykam. No i właśnie Kacper Kowalczyk przypomniał mi i pokazał właściwie takie zdjęcie Jakuba Szymczuka, które pokazuje Plac Zbawiciela. Jeszcze była taka tęcza na tym placu i pod tą tęczą jest w baldachim Pan Jezus, ale zdjęcie jest zrobione z perspektywy oddalonej nieco od tego Pana Jezusa i tęczy. Widać jeszcze osoby siedzące przy stolikach, pijące różne napoje, rozmawiające, niezainteresowane tym, co się dzieje. No i tak to jest z tym Jezusem, że On chce być blisko nas. Może zmienia wtedy wszystko też, my tego nie wiemy.

0: Co to ja tutaj czytam? Triumf Polki nad Rosjanką. Maja Chwalińska w półfinale wielkoszlemowego French Open. No gratulujemy, trzymamy kciuki.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Trzeba unikać tego, aby modlitwa ta była odmawiana niechlujnie, z pośpiechu, bez odpowiedniego skupienia, jako czysto formalne wypełnianie obowiązku. Jeżeli komuś zależy na rozwijaniu relacji z Bogiem, zawsze znajdzie czas na to, aby spotkać się z Nim na modlitwie. I tego my, biskupi, kapłani, diakoni, musimy uczyć się nieustannie. Diakon przez sakrament święceń staje się już osobą duchowną. To także nakłada na niego pewne zobowiązania, jak zresztą na innych, którzy przyjęli święcenia. Bardzo pięknie pisuje to kodeks prawa kanonicznego, mimo tego, że kodeks jest w dużej mierze zbiorem rozporządzeń, które regulują życie Kościoła, to w tym przypadku, kiedy opisuje święcenia, ujmuje to także w aspekcie duchowym. W 276 kanonie czytamy: duchowni ze szczególnych powodów obowiązani są w swoim życiu dążyć do świętości, zwłaszcza, że będąc konsekrowani Bogu z nowego tytułu przez przyjęcie święceń, stają się szafarzami Bożych misteriów, służąc Jego ludowi. Dbałość o tę osobistą świętość jest podstawą do tego, aby sakrament święceń wydawał w nas owoce.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Big Big World. Już za chwileczkę wiadomości lokalne w skrócie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To Pan Jezus mówi świetnie. Zwijaj kantorek i come on.
3: Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Dziś mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kibice mogą skorzystać z darmowych przejazdów komunikacją publiczną. Uwaga na zmianę w kursowaniu autobusów i brak tramwajów w Alejach Jerozolimskich. Najlepiej wybrać metro. Jutro Boże Ciało, procesje przy wielu kościołach stolicy. Centralna na Starówce i diecezjalna z Katedry Praskiej do Konkatedry na Kamionku. Wiele dróg będzie zamkniętych. Autobusy pojadą objazdami. Przed nami długi weekend czerwcowy. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo, apeluje stołeczna policja. Zapewnia, że będzie czuwać, ale też przypomina, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od naszych odpowiedzialnych decyzji. Chociaż najbliższy piątek to dzień roboczy, wiele instytucji i urzędów ma wolne lub pracuje inaczej. Zanim udadzą się Państwo załatwiać różne sprawy, warto sprawdzić wcześniej strony urzędów. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Warszawy. Projekty są różnorodne, od ławek i stojaków rowerowych, przez remonty skwerów i boisk, aż po projekty miękkie, jak warsztaty i zajęcia sportowe. Czas na decyzje do połowy czerwca.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: To troszkę, tak zabrzmiało, jakby kibice byli, nie?
1: Ja się rozmarzyłem, troszkę, tak, nie? Tak. Dobry wieczór Państwu.
0: Poczekaj.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Poczekaj, bo to dobry wieczór, to od razu do piłki nożnej się wydaje, że o tym będziemy rozmawiać. Michał Łopaciński już przyjechał.
1: To nie był tutaj... dobry wieczór.
0: No właśnie nie, ty mówisz koszykówki, ale dzisiaj jest mecz też piłki nożnej przecież. Ale nie o tym będziemy rozmawiać.
1: Tak, my cieszmy się tym, że jest dzień dobry i to jest bardzo to dobry jest dzień dla tak fanów sportu. Przepraszam, dobrze. Bo jestem, wiesz, jak o sporcie mówię.
0: Wiem. To... Więc człowiek, który zna się na sporcie bardzo dobrze, co tu się wydarzyło dzisiaj?
1: Maja Chwalińska jest sensacją absolutną French Open, czyli turniejów rozgrywanych na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu.
0: Ale nikt na nią chyba jakoś nie stawiał.
1: Nie, ona sama na siebie nie stawiała. Ona nawet w jednym z wywiadów w stacji w Eurosporcie transmitującej Rolanda Garrosa powiedziała, że nawet nie wie, czy ma hotel rezerwację i czy ją będzie stać na to, no bo to potwornie drogie sprawy są, a wypłata za dojście do tego wtedy ćwierćfinału przyjdzie po jakimś czasie.
0: No więc ona, ale chyba się znalazł jakiś sponsor wtedy, tak?
1: Ale, tak. Ale to jest w ogóle absolutnie fenomenalne. Ona z każdym meczem się sponsor znajduje. Zawsze w cieniu Igi Świątek była. To jest też bardzo ciekawe, młodszej swojej
0: koleżanki.
1: Przyznam
0: szczerze, ja nigdy nie słyszałam wcześniej imienia.
1: No właśnie, mogłaś nie słyszeć. Mogłaś nie słyszeć, jak się nie interesowałaś za bardzo sportem.
0: Dziękuję.
1: Natomiast Maja, no ciężka praca i dzisiaj mam nadzieję, że to nie jest taki, znaczy ja jej życzę tego, żeby to nie był taki jednorazowy strzał, ale niech ten sen trwa. Nasz sen, jej sen. Jest w półfinale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa, czyli French Open.
0: Jeszcze nie wiadomo, z kim zagra, prawda?
1: No na razie po pierwszym secie raczej z Sabalenką, ale zobaczymy, bo zagra ze zwycięzczynią pojedynku Dianą Schneider lub Aryną Sabalenką właśnie.
0: A ten mecz właśnie trwa, tak. Więc troszkę go tutaj podglądamy.
1: A to nie był dobry wieczór dla...
0: Dobrze, no powiedz o koszykówce,
1: bo muszę. Bo przeżywam to bardzo, zwłaszcza mecz z Łotwą, bo to nie było łatwo. I się okazało właśnie po dogrywce, do licha.
0: Do niego to nie, tam nie wysłałem.
1: Tak.
0: Smuteczek?
1: No smuteczek, bo dwa mecze pierwsze wczoraj rozegrane i dwie porażki. Teraz będą w czwartek, czyli jutro dwa kolejne, bo trwają Mistrzostwa Świata, przypomnijmy.
0: I co myślisz, jak pójdzie?
1: No musi pójść dobrze. Jestem kibicem reprezentacji Polski na dobre i na złe, prawda?
0: Dobrze.
1: Chcesz o piłkarzach?
0: No to szybciutko, masz 20 sekund.
1: No dobra, zagrają. Będzie mecz.
0: Nie kibicujesz piłkarzom naszym?
1: Wiesz co, jestem ostrożny. Ja nie deprecjonuję, broń Boże, ich umiejętności, ale myślę, że weryfikuje ich Europa i rywale.
0: No dobrze, w każdym razie kibicujemy wszystkim sportowcom. Wiesz, tak, że w tym miesiącu papież prosił o modlitwę też za sportowców?
1: Amen.
0: Naprawdę?
1: Amen.
0: No to modlimy się. To był Michał Łopaciński, on jeszcze wróci. A teraz zobacz, Michał Król z piosenką Ufam Tobie. I już wiesz, co zrobić z tymi emocjami.

Black i Wonderful Life. O takiego życia sobie wszyscy życzymy. A już teraz na antenie Radia Warszawa Paweł Domagała. Nic tu po mnie. Śpiewać będzie. 10 minut zostało do 14.

0: Jej, ty to już zaśpiewałeś? To jest Whitney Houston, nie przerywaj jej.
1: Przepraszam.
0: Ona jeszcze śpiewa, teraz dopiero możesz.
1: Ja chciałem być Kevinem Costnerem tutaj w tym duecie.
0: Whitney Houston i Michał Łopaciński razem na antenie Radia Warszawa.
1: A wiesz, że dzisiaj w ogóle ja się zachowałem bardzo niekulturalnie.
0: Tak?
1: Dzisiaj jest dzień savoir vivre.
0: A dlaczego się zachowałeś niekulturalnie?
1: Bo wszedłem ci w słowo i przerwałem.
0: Właściwie nie mi, tylko Whitney Houston.
1: A to się nie liczy, ona już, to już jej nie robi.
0: To... W każdym razie dzień savoir vivre, tak?
1: Tak, dzień savoir vivre.
0: Znasz się na tym?
1: Uczę się, natomiast bardzo ciekawy jest temat puszczania kobiet w drzwiach, bo to praktykuje się tylko w Polsce, niezależnie od stanowiska. Natomiast na Zachodzie decyduje hierarchia służbowa, a nie płeć.
0: Aha, i pewnie o tym będzie dzisiaj
1: piękny
0: więcej.
1: Piękny polski zwyczaj.
0: Po południu z Radiem Warszawa. Dziękuję za spotkanie i do usłyszenia w piątek. Jutro nie przychodzę.
1: Dobrze.
0: Dobrze.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Z perspektywy tych 8 lat jest widoczne bardzo mocne dzieło Boże, jest takim błogosławieństwem Bożym. Ja tylko jestem takim narzędziem, który, mogę powiedzieć śmiało, wykonuje polecenia Pana Jezusa.
4: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy w piątek o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy!
7: Ślubuję Ci miłość.
8: Radiowy kurs małżeński.
7: Świadkowie, praktycy i eksperci.
8: Już dziś o 22:00.
7: Zapraszają Anna Murawska
8: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Kto w miejsce Aleksandra Miszalskiego? Trwają przygotowania do wyborów nowego prezydenta Krakowa. Samolot z ciężko chorą 24-letnią Polką na pokładzie w drodze z Chin do Polski. Zaprosimy też na Festiwal Praskiej Kultury w Warszawie. Wkrótce święto ulicy Stalowej. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swojego kandydata w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Komitet Polityczny Partii jednogłośnie wskazał Michała Drewnickiego.
11: Dla mnie najważniejsze jest to, by oddać miasto mieszkańcom, by zadbać o tych mieszkańców, którzy byli wykluczani przez ostatnie lata, którzy nie mają kanalizacji na swoich osiedlach na obrzeżu, by wyrwać wreszcie Kraków z tego uścisku również niemocy i lobby dewelopersko-turystycznego, które wypędza mieszkańców albo każe im mieszkać w bardzo złych warunkach, więc o to, drodzy Państwo, będziemy walczyć.
10: PiS apeluje do Konfederacji o poparcie wspólnego kandydata. Tymczasem Bartosz Bocheńczyk z Konfederacji już prowadzi swoją kampanię.
12: Donald Tusk będzie chciał tutaj wpuścić rycerza na białym koniu z Koalicji Obywatelskiej, który wystartuje w wyborach, mówiąc, że to jest właśnie ten, który ma uzdrowić sytuację w Krakowie. Natomiast my w Krakowie świetnie pamiętamy, że to właśnie Radą Miasta rządzi również Koalicja Obywatelska i prezydent był też z Koalicji Obywatelskiej i będziemy to również pamiętać przy nadchodzących wyborach prezydenckich w Krakowie.
10: Partia Razem wystawi Aleksandrę Owcę. Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką bezpartyjnych samorządowców Małopolski, a Sławomir Pietrzyk kandydatem Socjaldemokracji Polskiej. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Specjalny samolot medyczny z Klaudią Uciechowską na pokładzie leci z Chin do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek powiedział, że kwestia przewiezienia chorej 24-latki nie budziła żadnych wątpliwości.
14: Właśnie o to chodzi. To jest tak jak z żołnierzami. nami. Nigdy nie pozostawimy żadnego żołnierza, zwłaszcza takiego, który jest w potrzebie. Tak dokładnie powinno to dotyczyć każdego obywatela Rzeczypospolitej. Wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc Polakom, będziemy pomagać.
10: Samolot z 24-letnią kobietą ma wylądować po południu na lotnisku we Wrocławiu. Stamtąd pacjentka zostanie przetransportowana do szpitala. Klaudia Uciechowska od połowy kwietnia przebywa w jednej z klinik w Pekinie. Zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu oraz inne schorzenia będące powikłaniami potworniaka jajnika.
13: To się dzieje lokalnie.
10: 13 i 14 czerwca odbędzie się Święto Ulicy Stalowej w Warszawie. To festiwal kultury związanej z Pragą. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu bezpłatnych warsztatów i posłuchać muzyki na żywo, mówi Agata Brzozowicz z Domu Kultury Praga.
15: To jest festiwal, który odbywa się już piąty raz z rzędu. W tym roku trwa dwa dni. Od godziny 12 do 18 to są warsztaty, które odbywają się w namiotach. To są warsztaty, które są organizowane przez lokalnych artystów, twórców, fundacje. W tym roku będzie bardzo różnorodnie, bo będą i plastyczne, i muzyczne warsztaty, ale również medytacja.
10: Na scenie zaprezentują się m.in. orkiestra Wichajster z Henkiem Małolepszym, mała orkiestra dancingowa oraz Spięty. Tegoroczne hasło Stara Praga, Nowa Praga ma zwracać uwagę na różnorodność dzielnicy.
15: Święto jest skierowane dla mieszkańców, jest skierowane dla takiej integracji lokalnej, aktywizacji też poniekąd osób, które prowadzą tu własne zakłady rzemieślnicze, własne przestrzenie artystyczne, takie jak galerie, pracownie ceramiczne, ale również fundacje, które mają szansę też zaistnieć z własną propozycją.
10: Organizatorem imprezy jest Dom Kultury Praga i Urząd Dzielnicy Praga Północ.
9: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Nie wiem, na ile przywiązywać się do prognoz pogody, ale dobrze, powiem to głośno. Na razie 22 stopnie i tak pozostanie do godziny 20. Pochmurno troszeczkę bardziej. Nawet jest i będzie do godziny mniej więcej 17-18, o 20 przejaśnienia, ale już w nocy odwiedzi nas deszcz i temperatura spadnie do stopni 14, jutro do 14. Właśnie te deszcze mają być, aczkolwiek jutro jest Boże Ciało, więc wątpię, aby padało.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Znaczy ten, no, ja pamiętam, że bywało tak, że padało w Boże Ciało, ale to już po procesji. Więc chyba, no nie wiem, zobaczymy zresztą. To już jest jakby trochę poza nami, a raczej ponad nami. Natomiast tu i teraz jest popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, kłaniam się w pas i zapraszam na tych kilka chwil dłuższych, spędzonych razem przy odbiornikach. Siedzę i myślę, Beata Kozidra, ktoś się porobiło.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Znaczy, Taylor Swift śpiewała utwór pod tytułem Elizabeth Taylor, żeby nie było zamieszania. Natomiast wracając do tego tematu savoir vivre, który tutaj z Zofią troszeczkę poruszyliśmy. Tak, dzisiaj jest dzień savoir vivre, poza tym, że jest tam dzień roweru, czy tam bez roweru, czy jak to tam się nazywa. Polecam, tak, popieram oczywiście jak najbardziej, nie deprecjonuję. Natomiast ja się chciałem skupić na tej etykiecie szeroko rozumianej. W ogóle czym jest savoir vivre? To zbiór niepisanych reguł dobrego wychowania i ogłady towarzyskiej. Są w ogóle specjaliści od savoir vivre i niekoniecznie savoir vivre musi dotyczyć wyższych sfer, wręcz przeciwnie, ten savoir vivre, ta etykieta powinna dotyczyć nas wszystkich na co dzień, mających ze sobą kontakty międzyludzkie, szeroko rozumiane, bo jest też coś takiego jak również etykieta cyfrowa, o której pomówimy. Natomiast co to jest? To jest szacunek dla innych, punktualność, życzliwość oraz dostosowanie ubioru i zachowania do okoliczności. Mam wrażenie, że czasami gdzieś jest jakiś problem na mieście z tym. No to jest także etykieta językowa, więc ja dzisiaj będę starał się mówić bardzo ładnie, natomiast proszę mi wybaczyć sformułowania w stylu na mieście, no bo pewnych uzusów takich codziennych też nie unikniemy. Adamski i Seal, Killer.

0: Ellie Goulding, Lights, ona trochę o innych światłach śpiewała nieco, natomiast tych świateł, światłości przede wszystkim jutro będzie co niemiara, więc czerpmy. Czerpmy jak najwięcej i pokazujmy to, jak wspaniałymi ludźmi jesteśmy, czyli katolikami po prostu, bo to jest nasza publiczna manifestacja naszej wiary. Nie inaczej będzie na pewno w parafii świętego Szczepana na warszawskim Mokotowie, która jest bohaterką przystanku Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, parafia świętego Szczepana na Mokotowie. Dlaczego warto odwiedzić naszą parafię? Jest to miejsce modlitwy, spokoju. Jest to miejsce, gdzie możemy też spotkać się z płaszczem guadalupańskim. Ten płaszcz okrywa szczególnie te rodziny, które są poranione. I serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszamy do naszej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Spotykamy się w czwartki, zapraszamy wszystkich. Są różne diakonie, między innymi diakonia uzdrowienia i uwolnienia. Zapraszamy również na modlitwy.
4: Pani Małgosia brała tutaj ślub, to pamięta, prawda, początki tej parafii. To jest piękne i wzruszające, prawda?
3: To jest piękne i wzruszające i oby tak Pan Bóg pozwolił dalej trwać. Początki były niesamowite, bo jeszcze były w kaplicy. Rzeczywiście spotkania były, pamiętam, na zewnątrz również. W zimie czasami tak było, że człowiek nieprawdopodobnie marzł, ale dało się wytrzymać. Ja na przykład ślub brałam w tej kaplicy, także to też jest inne. Także no i potem była budowa kościoła, wszyscy to przeżywaliśmy, bo nie dostawaliśmy lokalizacji. Jeden z księży naszych mówił, że ogoli brodę, jak dostaniemy pozwolenie i tak dalej. No rzeczywiście potem ogolił. My go nazywaliśmy Rumcajs, bo on tak wyglądał. Także ta parafia ma rzeczywiście ciekawą historię. Ludzie, którzy zupełnie przypadkowo znajdują się, przychodzą do naszej parafii, mówią, że tym kościelem można się modlić, mimo że on jest nowy. A ja im mówię, no bo on jest taki wymodlony, autentycznie wymodlony kościół.

0: Lidia Pospieszalska, Kohelet, dochodzi w pół do trzeciej, czyli inaczej mówiąc godzina 14.30, a to oznacza, że a propos Savoir Vivre, to przyjdzie tutaj niezwykle, w zasadzie już jest wszedł, niezwykle człowiek nieokrzesany, ale bardzo ładnie czytający, czyli Michał Koźlik i Wiadomości Lokalne będą zaraz.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W Ewangelii Matka Boża wskazała na Chrystusa. Poprowadziła właśnie przez srebrną sukienkę, tak naprawdę poprowadziła do Chrystusa. No, mówi się po ludzku przypadki, no, ale widocznie nie o przypadku.
3: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już dziś o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Jest 14.30, Wiadomości Lokalne w skrócie przedstawi kulturalny Michał Koźlik.
5: Dzień dobry Państwu. Długi weekend bez tramwajów na Młocinach. Pętle metro Młociny czeka remont. Uruchomione zostaną dwie autobusowe linie zastępcze Z2 i Z33. Nie będą kursowały tramwaje linii 2, a 17 we wszystkich kursach dojedzie do Winnicy. Przejazd rolkarzy i wrotkarzy, piątkowy night run, sobotnie zawody biegowe dla dzieci, a w niedzielę triatlon. To będzie weekend pełen sportowych aktywności, ale to także szereg utrudnień drogowych i zmian w kursowaniu warszawskiej komunikacji miejskiej. Trakt Królewski na spacery. Już od jutra ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat co weekend będą zmieniały się w deptak. W tym czasie autobusy warszawskiego transportu publicznego będą kursowały objazdami. Uwaga, upały! Warszawa przygotowuje się do kolejnej edycji akcji. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w 150 miejscach chłodu w całym mieście. 13 i 14 czerwca odbędzie się Święto ulicy Stalowej. To festiwal kultury związanej z Pragą. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu bezpłatnych warsztatów i posłuchać muzyki na żywo.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ta etykieta, o której dzisiaj mówimy, jest bardzo szeroka, więc jeżeli na przykład ktoś z Państwa ma jakieś spostrzeżenia, ma jakieś rady, sam stosuje tę etykietę, podziwiam ludzi, którzy naprawdę potrafią tego w savoir vivre trzymać się i to przychodzi im naturalnie. Nie mówię o takich sytuacjach wystudiowanych i tak dalej, jak się zachować. No ale a propos tego właśnie zachowania w towarzystwie, kiedy zacząć jeść? No kiedy gospodarz da znak, kiedy wszyscy przy stole zasiądą, ale też nie należy się zbytnio krępować, to znaczy no, należy gospodarz z jednej strony jakby sam daje znak, że proszę, siadamy wszyscy, czyli wszyscy siedzą, siada gospodarz, mówi proszę bardzo, zapraszam, ale też nie należy tak, oczywiście są też te kwestie etykiety tam związane z kwestiami królewskimi, dyplomatycznymi i tak dalej, ale jakby tak czy inaczej naturalnie, a jeszcze chodzenie po schodach. No właśnie, jak ma iść mężczyzna, ma iść za kobietą czy przed kobietą? Ha! To jest zagadka, którą rozwiążemy niedługo. Powiedziałem my. 512-700-444-512-700-555. Taka od zagadka. Kto idzie w jakiej kolejności po schodach? Mężczyzna pierwszy czy kobieta pierwsza?

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Bardzo dziękuję za telefon pani Annie. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie z tego miejsca. Bardzo ciekawa, ubogacająca też rozmowa. Pani Anna była bardzo nieśmiała i jakby na antenie nie chciała tutaj wystąpić. Natomiast z odpowiedzią na pytanie oczywiście pani Anna zadzwoniła. Na dół mężczyzna schodzi pierwszy po schodach przed kobietą, no właśnie na wypadek asekuracji, po prostu. Mówiąc wprost, pod górę tu już się trochę zmieniło. Jednak mężczyzna powinien iść pierwszy. No wiadomo, drzwi gdzieś mogą być do otwarcia i tak dalej, ale też chodzi o element kultury po prostu, gdyż te stroje damskie się nieco zmieniły, bo wcześniej również zasada asekuracji wskazywałaby na to, że mężczyzna powinien iść drugi. Dzisiaj już jest inaczej. Mężczyzna przez szacunek właśnie do kobiety po schodach powinien iść pierwszy. Doszliśmy także z panią Anną do słowa smacznego. Tego słowa nie używamy przy posiłku, gdyż podważamy kompetencje kulinarne osoby przygotowującej jedzenie tudzież uroczystość. A po 15 zajmiemy się sztućcami. Dla mnie, przyznam się szczerze, to jest czarna magia.

0: Do tematu, bo widzę, że zrobiło się interesująco. Czy Państwo są zainteresowani? Wrócimy jak najbardziej, natomiast teraz już chwila przerwy i wyciszenia, bo czas na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Bóg jest nieskończenie miłosierny. Nikt temu zaprzeczyć nie może. Pragnie On, żeby wszyscy wiedzieli o tym, zanim przyjdzie powtórnie jako sędzia. Chce, aby wpierw dusze poznały Go jako Króla Miłosierdzia. Przyobiecał wielką łaskę wszystkim, którzy głosić będą Jego miłosierdzie. Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jak swej chwały. I chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia mojego, oddaje mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej.

Nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Jezu, w godzinie Twego konania stajemy w duchu pod Twoim krzyżem. Spełniły się słowa proroka Izajasza, który powiedział o Tobie: nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. A jednak jesteś piękny, Jezu. Jesteś najpiękniejszy z ludzkich synów. Można więc zapytać, w czym jest to piękno? Twoje niewypowiedziane piękno tkwi w miłości do Ojca i ludzi. A to piękno można dostrzec tylko okiem wiary i sercem. Jak piękny jest Twój dialog miłości z Ojcem, prowadzony z wysokości krzyża. Niewiele w nim słów, nie ma żadnych oskarżeń ani pytań dlaczego. Nie ma wyjaśnień, tłumaczenia, lecz ogromna przestrzeń zaufania. To najpiękniejszy i najmocniejszy wyraz miłości, choć dokonuje się bez słów. Nie ma też ludzkich słów, by opisać Twoją miłość na krzyżu, jaką darzysz wszystkich ludzi, nawet swoich oprawców. Jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich, a to piękno objawione na krzyżu nazywa się miłosierdzie. Konający Panie, ośmieleni Twą niepojętą dobrocią, u stóp Twego krzyża składamy nasze troski, trudności i cierpienia, prosząc przez zasługi Twej bolesnej męki, abyś nauczył nas przeżywać je w duchu wiary i zawierzenia Ojcu Niebieskiemu oraz dostrzegać Jego miłosierne plany, w których pragnie prowadzić nas do coraz większego upodobniania do Ciebie. Ogarnij swoim wejrzeniem wszystkich chorych, cierpiących i grzeszników i udziel im mocy swego ducha w naśladowaniu Ciebie. Przyjmij, prosimy, do swego królestwa zmarłych. Niech w każdej duszy sławi się Twoje niepojęte miłosierdzie.

Miłosierny Panie, tylko Ty masz receptę na prawdziwie szczęśliwe życie. Dlatego prosimy, aby nasze było zgodne z Twymi błogosławieństwami. Spraw, abyśmy wszystko mieli u Boga, Jego stawiali na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ufali Mu, pełniąc Jego wolę, bo wtedy już w ziemskim życiu ucieszymy się posiadaniem Twego Królestwa miłości i pokoju. Daj, abyśmy nie utracili nigdy pragnienia poznawania Twojej miłości miłosiernej, a głody wszelkich dobrych pragnień umieli oddawać Tobie, bo wtedy doświadczymy, jak bardzo jesteśmy kochani. Spraw, abyśmy się smucili z powodu naszych grzechów i upadków ku nawróceniu, a nie ku rozpaczy czy zniechęceniu, bo wtedy doświadczymy życia w wolności od zła i nieprawości. Nie dopuść, aby

0: W tych intencjach ofiarujemy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Miłosierny Panie, dziękujemy za dzieło odkupienia dokonane z miłości do nas. Uwielbiamy Cię za ten szczególny znak nadziei, czytelny dla ludzi wszystkich narodów i pokoleń, jakim jest Twój krzyż. Przyjmij również, Panie, nasze dziękczynienie za wszystkich apostołów Twojego miłosierdzia, zwłaszcza za świętą siostrę Faustynę oraz świętego Jana Pawła II oraz za ich świadectwo umiłowania krzyża.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Bagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz nam tak przepisał: jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
1: Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie, gdy Ty nie chodzisz naszymi drogami, a Twoje myśli tak różne od naszych, miłość tak inna od naszej miłości? Podany przeze mnie tekst tej oazowej pieśni adekwatnie tłumaczy rozbieżność ludzkiej percepcji poznawczej w porównaniu z Bożym punktem odniesienia. Nie chodzi tu tylko o podjęcie toposu mistycznego dywanu, na który Bóg spogląda z góry, spostrzegając piękny i harmonijny wzór, gdy my z niskości widzimy jedynie poskręcane w rozmaite strony nici, jak gdyby zupełnie nonsensownie poukładane. Bóg rozpatruje losy świata i poszczególnych ludzi nie li tylko ze względu na literę, ale przede wszystkim na ducha prawa. Ono natomiast oparte jest nie na diabelskiej przebiegłości kłamstwie, ale zawsze na fundamencie dobra i prawdy, gdyż w Bożym sercu ma swój początek. Znać się zatem na prawie Bożym znaczy tyle, co wsłuchiwać się zawsze w uderzenie serca miłosiernego Ojca, trzymając głowę na Jego piersi. Wtedy człowiek wiele rozumie i wszystko staje się jasne.

0: Jest godzina 15.30, szarmansko teraz skrót wiadomości przedstawi Michał Koźlik. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie.
1: Ja jeszcze serdecznie. Dzień dobry. Dziś Polska zagra z Nigerią na Narodowym. Kibice mogą dotrzeć na mecz komunikacją publiczną za darmo. Warto sprawdzić stronę WTP. Będzie dużo zmian w kursowaniu autobusów i tramwajów. Trwa remont ulicy Ząbkowskiej. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic Pragi będzie miała nową nawierzchnię. Drogowcy wymienią asfalt między Brzeską a Kawęczyńską. Prace potrwają do poniedziałkowego poranka. Jutro początek długiego weekendu. W Boże Ciało transport publiczny w Warszawie będzie działał według rozkładu świątecznego, a w piątek według sobotniego, z dodatkowymi kursami na wybranych liniach. Ponad 200 policjantów gotowych do ratowania życia. W ciągu roku ośrodek szkolenia policji w Warszawie przeprowadził szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ostatnio dzielnicowy z Mokotowa poza służbą uratował życie mężczyźnie. Warszawa gości koszykarzy z całego świata. Na placu centralnym trwają mistrzostwa w koszykówce 3x3. Na miejscu działa bezpłatna strefa kibica. A ja bardzo serdecznie zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
0: Bardzo Ci dziękujemy, Michał.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Co ten savoir vivre z nami robi, drodzy Państwo? Daniel Powter teraz, Bad Day.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jutro, drodzy Państwo, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Wiadomo, procesje, wiadomo, idziemy do kościoła na Eucharystię, aby razem z Panem Jezusem wyjść na ulicę i pokazać, że to my. I nie wstydzić się tego, natomiast są też tacy, którzy być może nie mogą z różnych przyczyn uczestniczyć. Radio Warszawa wychodzi naprzeciw. Otóż już od godziny 7 rano program specjalny rusza właśnie audycje przybliżające nam tajemnice tego święta i historyczne i duchowe. Dominik Wendołowski o 7 rano przypomni historię warszawskich procesji. O 8 ksiądz Michał Dziedzic i ksiądz Łukasz Trzaska wyjaśnią w ogóle istotę Bożego Ciała oraz przypomną, w jaki sposób ta uroczystość znalazła swoje stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym. 9.30 Grzegorz Kozłowski i Chleb z nieba. Rozmowa z księdzem Marcinem Bodziakiem o to, czy cuda eucharystyczne są konieczne do wierzenia i o to, co się dzieje w ogóle podczas każdej Eucharystii. Transmisja mszy świętej z Katedry Warszawsko-Prawskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Zapraszamy od godziny 10.00, a potem cykl audycji o roli Eucharystii, adoracji w życiu świętych i błogosławionych. 11.40 święty Karol de Foucault, 12.40 święta Faustyna Kowalska, 13.40 błogosławiony Ignacy Kłopotowski, o 22.00 błogosławiony Honorat Koźmiński, święty Jan Paweł II, a także po drodze, w tak zwanym międzyczasie, świadectwo Julii Dubowskiej, naocznego świadka cudu eucharystycznego z Sokółki z 2008 roku. A, i jeszcze oczywiście o 19.30 początek transmisji koncertu uwielbieniowego Jednego Serca, Jednego Ducha, który odbywa się w Parku Sybiraków w Rzeszowie, ale transmisja od 19.30 na antenie Radia Warszawa.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: I mamy kolejną niespodziankę, proszę Państwa, w Rolandzie Garrosie, czyli w French Open. Maja Chwalińska, to wiemy, zagra w półfinale, ale nie zagra przeciwko Arynie Sabalence, bo ta została wyeliminowana przez Rosjankę Dianę Schneider, dla której jest to drugie w karierze zwycięstwo przeciwko zawodniczce z pierwszej dziesiątki rankingu. Także Diana Schneider, rywalką Maji Chwalińskiej w półfinale Rolanda Garrosa. Wracamy do Savoir Vivre, drodzy Państwo. Nieoceniona pani Anna pomogła mi, podpowiedziała. Z tymi sztućcami zawsze jest kłopot, zwłaszcza na takich uroczystych przyjęciach, jakichś takich tak zwanych większych. Z większą, no dobra, powiem to pompą, chociaż to mało kulturalne słowo. Na prawo oczywiście łyżka, nóż, na lewo od talerza widelec i na górze deserowe sztućce. No to jest wszystko bardzo proste, pod warunkiem, że nie ma wielodaniowej uroczystości. Wtedy kolejność ma znaczenie i ta kolejność liczy się od zewnątrz do talerza, czyli najpierw używamy sztućców, które są jak najdalej od talerzy, jeżeli jest ich kilka zestawów. Deserowe na górze, tu ważne. Deserek, tak, zawsze.

0: young.
1: Miley Cyrus, Used to be young. Proszę Państwa, dochodzi godzina 16, co oznacza, że za chwilę wiadomości Radia Warszawa, po nich w Rytmie Miasta i w tymże Rytmie Miasta skupimy się, wrócimy do tematów zębowych, uzębienia. Dzisiaj dr Łukasz Dylewski będzie gościem, czyli będziemy mówić o prostowaniu zębów, bo pan dr Łukasz Dylewski jest stomatologiem ortodontą z kliniki Gocław, a już teraz mój serdeczny kolega Michał Koźlik, który tutaj się instaluje, przedstawi Państwu informacje Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Reklamie.
1: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Nie będzie taryfy ulgowej dla łamiących przepisy, w długi weekend na drogach sporo policji. Powiemy też o zmianach w komunikacji miejskiej w Warszawie w najbliższych dniach. Bajeczne zwycięstwo Mai Chwalińskiej w ćwierćfinale French Open. Kibice zachwyceni. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Intensywne kontrole na drogach. Policjanci przez cały długi weekend będą sprawdzali trzeźwość kierowców, prędkość i stan samochodów na trasach. Mówi naczelnik drogówki w Poznaniu, Karol Sekula.
8: W tym okresie dedykujemy na drogi naszego kraju bardzo dużej ilości policjantów. Szczególnie będziemy zwracać uwagę na przekraczanie prędkości, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. W ruch pójdą oczywiście wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości.
7: Dziś od 18 do 22 oraz jutro od 8 do 22 będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenia nie dotyczą autobusów.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Rosyjski okręt wojenny był celem udanego ataku ukraińskich dronów. Do zdarzenia doszło w bazie rosyjskiej marynarki wojennej w Sankt Petersburgu. To drugie co do wielkości rosyjskie miasto. Było atakowane w nocy przez kilkadziesiąt ukraińskich dronów.
10: Ukraińskie siły systemów bezzałogowych przekazały, że to ich drony trafiły w rosyjską wojskową korwetę rakietową Bojki. Opublikowano też nagrania dokumentujące trafienia co najmniej dwóch bezzałogowców w okręt, na którym wybuchł pożar. Korweta znajdowała się w wojskowym porcie na wyspie Kronstadt w administracyjnych granicach Petersburga. Jak czytamy, jednostka wykorzystywana była m.in. do konwojowania rosyjskich tankowców z tzw. floty cieni. Ponadto w nocy ukraińskie drony uderzyły w petersburski terminal naftowy, jeden z największych w Rosji. Media spekulują, czy w obliczu ukraińskich ataków na Petersburg do miasta przyjedzie Władimir Putin. Na jutro zaplanowano jego wystąpienie na tamtejszym forum ekonomicznym.
7: Informował Paweł Buszko.
9: To dzieje się w okolicy.
7: W najbliższych dniach w warszawskiej komunikacji miejskiej będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
11: Metro będzie kursowało według rozkładu niedzielnego, także z kursami nocnymi. W piątek, 5 czerwca, autobusy i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, przy czym kilkanaście linii w godzinach porannych będzie miało zmienione rozkłady jazdy. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało częściej niż jest to zwykle w sobotę.
7: We wszystkich rejonach stolicy można spodziewać się utrudnień w związku z procesjami Bożego Ciała.
11: Procesje będą w każdej dzielnicy Warszawy. Dlatego też warto przed wyjściem z domu, jeśli chcemy gdzieś pojechać transportem publicznym, sprawdzić na stronie WTP, gdzie możemy spodziewać się utrudnień w kursowaniu transportu publicznego.
7: Centralna procesja w uroczystość Bożego Ciała przejdzie z archikatedry świętego Jana na plac Piłsudskiego, ulicami Świętojańską, plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście i Królewską. Możliwe są zmiany tras linii 107, 111, 128 i 180. Polscy kibice zachwyceni zwycięstwem Mai Chwalińskiej w ćwierćfinale French Open w Paryżu. Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju to największy sukces w karierze polskiej tenisistki.
0: Bardzo pozytywnie i jesteśmy wszyscy szczęśliwi i dumni z naszej Polki.
12: Wszyscy bardzo jej kibicowaliśmy, było nas, mam nadzieję, słychać na całym stadionie. Liczymy na więcej emocji, trzymamy za nią bardzo mocno kciuki i liczymy na to, że spotkamy się z nią w finale.
13: Super idzie. No nikt się nie spodziewał, a jednak to jest. Dużo u niej zmieni. No, będzie już teraz praktycznie w 30. Inne nagrody, inne motywacje, inne wszystko.
7: Maja Chwalińska zagra w półfinale Rolanda Garrosa jutro.
14: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: 23 stopnie Celsjusza w Warszawie, w Opaczy, w Raszynie, w Dawidach, Lesznowoli, Ząbkach, Markach, Turowie. I taka temperatura utrzyma się do godziny mniej więcej 20, nawet 23, bo o 23 temperatura spadnie do 17 raptem stopni, więc nadal ciepło. Przejaśni się niebo, gdzie nie, gdzie tu i ówdzie już pewnie te przejaśnienia się pojawiają. W nocy, dopiero nad ranem tak naprawdę, pojawi się deszcz, aczkolwiek pamiętajmy, że jutro Boże Ciało, więc może podczas procesji nie będzie padać.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zaczynamy zatem podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. O savoir vivre będziemy cały czas rozmawiać. Może nawet zajmiemy się bardziej etykietą cyfrową, bo w końcu mamy XXI wiek i świat cyfrowy, który nas otacza coraz bardziej. Ale wcześniej ten świat analogowy, świat zdrowia, świat zdrowych zębów. Doktor Łukasz Dylewski, stomatolog i ten, no od prostowania zębów. Ortodonta, właśnie, zapomniałem słowa. Będzie Państwa i mym gościem, będzie gościem Radia Warszawa.
14: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale nim do ortodoncji przejdziemy, to właśnie, obiecałem o tej etykiecie cyfrowej troszeczkę Państwu powiedzieć, bo taka jest i taka jest od momentu, kiedy pojawiły się wiadomości mailowe, czyli właśnie wiadomości elektroniczne, bo tam pewne rzeczy, te zasady takie jak pisaniu listów obowiązują, ale też niekoniecznie, prawda? No bo różnie, bo to dużo szybsza korespondencja jest i tak dalej, no ale przede wszystkim taka ważna zasada, zasady gramatyki i ortografii, no to jest chyba oczywiste. Pisanie wielkimi literami w internecie jest odbierane jako krzyk, zatem nie używamy, chyba że chcemy coś zaakcentować, ale wtedy możemy czcionkę pogrubić, ewentualnie wykorzystać kursywę. Zawsze używamy zwięzłego tematu, odpowiednich zwrotów grzecznościowych, unikamy wysyłania dużych plików, przesyłamy je za pomocą chmury. No to taka też ciekawostka. Drogi panie, szanowny panie, no to tutaj zasady listowne, kończymy z poważaniem. Z poważaniem ja.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Oczywiście kontekst i to, do kogo piszemy, na ile możemy sobie pozwolić, też jest istotny. No jeżeli kogoś dobrze znamy, jest to taki prosty mail gdzieś tam do kolegi, no to wiadomo, że można pozwolić sobie na więcej. Ja natomiast zdaję sobie sprawę, że nie mówię tylko do kolegów, chociaż wszyscy tworzymy tutaj wspaniałą rodzinę radiową na 106,2 FM. Mówię o Państwu, o słuchaczach, bo bez Państwa nie byłoby nas. Dlatego teraz przekazuję informację o sytuacji drogowej, która jest niewesoła. Jak to bywa w środę przed długim weekendem, myślę, że od jutra do niedzieli korków w Warszawie nie będzie, natomiast teraz trzeba przez nie przebrnąć, aby z Warszawy się wydostać. W kierunku Piasteczna z centrum Warszawy będziemy jechać 51 minut, jeśli chodzi o północ, Jabłon na Łomianki około 50 minut, Marki 52 minuty, Konstancin Jeziorna, Otwock, no tutaj też blisko godziny. Musimy liczyć czas przejazdu najszybciej, aczkolwiek nadal wolno. Do Starej Miłosny dojedziemy w 41 minut, tyle samo czasu spędzimy w samochodzie jadąc w kierunku Kabat do Błonia, natomiast godzina i 8 minut to jest czas dojazdu z centrum Warszawy obecnie.

0: Gość Radia Warszawa.
1: W ramach audycji Gość Radia Warszawa kontynuujemy naszą podróż po zębach. Będzie bardzo ciekawie dzisiaj, bo chyba problem, który dotyka nas wszystkich niezależnie od wieku, takie mam wrażenie, ale to od razu niech będzie pytanie skierowane do gościa Radia Warszawa, dr Łukasz Dylewski, ortodonta z Kliniki Gosław. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Ortodoncja ma limit wieku, bo kojarzy się to głównie z dziećmi. Sam pamiętam, jak byłem mały, tak miałem aparacik zdejmowany.
2: Tak, kiedyś tak było. Generalnie się to zmienia, mamy coraz większe możliwości, jeśli chodzi o leczenie dorosłych. Z roku na rok przybywa nowych metod, nowych aparatów i obecnie nie ma w ogóle ograniczenia wiekowego, jeśli chodzi o leczenie pacjentów. Możemy leczyć nawet pacjentów 60-70-letnich. Ważne, żeby mieli zdrowe zęby, z dobrym przyzębiem, czyli te tkanki wokół były zdrowe. Wtedy możemy te zęby przesuwać, ustawiać według naszego uznania.
1: Są tacy? W takim wieku ma pan pacjenta?
2: Jak najbardziej. Zdarzają się tacy pacjenci. Wtedy leczenie skupia się na tym, żeby przygotować ich na przykład do implantoprotetyki, do protetyki z mostami, czy jakaś estetyka jest. Także te cele są trochę inne niż u dzieci, ale jak najbardziej zdarzają się tacy pacjenci, którzy wymagają takiego leczenia ortodontycznego.
1: To nadajmy jeszcze ton taki konstruktywny naszej dyskusji. Ortodoncja, będę posiłkował się troszkę naszą rozmową sprzed wejścia na antenę. Pan sam powiedział, że trochę jak detektyw, takie niezbadane pola są w ortodoncji, bo to nie jest chyba tylko samo prostowanie zębów i zakładanie aparatów.
2: Tak, tak. Ja to tak odbieram generalnie, bo wśród dziedzin stomatologicznych każda ma swoją specyfikę. Ortodoncja jest trochę jak detektyw, bo mamy pacjenta, mamy jego problem, staramy się go określić, znaleźć przyczyny, no i później rozwiązanie. A często jest tak, że u danego pacjenta tych problemów jest kilka i trzeba stopniowo każdy problem rozwiązywać, szukać narzędzi, czy właśnie aparatów, czy jakichś dodatkowych procedur, które umożliwią uzyskanie dobrego wyniku, który będzie dla pacjenta estetycznie akceptowalny, no i przede wszystkim funkcyjnie i zdrowotnie, żeby był akceptowalny.
1: To jakie są przyczyny najczęstsze tych wad, skoro nadal ich poszukujemy? Domyślam się, że wszystkich jeszcze nie znaleziono.
2: Znaczy, przyczyn jest bardzo dużo. No, jedną z przyczyn to jest kwestia genetyki. Mamy geny, pulę genów, którą dziedziczymy od swoich rodziców, tak naprawdę też od dziadków i mamy przez to jakieś predyspozycje do wad. I niestety na geny nie mamy wpływu, to niestety jest jakby poza naszym zasięgiem, póki co przynajmniej, ale oprócz tych genów mamy też również parafunkcje, które wiążą się z jakimiś nadmiernymi, niepotrzebnymi, niefizjologicznymi czynnościami, na przykład ssanie kciuka czy palców, bo różnie dzieci ssią. Oprócz tego smoczek nadmiernie używany, czy na przykład ssanie wargi. A z takich rzeczy, które obecnie bardzo się analizuje i do czego się przykłada wagę, to są dysfunkcje, czyli nieprawidłowe funkcjonowanie nasze w obrębie oddychania czy połykania. Oddychanie jest to czynność, którą non-stop odbywamy. Jest to czynność, która zwiąże się z odpowiednim ustawieniem szczęk, odpowiednim ustawieniem języka. Jeśli pacjent oddycha przez usta, nasz rozwój jest zaburzony. Zaczniemy nieprawidłowo rosnąć, pojawiają się duże problemy, które później nie zawsze jest tak łatwo wyleczyć.
1: To jedna z konsekwencji nieleczenia wad zgryzu. Domyślam się, że ich jest więcej i to nie jest tak, że przyszedł szarlatan od prostowania zębów, bo to są bardzo poważne czasami konsekwencje, prawda?
2: Tak, tak. Konsekwencje mogą być różne, od takich błahych typu kwestia estetyki, która może dla innych pacjentów być ważna, dla innych mniej ważna, ale przede wszystkim problemy z doczyszczaniem. Jeśli mamy duże problemy stłoczenia, to czyszczenie jest utrudnione, a przez to pojawiają się problemy z próchnicą, z zapaleniem przyzębia. To też może prowadzić do kolejnych problemów. Jeśli mamy nieleczoną wadę, to też zazwyczaj są nieprawidłowe kontakty między zębami, jeśli chodzi o górne i dolne zęby, i wtedy te zęby się mocniej ścierają. Dochodzi do dużej utraty tkanek twardych zębów. A jeśli mamy niewłaściwe kontakty, mogą się pojawić problemy mięśniowe, bóle stawowe i tacy pacjenci nawet chorują, leczą się na migreny, a przyczyna może być w związku z wadą zgryzu, która nie jest leczona. Oprócz tego oczywiście jakieś wady wymowy, i tego typu problemy.
1: Kiedy mamy się zgłosić z dzieckiem do ortodonty po raz pierwszy?
2: Po raz pierwszy generalnie, jeśli nie ma jakichś wskazań, nikt wcześniej nie kieruje, to zalecamy wizytę w wieku 6-7 lat, tak jak teraz mówią nastolatkowie 6-7. Można sobie zapamiętać, 6-7 lat to jest ten wiek, kiedy każdy pacjent, każdy młody pacjent powinien się chociaż raz pokazać ortodoncie, bo to jest wiek, kiedy pojawiają się pierwsze zęby stałe i można już zauważyć pewne oznaki problemu, które będą w przyszłości. Jeśli są jakieś duże, większe przewady. Tacy pacjenci zazwyczaj są kierowani już w wieku 4-5 lat przez innych specjalistów, czy stomatologów, czy logopedów, i takie leczenie nieraz nawet wcześniej trzeba, ale to są specyficzne wady, które leczymy tak szybko.
1: A czy wszystkie wady leczymy tak samo wcześnie? Niekoniecznie.
2: Nie. To zależy od nasilenia i od problemu. Generalnie w wieku właśnie takim przedszkolnym czy wczesnoszkolnym leczymy takie duże wady, które związane są z nieodpowiednim wzrostem kostnym. Myślę tu o typu zgryzach krzyżowych czy przodozgryzach. To są też wady takie, gdzie pojawia się asymetria. I pojawienie się asymetrii jest czynnikiem, który decyduje, że rozpoczynamy wcześniej, bo niewłaściwe ustawienie żuchwy powoduje, że cały wzrost naszego ciała odbywa się asymetrycznie. W wieku nastoletnim jeszcze leczymy, czyli takim wieku w skoku wzrostowym, leczymy wady tyłozgryza, które są najczęstsze w naszej populacji, a takie małe nieprawidłowości zębowe zazwyczaj czekamy już do bliżej zakończenia wzrostu, kiedy wiemy, że już pacjent nie urośnie, wiemy, jak duże będą te podstawy kostne i w ramach nich staramy się uszeregować te zęby jak najlepiej.
1: Czyli zęby stałe, mleczne, właśnie to ma znaczenie?
2: Tak, ma znaczenie dla aparatów, jakie aparaty stosujemy, i też generalnie ma znaczenie to, co chcemy uzyskać, bo u dzieci leczymy w trakcie wzrostu, także ten wzrost może być dla nas bardzo korzystny i możemy stymulować wzrost, który jest korzystny, który poprawia warunki kostne, a staramy się hamować ten wzrost, który może powodować problemy i zaburzanie tych warunków. Także u dzieci mamy możliwość modyfikacji wzrostu, u dorosłych tego niestety nie ma i u dorosłych generalnie często, jeśli mamy duże wady, trzeba wspierać się nawet z zabiegami ortognatycznymi, czyli w znieczuleniu ogólnym w szpitalu. Operacje przeprowadzone przez chirurga szczękowo-twarzowego są wtedy niezbędne.
1: O rany, i wtedy już ortodonta nie dotyka tych zębów?
2: Ortodonta również dotyka. Ortodonta dotyka? Wspiera, tak? Tu musi być współpraca ortodonty, chirurga szczękowo-twarzowego, dlatego że tu razem pracujemy na wspólny wynik. Ortodonta przygotowuje pacjenta, przygotowuje łuki do operacji i pacjent w aparatach stałych jest następnie operowany w szpitalu i po operacji nadal w tych samych aparatach finalizujemy układ tak, żeby docelowo ten układ był stabilny i funkcyjnie akceptowany.
1: Usłyszałem, powiem wprost od pana koleżanki, że podobno protetycy i ortodonci muszą tym talentem najbardziej plastycznym, manualnym się wykazywać. Dobrze pan rysował albo rzeźbił na przykład.
2: Trzeba mieć jakieś poczucie estetyki, to na pewno, bo tu wiadomo, funkcja zdrowia jest bardzo ważna, ale ta estetyka, i to dla niektórych pacjentów jest bardzo istotne, musi być naprawdę na wysokim poziomie, dlatego myślę, że każdy stomatolog, może nie każdy, ale większy stomatolog musi mieć jakieś pojęcie o estetyce, jak te zęby powinny wyglądać, i tym się też kierujemy w trakcie całego procesu.
1: Ale w przypadku protetyka to jest gdzieś tam, wydaje się oczywiste, ten naturalny talent, nazwijmy go sobie roboczo na nasze potrzeby rzeźbiarskie. A jak jest w przypadku ortodonty?
2: Samo manualnych takich czynności nie ma wiele, jeśli chodzi o odbudowę zębów. My tym się raczej nie zajmujemy, ale patrzymy troszeczkę z innej perspektywy. Patrzymy na całą twarz, na ekspozycję siekaczy na przykład. Jest to bardzo istotne, bo ciekawa rzecz, że generalnie w młodym wieku, jak się uśmiechamy, pokazujemy więcej siekaczy górnych. W trakcie wzrostu nasze tkanki miękkie się wydłużają i tych siekaczy górnych coraz mniej pokazujemy. Naszym celem jest, żebyśmy wyglądali jak najdłużej, jak najmłodziej, dlatego trochę inaczej patrzymy na pacjenta.
1: I przy następnym spotkaniu już porozmawiamy stricte o aparatach, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Gościem Radia Warszawy był dr Łukasz Dylewski, ortodonta z Kliniki Gocław. Przy następnym spotkaniu za kilka dni od razu wracamy do tematu aparatów. Dziękuję panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: Już dziś o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: Drodzy Państwo, w tym tygodniu rozpoczynamy spotkanie z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim, psychologiem, terapeutą uzależnień. Szczęść Boże, księże Marku, o czym w tym tygodniu
4: Szczęść
3: będziemy
4: Boże,
3: rozmawiać?
4: No, o dzieciach, a dzieci są naszą przyszłością. I radość życia, mądre wychowanie to najlepsza profilaktyka uzależnień i o tym będą nasze audycje.
3: Zapraszamy w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o 10:40, 19:20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więź w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy w piątek o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy!
0: Ogłoszenie nadawcy.
7: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16:30.
8: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Znaczeniu obrzędów w liturgii poświęcił kolejną środową katechezę papież Leon XIV. Kontynuował w ten sposób cykl oparty o dokumenty Soboru Watykańskiego II.
9: Leon XIV przypomniał, że soborowa konstytucja Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że obrzęd nadaje kształt nie tylko celebracji liturgicznej, ale także życiu chrześcijanina. To właśnie poprzez liturgię rodzi się duchowa wrażliwość, która pozwala dostrzegać obecność Boga działającego w świecie. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza, jest najlepszym środkiem uświęcenia, które może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała. W słowie do Polaków papież zachęcał całe rodziny do uczestnictwa w procesjach Bożego Ciała. Niech będą świadectwem wiary i przypomnieniem, że Bóg jest obecny pośród swego ludu, mówił Leon XIV. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
8: Znamy papieską intencję na czerwiec. Tym razem papież prosi o modlitwę o promocję wartości przez sport. W czasach wojny i skrajnej polaryzacji sport jest jedną z niewielu rzeczy, które nas do siebie zbliżają, mówi Leon XIV w filmie opublikowanym przez papieską światową sieć modlitwy.
9: Módlmy się w czerwcu, aby sport był narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami i narodami oraz aby promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty.
8: Jak co miesiąc papieska fundacja udostępniła krótki film, w którym sam papież odmawia przygotowaną modlitwę, a także jej tłumaczenie, m.in. po polsku. Rada Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Społecznych zachęca do lektury pierwszej encykliki Leona XIV Magnifica Humanitas. Jej członkowie podkreślają, że dokument może stać się przewodnikiem w czasach głębokich przemian cywilizacyjnych. Jak podkreśla Rada, szczególną wartość encykliki stanowi podjęcie nowych zagadnień społecznych, takich jak władza cyfrowa globalnych podmiotów technologicznych, działanie algorytmów, ochrona danych osobowych czy wpływ AI na demokrację i opinię publiczną.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: Jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana potocznie Bożym Ciałem, to dzień szczególnego kultu Eucharystii. Tradycyjnie w procesjach przed Najświętszym Sakramentem niesione są różne chorągwie, a także sypane są kwiaty. W niektórych miejscach, w tym w warszawsko-praskiej katedrze, istnieje zwyczaj układania kwiatowych dywanów. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Górka, koordynatorka tej akcji.
11: Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej Komunii Świętej. Takie rocznicowe dziewczynki układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy, jako formę dziękczynienia za sakrament Komunii Świętej.
8: Tegoroczna diecezjalna procesja Bożego Ciała rozpocznie się o godzinie 10:00 uroczystą Eucharystią w katedrze warszawsko-praskiej. Zakończy się w konkatedrze na Kamionku. Żywy różaniec ma 200 lat. To jedna z największych grup w Kościele. Łączy miliony ludzi, którzy modlą się właśnie na różańcu. Główne ogólnopolskie obchody jubileuszu zaplanowano na najbliższy weekend na Jasnej Górze. Modlitwa różańcowa była wołaniem o ratunek do Maryi w różnych historycznych wydarzeniach, ale i osobistych dramatach, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Emanuela Stachurska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
12: I żywy różaniec jest taką łaską wypraszania Bożego Miłosierdzia, ponieważ my w żywym różańcu modlimy się za ludzi, których nie znamy. Każdy może liczyć na naszą modlitwę, w jakimkolwiek zakątku świata nie jest. Bo my tą dziesiątkę ofiarowujemy oczywiście w intencjach Ojca Świętego, który troszczy się o cały Kościół, ale w sercu każdy członek żywego różańca ofiaruje go Matce Bożej. I mówię: Maryjo, za kogo tylko chcesz, żebym się modlił, ja się dzisiaj będę modlił tą tajemnicą.
8: piątek w częstochowskim sanktuarium odbędzie się trzeci ogólnopolski kongres różańcowy. Na tę część obchodów obowiązują zapisy. Później, w piątkowy wieczór, rozpocznie się otwarta dla wszystkich ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca, która będzie kontynuowana w sobotę.
12: Będzie procesja różańcowa, później od rana jest spotkanie przed szczytem jasnogórskim, będzie czuwanie modlitewne, spotkanie z papieskimi dziełami misyjnymi, z redakcją Różańca, Różańcem Rodziców, konferencja, modlitwa różańcowa i będzie też gość specjalny z Lyonu, pani Anna Darcour, która jest z rodziny, jest krewną błogosławionej Pauliny Jaricot. Mszy świętej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Filipazzi.
8: Więcej na temat 200-lecia Żywego Różańca można przeczytać na radiowarszawa.com.pl.

0: Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja tylko przypomnę w Rytmie Miasta, że jutro w Rytmie Bożego Ciała gra 106,2 FM, czyli gra Radio Warszawa. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. O godzinie 7 rano Dominik Wendołowski przypomni historię warszawskich procesji Bożego Ciała. O godzinie 8 ksiądz Michał Dziedzic i ksiądz Łukasz Trzaska wyjaśnią istotę Bożego Ciała oraz przypomną, w jaki sposób ta uroczystość znalazła swoje miejsce, stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym. O 9.10 Grzegorz Kozłowski, audycja Chleb z Nieba, rozmowa z księdzem Marcinem Bodziakiem o tym, czy cuda eucharystyczne są konieczne do wierzenia i o to, co dzieje się w każdej Eucharystii. Transmisja mszy świętej z Katedry Warszawsko-Prawskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego od godziny 10, czy o godzinie 10. Zapraszamy słuchaczy. 11.40 to świadectwa, cykl audycji o roli Eucharystii, adoracji w życiu świętych i błogosławionych. 11.40 Karol de Foucault, 12.40 święta Faustyna Kowalska, błogosławiony Ignacy Kłopotowski, o 13.40, o 22.00 błogosławiony Honorat Koźmiński i święty Jan Paweł II. Mam zaszczyt być członkiem parafii pod wezwaniem właśnie błogosławionego Honorata Koźmińskiego. O godzinie 16.40 i 17.40 usłyszymy świadectwo siostry Julii Dubowskiej, naocznego świadka cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sokółce w 2008 roku, a na koniec dnia o 19.30 transmisja koncertu uwielbieniowego Jednego Serca, Jednego Ducha z Rzeszowa.
0: W Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Także jutro oficjalnie dzień wolny, ale dzień duchowy, a ramówka napakowana jak korki w Warszawie, których nie brakuje także i teraz, wiadomo. 46 minut do Konstancina Jeziornia jedziemy z centrum Warszawy, Piaseczno 47, Otwock tyle samo czasu, 39 minut spędzimy w aucie jadąc w Kabaty, Marki, Jabłonna, Łomianki, czyli północ, północny wschód i zachód. Około 50 minut do Starej Miłosny dojedziemy w 37, najdłużej do Błonia, godzina i 3 minuty. Jeżeli ktoś pędzi na Pruszków lub na Darzyń, to se nie popędzi, bo około 45 minut będzie musiał jechać.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wielkimi krokami zbliża się, proszę Państwa, święto ulicy Stalowej. W weekend 13 i 14 czerwca na tej kultowej praskiej ulicy będzie można spotkać wiele ciekawych postaci związanych z dzielnicą. O szczegółach opowie Damian Kowalski.
2: Święto ulicy Stalowej to festiwal, który miał dopiero 4 edycje, ale już mocno zapisał się w kalendarzu kulturalnym Pragi. W tym roku ulica znów wypełni się namiotami, w których lokalne instytucje i twórcy poprowadzą warsztaty. Będzie między innymi spotkanie z psią behawiorystką czy zajęcia stworzenia magnesów i kolaży, mówi Agata Brzozowicz z Domu Kultury Praga.
3: To jest festiwal, który odbywa się już 5. raz z rzędu. W tym roku trwa 2 dni, od godziny 12 do 18. To są warsztaty, które odbywają się w namiotach. To są warsztaty, które są organizowane przez lokalnych artystów, twórców, fundacje. W tym roku będzie bardzo różnorodnie, bo będą i plastyczne, i muzyczne warsztaty.
2: Ale organizatorzy chcą też zachęcić do sąsiedzkiej integracji przy muzyce. Na scenie zaprezentują się m.in. mała orkiestra dancingowa, projekt Rłona Konieczny Krupa, czy orkiestra Wichajster z Henkiem Małolepszym. Popularny praski wokalista śpiewający szlagiery przedwojennej Warszawy już nie może się doczekać swojego występu.
4: Występuje ostatnio szczególnie i dość często, ale Święto ulicy Stalowej dla mnie jest szczególne. To jest taka centralna impreza. Nam wszystkim bliżej potem jest sąsiadom. Ludzie widzą na scenie różnych ludzi, którzy spotykają na klatce schodowej albo, nie wiem, w jakichś innych rolach. To jest bardzo dobre. Muzyka bardzo nas zbliża. Jak obserwuję ten festiwal już kolejny rok, to w tym roku stymuje do góry zdecydowanie. No i też bardzo przemawia do mnie różnorodność, choć lubię mono, lubię starą nutę i taką wykonuję.
2: Organizatorem imprezy jest Dom Kultury Praga i Urząd Dzielnicy Praga Północ. Tegoroczne hasło imprezy Stara Praga, Nowa Praga ma zwracać uwagę na różnorodność dzielnicy i jej przywiązanie do tradycji.
3: Święto jest skierowane dla mieszkańców, jest skierowane dla takiej integracji lokalnej, aktywizacji też poniekąd osób, które prowadzą tu własne zakłady rzemieślnicze, własne przestrzenie artystyczne, takie jak galerie, pracownie ceramiczne, ale również fundacje, które mają szansę też zaistnieć z własną propozycją.
2: Na święto ulicy Stalowej będzie można dojechać zabytkowym tramwajem. Organizatorzy zadbali też o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Przed sceną będzie dla nich specjalnie wyznaczone miejsce, z którego będzie można swobodnie oglądać występy. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A po co ci te walizki?
2: Zapomniałeś.
1: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować?
2: Ciepło.
1: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
2: Mi na pewno będzie.
1: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
2: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
1: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
6: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Ważna zmiana w przepisach dotyczących dzieci i młodzieży na rowerach i hulajnogach. Tragiczny wypadek śmigłowca w Anglii, nie żyje 3 żołnierzy. Jutro Boże Ciało, powiemy o znaczeniu tej uroczystości i o wyjazdach na długi weekend. Michał Koźlik, czas na wiadomości Radia Warszawa. Od dziś jazda rowerem czy na hulajnodze wyłącznie w kasku. Obowiązek dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Odpowiedzialni za przestrzeganie prawa i dbanie o bezpieczeństwo młodych ludzi są rodzice i opiekunowie. Niektórzy uczniowie przyjeżdżają do szkoły rowerami lub hulajnogami. Nie wszyscy pamiętali dziś o tym, że od teraz kask jest obowiązkowy.
8: No, czasami jak mam pod ręką, to go zakładam, a jak nie mam, no to już jeżdżę bez.
9: Ale wiesz, że od dzisiaj to jest obowiązek?
8: Nie wiedziałem, ale już wiem.
9: A czy twoi rodzice zwracają też na to uwagę?
8: Tak, no zawsze się pytają, czy mam, bo zawsze bym lepiej go miał, bezpiecznie jest.
7: Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają przede wszystkim rodzice, ale troszczą się o nie także nauczyciele, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu Michał Jagieło.
10: Wychowawcy też zostali zobowiązani i sami też o tym przypominali już na zebraniach z rodzicami o obowiązku noszenia i zakładania kasków dla dzieci poniżej 16 roku życia.
7: Karą za brak kasku jest mandat do 100 zł.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: 3 żołnierzy Królewskiej Marynarki Wojennej zginęło w katastrofie śmigłowca w południowo-zachodniej Anglii, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń tuż przed 4 rano w pobliżu Sorton w hrabstwie Devon, podano w komunikacie. Informacja o katastrofie została podana z opóźnieniem na prośbę rodzin ofiar.
11: Dzieje się blisko.
7: Jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwana potocznie Bożym Ciałem. To dzień szczególnego kultu Eucharystii. W wielu miejscach odbędą się procesje z Najświętszym Sakramentem. W niektórych miejscach, w tym w warszawsko-praskiej katedrze, istnieje zwyczaj układania kwiatowych dywanów. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Górka, koordynatorka akcji.
12: Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej komunii świętej. Takie rocznicowe dziewczynki układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy jako formę dziękczynienia za sakrament komunii świętej.
7: A w związku z tą uroczystością rozpoczęły się już wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Niektórzy wyjeżdżają nad morze, inni w góry i są też tacy, którzy wybierają się za granicę. Dworce od rana zapełniały się podróżnymi. Na dworcu Warszawa Centralna była Dagmara Kędzior.
13: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
14: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
15: Czyli nie chodzenie po górach?
14: Nie, niestety nie ma być pogoda. Jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
16: Do Zakopanego. Wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach.
7: A długi czerwcowy weekend to również oczywiście korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji na trasie. Rozpoczyna się długi weekend, a policja przypomina, że wyruszając na drogę nie można zapominać o zdrowym rozsądku. Funkcjonariusze będą pomagać kierowcom, regulując ruch w newralgicznych miejscach. Intensywne działania policji zakończą się dopiero w niedzielę w nocy.
15: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: 23. To jest wartość temperatury w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, w Baniosze, Zalesiu, Konstancinie, Karczewie, Otwocku, bla bla bla, we wszystkich miejscowościach dookoła Warszawy, tych większych i tych mniejszych w promieniu do 50 km. Przejaśniło się, przynajmniej u mnie na Pradze. Myślę, że w wielu dzielnicach, w wielu miejscach, do których dociera sygnał Radia Warszawa również. I temperatura w okolicach 23-20 stopni do godziny 20 będzie nam towarzyszyć. Później spadnie do 17-14.
15: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Jeżeli słyszy mnie moja żona, to pozdrawiam cię kochanie bardzo. Zawsze się co rano kłócimy, sprawdzając prognozę pogody. Trochę ja się pytam pod kątem motocykla i tak dalej. No niestety ona zawsze ma rację, więc niestety, proszę państwa, moja żona mówi, że jutro będzie padać. I niestety widzę tu w prognozie, że od 5 rano mniej więcej w Warszawie będzie padać. Temperatura sięgnie 20 stopni, ale dopiero po południu, kiedy się przejaśni. Aczkolwiek ja wierzę głęboko w to, że no w Boże ciało, w procesję, żeby padało, no niemożliwe to jest.
15: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
6: Anna Wyszkoni, nie chcę cię obchodzić. No to przeskocz w takim układzie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wspominałem już o tym, że jest dzisiaj dzień savoir-vivre, parę takich podstawowych zasad omówiliśmy sobie, natomiast właśnie jest coś takiego jak netykieta. W XXI wieku w świecie cyfrowym jest to bardzo istotne tak naprawdę, czyli etykieta zachowania w internecie. Należy szanować innych, czyli oczywiście wiadomo, nie obrażać, nie poniżać, czyli hejt, z którym się zmagamy my jako osoby nieanonimowe, nie mówię, że super publiczne, ale im dalej w las, tym gorzej. Pisz poprawnie, czyli właśnie ortografia, interpunkcja, uwaga na błędy stylistyczne, nie należy być też wulgarnym, czyli takie same zasady w zasadzie jak w języku mówionym, ale właśnie różne portale, fora czy czaty, czy różnego rodzaju organizacje też mają swoje wewnętrzne fora i czaty. Należy pamiętać o regulaminie, o tych zasadach pisanych i niepisanych, czyli właśnie zapoznać się z zasadami ustalonymi przez administratorów danej grupy. Nie piszemy wielkimi literami, wspominałem o tym, caps lock, uwaga na caps lock, dlatego że wielkie litery, czyli duże drukowane, oznaczają krzyk. Nie nadużywamy emotek, czyli emotikonów. Buźki i inne sympatyczne ikony powinny być jedynie ozdobnikami i dodatkami do zasadniczej treści Twoich wiadomości. Wiem, że są takie osoby wyspecjalizowane, że potrafią tylko tymi emotkami się komunikować. Nie, absolutnie nie. Normalnym słowem się komunikujemy. Wrócę

0: do tego później, bo teraz czas na informacje drogowe.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Korkometr w skali od 0 do 12 w Warszawie obecnie pokazuje 7, a więc spada, tak? Maleje, bo wyjeżdżają mieszkańcy Warszawy, ci co mogą. Mówił o tym Michał Koźlik w wiadomościach, że i dworce zatłoczone. Podejrzewam, że na lotnisku też nieco bardziej wzmożony ruch niż zwykle, no ale także właśnie szosy. Więc korzystając z tego, że w czasie suszy szosa sucha, proszę nie jechać za szybko. Ale zanim się Państwo rozpędzą, to uwaga, bo do Pruszkowa w Kabaty i do Starej Miłosny dojedziemy względnie najszybciej z centrum Warszawy, czyli w czasie nieco ponad półgodzinnym. Natomiast do Błonia 59 minut i to jest najdłuższy i pokonywany przez nas odcinek drogi. Jabłonna, Marki i Łomianki od 43 do 39 minut, jeśli chodzi o południe, południowy wschód, 43 minuty Piaseczno, 44 Konstancin, 42 Otwock i Nadarzyn 44.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To jeszcze dokończę tę etykietę internetową. Nie bądź trolem. Co to znaczy nie bądź trolem? To znaczy nie prowokuj innych do niepotrzebnych, nieuzasadnionych kłótni. Dorzucam od siebie jeszcze też szydery, bo to też się zdarza. Nie spamuj. To jest nagminne, zwłaszcza teraz w dobie tych botów sztuczno-inteligencjowych, które prowadzą sztuczne profile na mediach społecznościowych, czyli nie wysyłaj żadnych tych takich łańcuszków szczęścia, ani zbędnych wiadomości czy linków, no bo właśnie tego typu rzeczy są wykorzystywane bardzo często przez cyberprzestępców, mogą też zawierać wirusy lub prowadzić na właśnie fałszywe strony internetowe. Szanuj cudzą własność intelektualną, nie kradnij zdjęć czy tekstów, zawsze wskazuj autora materiału, z którego korzystasz. Tak jak nas, dziennikarzy, zawsze obowiązuje podanie źródła, tak samo nas wszystkich użytkowników mediów społecznościowych, zwłaszcza też, no, uwaga na fake newsy, sprzeciwiamy się hejtowi, no i dbamy o swój wizerunek w sieci.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No wreszcie chciałoby się powiedzieć, patrzę teraz na nowelizację przepisów o ruchu drogowym i od dzisiaj wchodzi w życie obowiązek, podkreślam, obowiązek jazdy w kasku. Ten objaw zdrowego rozsądku niestety, szkoda, że w Polsce musiał być obwarowany obowiązkiem, ale dobrze. Dla dzieci i nastolatków, bo to jest ważne. Dla dzieci i nastolatków, no powiem szczerze, cały się trzęsę od środka, kiedy widzę nieletnich bez kasków. Jestem wielkim fanem, orędownikiem kasków i tak mają być, bo rękę złamaną naprawisz, nogę złamaną naprawisz, otarcie wyleczysz, złomojczyk nawet złamany naprawisz, ale głowy nie naprawisz albo nie tak łatwo jest ją naprawić, więc głowę trzeba chronić. Zresztą zdajmy sobie wszyscy sprawę, że poruszając się, puszczając dzieciaki, sam mam przy ich czwórkę, na jakieś urządzenia jeżdżące, czyli urządzenia transportu osobistego, chociaż moje dzieciaki to głównie rowery bez żadnych napędów i hulajnogi bez żadnych napędów, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że głowa jest jedynym chronionym elementem na takim pojeździe. Użytkownicy rowerów, hulajnóg, wszystkiego tego typu pojazdów nie są chronieni w żaden sposób. Motocykliści są bardziej chronieni, mimo że nie mają karoserii, ale za to mają wypchane kurtki ochraniaczami. Wiem, bo jeżdżę. Kaski mają być i będą. To wszystkie osoby do 16 roku życia mają od dzisiaj i słusznie obowiązek jeździć w kaskach. Drodzy rodzice, weźcie co sobie do serca, bo będzie to kosztowało 100 zł mandatu.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja bym osobiście walnął z 500, bo 100 to jest za mało, moim zdaniem, ale dobrze, że jest ten obowiązek. Do 16 roku życia dzieciaki, nastolatki w kaskach.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeżeli ktoś dzisiaj wybiera się na mecz i ma bilet, bilet, znaczy na mecz, no bo mecze też są koszykarskie. Koszykarki dzisiaj grają 3-3, bo oczywiście trwają Mistrzostwa Świata w Warszawie. Natomiast jeżeli ktoś wybiera się na Stadion Narodowy, na mecz piłkarski, towarzyski, podkreślam, bo nigdzie nie awansowali nasi piłkarze, z Nigerią, to posiadając bilet, voucher lub akredytację, lub po prostu ten bilet na mecz zwykły, to będą te osoby mogły na obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM podróżować za darmo. Również za darmo będą mogły poruszać się pociągami kolei mazowieckich i środkami transportu warszawskiego, transportu publicznego, czyli autobusami, tramwajami, metrem, szybką koleją miejską od godziny 6 rano do 4 czerwca, do pierwszej w nocy. Czyli do pierwszej w nocy de facto można dzisiaj poruszać się za darmo, posiadając bilet akredytacji lub voucher specjalny jakiś tam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pierwsza fala wyjazdów z Warszawy chyba za nami, takie mam wrażenie, a na pewno fala powrotów do domu, być może tych wcześniejszych, być może ktoś wcześniej z pracy wyszedł, bo korkometr pokazuje mi od 0 do 12 szóstkę. I brak utrudnień, poza tym, że się trochę przed te główne drogi troszkę przytykają. Błonie 55 minut, Marki 41 i tyle samo czasu zajmuje podróż z centrum Warszawy do Piasecznej Konstancina. To są najdłuższe, najdłużej pokonywane odcinki, reszta od 40 minut w dół.

0: przypominajkę będę miał, proszę Państwa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W zasadzie to nie tyle będę miał, co ją mam. Dla tych, którzy być może nie są tak mobilni, aby uczestniczyć w procesji Bożego Ciała, Radio Warszawa wychodzi naprzeciw. Oczywiście transmisja mszy świętej z Katedry Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego jutro od godziny 10. Ale uwaga, wcześniej niezwykle atrakcyjne, że w ogóle cały dzień jest atrakcyjny jutro na naszej antenie, bo od 7 rano już Dominik Wendołowski przypomni historię warszawskich procesji Bożego Ciała. O 8 ksiądz Michał Dziedzic i ksiądz Łukasz Trzaska wyjaśnią istotę Bożego Ciała oraz przypomną, w jaki sposób ta uroczystość znalazła się na stałe w kalendarzu liturgicznym. O 9.10 Grzegorz Kozłowski, polecam, w audycji Chleb z Nieba będzie pytał księdza Marcina Bodziaka o to, czy cuda eucharystyczne są konieczne do wierzenia i o to, co dzieje się w każdej Eucharystii. Po transmisji mszy świętej z Katedry Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, przypominam, o 10.00 mamy cykl audycji o roli Eucharystii i adoracji w życiu świętych i błogosławionych. 11.40 święty Karol de Foucault, 12.40 święta Faustyna Kowalska, 13.40 błogosławiony Ignacy Kłopotowski, o 22.00 błogosławiony Honorat Koźmiński i święty Jan Paweł II. O 16.40 i 17.40 usłyszymy świadectwo siostry Julii Dubowskiej, naocznego świadka cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sokółce w 2008 roku. O 19.30 początek transmisji koncertu uwielbieniowego Jednego Serca, Jednego Ducha z Rzeszowa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wiem dużo tego, a ja miałem mało czasu, więc zapraszam na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam szczegółowe informacje, jak ktoś może nie zdążył wynotować tego, co mówiłem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już miałem na niego naskarżyć, już miałem mówić, że się spóźnia i że w ogóle, ale nie, proszę Państwa, bo to on w tym momencie wkracza. To jest człowiek o timingu idealnym, człowiek, któremu dam teraz szansę, żeby założył słuchawki. No wkroczy, ja już chciałem usprawiedliwiać.
2: Dzień dobry,
1: Wojtku.
2: Dzień dobry.
1: Ja już chciałem cię jakoś usprawiedliwiać, wiesz, szukać wymówek, to zrób sobie
2: teraz
1: głośniej.
2: Cię słyszę.
1: Teraz mnie słyszysz, no to wspaniale.
2: Mamy takie magiczne pokrętełko.
1: Tak, co u ciebie?
2: Słonecznie.
1: Coś taki zdyszany.
2: Bo z duszą na ramieniu tu biegłem.
1: Z dyszą?
2: Z dyszą też, z dyszlem nawet.
1: Z dyszlem na ramieniu, no dobrze.
2: Tak to jest w tych czasach, nie?
1: Wojtku,
2: no? Ciągnie, orze jak może.
1: Jak u ciebie w parafii jutro procesja wygląda, w ogóle uroczystości?
2: Wyjdziemy z kościoła i pójdziemy
1: nie,
2: do 4.
1: Nie, to ja wiem, ale o której na przykład?
2: O 10, klasyka.
1: Tak, a u mnie o 11.
2: O, no to nie klasyka.
1: Nie klasyka?
2: Bo tam dalej mieszkasz, to może inna strefa czasowa.
1: Może tak
2: normalnie
1: jest.
2: Normalnie będzie o 10.
1: Aha, nie, to u nas wszyscy przyzwyczajeni, że 11 i...
2: Ja chyba pierwszy raz nie będę.
1: Naprawdę?
2: Pójdę gdzie indziej tym razem.
1: Aha.
2: Wyjątkowa sytuacja się zdarzyła, że będę gdzie indziej. U mnie, że tak powiem, w parafii, tym razem mnie nie będzie.
1: A ja powiem, że jak Pan Bóg pozwoli i dzieci, to będę służył.
2: Dokładnie. A no to ja właśnie też najczęściej służę, a tutaj tak wychodzi.
1: Aha.
2: Czyli wychodzi. Właśnie dostałem informację na forum, czy będę, bo ktoś musi nosić baldachim.
1: A no właśnie,
2: ale
1: ja
2: tak
1: też
2: wyszło,
1: chyba
2: w tym roku wyjątkowo nie będę.
1: No ja właśnie chyba z baldachimem wyląduję. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast ja życzę Państwu wszystkiego duchowego przede wszystkim. Na jutro czerpmy i nie wstydźmy się, chwalmy się tym, że jesteśmy katolikami i że kochamy
2: Dokładnie.
1: Boga.
2: To ja w imieniu słuchaczy Tobie też tego życzę.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
2: To leci.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
5: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
8: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Rozpoczęły się wyjazdy na długi czerwcowy weekend. Niektórzy wyjeżdżają nad morze, inni w góry. Są też tacy, którzy wybierają się za granicę. Dworce od rana zapełniały się podróżnymi. Na dworcu Warszawa Centralna podróżni mówili m.in. tak.
10: Do Zakopanego. Spotkanie ze znajomymi po latach.
11: Odpoczynek i pisanie pracy na studia.
12: Czyli nie chodzenie po górach?
11: Nie, niestety nie ma być pogoda. I jadę sama, więc tak trochę niezbyt bezpiecznie.
13: Do Zakopanego. Wszystko zależy od pogody, będziemy chodzić po górach.
9: A w związku z długim czerwcowym weekendem w najbliższych dniach w warszawskiej komunikacji miejskiej będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
14: Metro będzie kursowało według rozkładu niedzielnego, także z kursami nocnymi. W piątek, 5 czerwca, autobusy i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, przy czym kilkanaście linii w godzinach porannych będzie miało zmienione rozkłady jazdy. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało częściej niż jest to zwykle w sobotę.
9: 6 i 7 czerwca autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według standardowego weekendowego rozkładu jazdy. We wszystkich rejonach stolicy należy spodziewać się utrudnień w związku z procesjami Bożego Ciała.
14: Procesje będą w każdej dzielnicy Warszawy. Dlatego też warto przed wyjściem z domu, jeśli chcemy gdzieś pojechać transportem publicznym, sprawdzić na stronie WTP, gdzie możemy spodziewać się utrudnień w kursowaniu transportu publicznego.
9: Centralna procesja w uroczystość Bożego Ciała przejdzie z Archikatedry Warszawskiej na Plac Piłsudskiego, m.in. Świętojańską, przez Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście oraz Królewską. Procesje z okazji Bożego Ciała to nie tylko doświadczenie religijne i forma modlitwy, ale także nierzadko bardzo radosne i kolorowe wydarzenie. W niektórych miejscach, w tym w warszawsko-praskiej katedrze, istnieje zwyczaj układania kwiatowych dywanów. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa Agnieszka Górka, koordynatorka takiego układania.
15: Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej komunii świętej. Takie rocznicowe dziewczynki układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy, jako formę dziękczynienia za sakrament komunii świętej.
9: Tegoroczna diecezjalna procesja Bożego Ciała w Katedrze Warszawsko-Praskiej rozpocznie się o godzinie 10 uroczystą Eucharystią. 13 i 14 czerwca odbędzie się Święto Ulicy Stalowej w Warszawie. To festiwal kultury związanej z Pragą. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu bezpłatnych warsztatów i posłuchać muzyki na żywo, mówi Agata Brzozowicz z Domu Kultury Praga.
16: To jest festiwal, który odbywa się już 5 raz z rzędu. W tym roku trwa 2 dni. Od godziny 12 do 18 to są warsztaty, które odbywają się w namiotach. To są warsztaty, które są organizowane przez lokalnych artystów, twórców, fundacje. W tym roku będzie bardzo różnorodnie, bo będą i plastyczne, i muzyczne warsztaty.
9: Na scenie zaprezentują się m.in. orkiestra Wichajster z Henkiem Małolepszym, mała orkiestra dancingowa czy Spięty. Tegoroczne hasło Stara Praga, Nowa Praga ma zwracać uwagę na różnorodność dzielnicy. Organizatorem imprezy jest Dom Kultury Praga i Urząd Dzielnicy Praga Północ. Przy ulicy Kopijników na warszawskiej Białołęce powstał nowy punkt selektywnego zbierania odpadów, tzw. PSZOK. To 5. miejsce w stolicy, gdzie można bezpłatnie oddać m.in. zniszczone meble, zużyte sprzęt RTV i AGD, a także odpady tekstylne, mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta.
17: Nowy punkt przy Kopijników 13 jest prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie. Działa 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od 7 do 20, a w soboty od 9 do 17. O tym, jak bardzo był potrzebny, niech świadczy fakt, że pierwszego dnia funkcjonowania mieszkańcy dostarczyli do niego prawie 900 kg odpadów.
9: Tego typu punkty funkcjonują już na Bielanach, Woli czy na Mokotowie. W stolicy odpady można też oddać do mobilnych PSZOK-ów, specjalnych pojazdów, które można spotkać na terenie całego miasta.
17: PSZOK-i przyjmują odpady w poniedziałki, środy i w soboty, oczywiście z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. I podczas takiego 1,5-godzinnego postoju można przynosić wszystkie śmieci, wszystkie odpady, które przyjmują PSZOK-i. Te PSZOK-i zatrzymują się w 70 różnych lokalizacjach miasta.
9: Zasady korzystania z PSZOK-ów można sprawdzić na stronie warszawa19115.pl. Samotna palma otoczona morzem i kilkoma wyspami. Tak ma wyglądać Rondo de Gola. Trwa przetarg na rozpłytowanie obecnej konstrukcji, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
18: Chcemy, aby otoczenie palmy przypominało nieco tropiki.
12: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Na pozostałej, rozbudowanej przestrzeni posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę.
9: Przetarg na wykonawcę inwestycji potrwa do 15 czerwca. Prace mają być zakończone jeszcze w tym roku.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Patrzę właśnie, jak ten wiatr wieje ze wschodu w kierunku stolicy, ale nie tylko, bo także w kierunku Wiązownej, gdzie jest 22 stopnie, Otwocka, gdzie także 22, Bielawy czy chociażby Celestynowa. 23, Piaseczno, Zalesie, Wola Mrokowska, Nadarzyn, Pruszków i właśnie Warszawa. To jeśli chodzi o temperatury w stolicy i okolicy, jeśli chodzi o ciśnienie, spada 995,5 hektopaskali. Biometr podobno niekorzystny, tak przynajmniej mówią.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: A my rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Lin Marlin już za chwilę będzie także niezmordowana w śpiewaniu i graniu grupa Kombi, a także m.in. Sandra. No to, jeśli chodzi o tą muzykę, to już wiemy, jeśli chodzi o słowo, to będzie na pewno dobre słowo papieża Jana XIV. Zapraszam.

0: Obiecana grupa Kombi, myślę o tobie tak jak my myślimy o państwu i mam nadzieję, że państwo także myślicie o nas, o Radiu Warszawa. Zatem bądźcie razem z nami, 15 po 18. Utrudnień w stolicy nie brakuje, zwłaszcza na wylotówkach. Część z nas po prostu już wyjeżdża sobie odpocząć, jeśli ktoś zaplanował troszkę dłuższe kilka wolnych dni w związku z uroczystością Ciała Krwi Chrystusa. Ciasno na wylotówkach na Marki, Otwock, Błonie, Pruszków, Nadarzyn, kierunek południowy, także Konstancin, Jeziorno, tu także utrudnienie, ale także i w centrum napotkamy korki, m.in. Wybrzeża, to niezależnie od tego, którym jedziemy, postoimy. Postoimy także w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum i w kierunku Ursusa i Włoch, czyli mówiąc krótko, rondo ze Słońców Syberyjskich, Dworzec Zachodni, tamte okolice, korek także na Dźwigowej, utrudnienia także na Łazienkowskiej, na trasie Łazienkowskiej i tuż przed, czyli przy pomniku lotnika, a jeszcze bym zapomniał, oczywiście od Nowego Zjazdu, nawet już wcześniej, do Nowego Zjazdu, tuż przed Placem Bankowym, nawet już wcześniej korek, także w Alei Solidarności. Tu także musimy uzbroić się w tak zwaną cierpliwość. Zatem cierpliwości, szerokości, proszę noga z gazu powolutku.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 22,5 minuty po godzinie 18. Dobre słowo już teraz w Radiu Warszawa na 106,2 FM. No to posłuchajmy, wsłuchajmy się w słowa Ojca Świętego papieża Leona XIV w Radiu Warszawa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej o konstytucji Sacrosanctum Concilium, reforma liturgii, tradycja i rozwój. Plac Świętego Piotra, Watykan, 27 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w encyklice Mediator Dei czcigodny sługa Boży Pius XII napisał: niewątpliwie Kościół jest żywym zespołem członków, dlatego także i w zakresie świętej liturgii rozrasta się, rozwija się i ulega z biegiem czasu przemianom według potrzeb i okoliczności, do których się dostosowuje, nie naruszając przy tym czystości swojej nauki. W pełnej ciągłości z tą zasadą Sobór Watykański II we wstępie do konstytucji Sacrosanctum Concilium uznaje, że do jego zadań należy szczególna troska o odnowienie i rozwój liturgii. Zgromadzenie soborowe postawiło sobie za cel nieustanne pogłębianie chrześcijańskiego życia wiernych, lepsze dostosowanie do potrzeb naszych czasów tych instytucji, które są skłonne poddawać się zmianom, popieranie tego wszystkiego, co może przyczynić się do zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa, umacnianie tego, co prowadzi do wezwania wszystkich ludzi na łono Kościoła. W tamtej chwili dziejowej szczególnie mocno odczuwano potrzebę odnowy form obrzędowych, za pomocą których od wieków Kościół oddawał chwałę Bogu i uświęcał lud chrześcijański. Dzięki ruchowi liturgicznemu dojrzało przekonanie wyrażone później przez świętego Jana Pawła II, że zachodzi bowiem niesłychanie ścisły, organiczny związek pomiędzy odnową liturgii a odnową całego życia Kościoła. Kościół nie tylko działa, ale wyraża się w liturgii, żyje liturgią i z liturgii czerpie siły do życia.

0: Simple Red w Radiu Warszawa, 35 po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To tak powiem tylko dla tych, którzy może w tym dniu wyjątkowo także pracują. Są takie osoby. Radio Warszawa pracuje, pracują także służby. Przed nami długi czerwcowy weekend. Pasażerowie transportu publicznego muszą przygotować się na spore zmiany w rozkładach jazdy, które zaczną obowiązywać już w noc poprzedzającą święto. Czyli dziś. Stołeczny Ratusz opublikował plan funkcjonowania autobusów, ale także tramwajów, metra na najbliższe dni. No i mówiąc krótko, będzie świątecznie. Zatem, zanim wyruszymy w drogę, korzystając z komunikacji miejskiej, pamiętajmy o tych zmianach. No i wejdźmy może te 5 minut wcześniej.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
2: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
1: ojciec Bogdan Leśniak,
3: Małgorzata Zawadzka,
4: Katarzyna Gawłowicz
5: i Beata Czarnuszewicz.
2: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
6: Pozdrawiamy!
7: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
8: Dzisiaj powiemy sobie o tym, nie tylko jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
7: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18:30 i w niedzielę o 11:30. Mariola Serafin
8: i Piotr Urbański.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
10: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
0: O reklamie.
8: Jest 19.
11: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
12: Do odważnego świadczenia o swej wierze zachęcił papież Polaków w przededniu uroczystości Bożego Ciała. Dbajmy o piękno naszych celebracji bez samowoli i z szacunkiem dla obrzędów, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie o liturgii w nauczaniu Soboru. Papież spotkał się z przedstawicielami kościelnych uniwersytetów w USA. Zachęcił ich do pielęgnowania katolickiej tożsamości. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież wezwał Polaków do odważnego świadczenia o swej wierze. Leon XIV mówił o tym na audiencji ogólnej w kontekście przypadającej jutro uroczystości Bożego Ciała.
13: Saluto cordialmente i Polaki.
14: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię.
12: Liturgia angażuje ciało, umysł i serce człowieka. Jej obrzędy prowadzą do autentycznego spotkania z Bogiem, mówił Leon XIV w kolejnej katechezie środowej poświęconej soborowej konstytucji o liturgii.
14: Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną otoczką misterium sakramentalnego, zbiorem dobrowolnie ustalonych ceremonii, ale eklezjalnym pośrednictwem, poprzez które dociera do nas dar Boży. Właśnie dlatego Sobór zachęca do zrozumienia misterium wiary, które urzeczywistnia się w liturgii poprzez obrzędy i modlitwy. Obrzęd nadaje kształt czynności liturgicznej, a poprzez nią naszemu życiu, rodząc w nas duchową wrażliwość, która pozwala doświadczyć obecności Boga przez Jezusa Chrystusa.
12: Papież zauważył, że obrzęd włącza nas w ściśle określoną sekwencję gestów i modlitw, co niekiedy może być sprzeczne z naszą indywidualną skłonnością do spontaniczności. Jego logika nie polega jednak na krępowaniu wolności za pomocą schematów, wręcz przeciwnie. Poprzez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd przerywa gorączkową aktywność i przywraca nas temu, co najistotniejsze.
14: Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.
12: Edukacja katolicka ma zaszczepić pasję do prawdy, którą jest Chrystus, powiedział Leon XIV na audiencji dla przedstawicieli amerykańskich uniwersytetów katolickich. Papież wezwał do zachowania ich tożsamości. Katolickie instytucje edukacyjne mają być żywym środowiskiem, w którym chrześcijańska wizja przenika każdą dyscyplinę i każdą relację, powiedział Ojciec Święty.
11: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Cztery pół minuty po godzinie 19. A w pogodzie bez większych zmian, no prawie bez większych zmian, bowiem zrobiło się odrobinę chłodniej, 21,5 stopnia w Warszawie, ale także i w okolicach. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu cały czas 995,6, ale jakby delikatnie do góry według synoptyków. No może nie tyle synoptyków, co według ciśnienia mierzę. Jeśli chodzi o wiatr słaby, północno-wschodni, zmieniłem kierunek, zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Co będzie dziś w nocy, sprawdzimy za godzinę. Ja natomiast jestem pewny, co będzie w tej godzinie. Będzie m.in. sezon na czereśnie. Się rozpoczyna już niedługo. Ale tak naprawdę zaśpiewa taki zespół. W utworze Pod prąd będzie Ginny Cliff, czy chociażby Krzysztof Kijański w duecie z Kają. No i oczywiście będzie Wawie Trzeki audycja Wychowywać, ale jak to w wieczór, w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Wojciech Dąbrowski, zapraszam.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Przed przypadającą uroczystością Bożego Ciała papież skierował szczególne słowa do Polaków. Podczas audiencji generalnej, a dzisiaj przypominamy środa, zatem audiencja generalna, zachęcił on wiernych do licznego udziału w procesjach eucharystycznych, podkreślając, że są one publicznym wyznaniem wiary i przypomnieniem, że Chrystus pozostaje obecny pośród swojego ludu. To wyjątkowy dzień, przyznam szczerze, bo rzeczywiście wychodzimy na ulicę, idąc za Chrystusem Królem, za Jezusem w monstrancji ukrytym. I wszyscy mogą nas zobaczyć. Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty zwrócił się do polskich pielgrzymów, nawiązując do przypadającej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Papież zachęcił wiernych do publicznego wyznawania wiary, no bo to jednak jest świadectwo dla współczesnego, rzekłbym, w jakiejś tam mierze, przynajmniej zlaicyzowanego świata. Serdecznie pozdrawiam Polaków, począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii. Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swojego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu. Wszystkich was błogosławię. A ja tylko przypomnę, że w Polsce uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, no a wiadomo, była w niedzielę. W wielu krajach świata, zwłaszcza tam, gdzie nie jest to dzień wolny od pracy, obchody są przenoszone na najbliższą niedzielę.

0: Roy Orbison w Radiu Warszawa, 21 minut po godzinie 19, no to Ewa Pietrzak, zapraszam do audycji.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, terapeuta uzależnień, z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, księże Marku, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam panią redaktor i naszych słuchaczy.
2: Ksiądz Marek nam przypomina, że najlepiej skupić się na relacji, na dziecku naszą, prawda, obdarzać nasze dziecko miłością, bezpieczeństwem, ale księże Marku, ksiądz też powiedział, że tak naprawdę skuteczność tych instytucji, które mają pomagać w rozwiązywaniu problemów, zależy od tego, kto te instytucje reprezentuje, prawda?
3: Tak.
2: Czy trafimy na człowieka sprawczego?
3: Bo to nie programy działają, nie instytucje jako instytucje, tylko działają osoby. To jest tak samo jak z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo jest jedno, Jezus jest jeden i uczy człowieku myśleć tak jak ja cię uczę myśleć, uczy się kochać tak jak ja go pokochałem pierwszy. Więc chrześcijaństwo jest jedno, ale realizacja chrześcijaństwa jest inna u każdego człowieka. Jedni chrześcijanie są wspaniali, święci, mądrzy, dobrzy, czyści i sprytni jak węże w tym dobru, czyli tacy jak Pan Jezus, dobrzy i mądrzy, a inni są bardzo grzeszni, inni jeszcze są pozniewalani, inni jeszcze mylą dojrzałość z pobożnością i myślą, że sama religijność wystarczy do szczęśliwego życia doczesnego i wiecznego. A Jezus mówi jasno, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, będzie zbawiony. Więc tak jak z chrześcijaństwem, ono jest przepiękne, ale bywa realizowane różnie, na różnym poziomie przez danego człowieka. Tak samo program na przykład 12 kroków, który wyciąga ludzi uzależnionych z uzależnień. Genialny program, ale są różne grupy. W jednych grupach mam ludzi, którzy od 30 lat już nie dotykają alkoholu, a inne grupy się po 2 latach rozpadają i tam dochodzi do jakichś chorych relacji tych uczestników tych grup. Nie tylko nie wychodzą z uzależnień, ale wchodzą w jakieś tam chore więzi i w jeszcze większy kryzys. A program mają ten sam, tylko realizacja inna. Więc ja tak na przykład spotykam, co i często na szczęście, na przykład pracowników MOPS-u, konkretny przykład, tu z okolic Radomia jedna z pań z pracownicy MOPS-u zadzwoniła do mnie, żeby się poradzić. No i pięknie, bo wiedziała, że mam duże doświadczenie i powiedziała, mam, zgłosiła mi szkoła ucznia 14-letniego, który ma troszkę tam spektra różnych zaburzeń osobowościowych i autyzm i ADHD i rodzice tego ucznia się upijają i mama i tata i on ma 14 lat, coraz większe problemy w szkole.
2: No dziecko jest
3: i szkoła zgłosiła to do nas, do MOPS-u, bo sobie już nie radzi. Psycholog szkolny, konkretnie psycholog szkolny do nas to zgłosił. No i to pani się pytała, jak idę właśnie na rozmowę do domu tego chłopaka, do rozmowy z rodzicami. Potem mi relacjonowała, co było na tej rozmowie. Taty nie było tego chłopaka, mama była prawie kompletnie pijana. Więc ta pani powiedziała, dzisiaj nie rozmawiam, przyjdę jutro, ale jeśli pani będzie nie trzeźwa, to kieruję sprawę do sądu rodzinnego i dla nieletnich o błyskawiczne pozbawienie was praw rodzicielskich. I oczywiście prześlę też kuratora. No i tak zrobiła i skończyło się tym, że po paru miesiącach już ten syn został odebrany rodzicom. No to jest straszliwie bolesne, oczywiście taka sytuacja, ale to jest ratowanie życia temu dziecku. Teraz powiem, to było rok temu, ten tata się zapił na śmierć, to była aż taka patologia. Mama się prawie codziennie upija, więc gdyby tego syna nie odebrano, nie skierowano najpierw do ośrodka, zamkniętego ośrodka wychowawczego, bo tego bezwzględnie potrzebował, to by z tego, no ten dzieciak by się zapił na śmierć.
2: Księże Marku,
3: coraz więcej jest ludzi, którzy świetnie pomagają.
2: Tacy, którzy mają serce, prawda? Ksiądz dr Marek Dziewiecki jest z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Jeszcze i bardzo z Bogiem.

0: What's a Woman to utwór, który właśnie wybrzmiał.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. My zapraszamy do tego, aby być razem z Radiem Warszawa. Będą audycje przybliżające nam tą tajemnicę tego święta, między innymi, to może wymienię, o 7 Dominik Wendołowski przypomni historię warszawskich procesji Bożego Ciała. Godzinę później, to jest o 8, ksiądz Michał Dziedzic oraz ksiądz Łukasz Trzaska wyjaśnią istotę Bożego Ciała oraz przypomną, w jaki sposób ta uroczystość znalazła swoje stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym. Po 9.10 Grzegorz Kozłowski w audycji Chleb z Nieba będzie pytał księdza Marcina Bodziaka o to, czy cuda eucharystyczne są konieczne do wierzenia i o to, co dzieje się w każdej Eucharystii. Na transmisję mszy świętej z Katedry Warszawsko-Praskiej pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego zapraszamy o 10. Zapraszamy także do wysłuchania cyklu audycji o roli Eucharystii i adoracji w życiu świętych i błogosławionych. I tak, o 11.40 świętego Karola de Foucault, 12.40 świętej Faustyny Kowalskiej, o 13.40 błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, o 22.00 natomiast błogosławionego Honorata Koźmińskiego i świętego Jana Pawła II. Wcześniej, bo o 16.40, godzinę później, usłyszymy świadectwo siostry Julii Dubowskiej, naocznego świadka cudu eucharystycznego, który miał miejsce w Sokółce w 2008 roku, a wieczorem zapraszamy na transmisję koncertu uwielbieniowego Jednego Serca, Jednego Ducha, który odbywa się w Parku Sybiraków w Rzeszowie. Początek o 19.30.

0: Za 14 minut 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Mileczyce, malutka wioska w diecezji drukieczyńskiej, gdzie przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa Dobrego Pasterza pielgrzymi doświadczają niezwykłych łask. Wskrzeszenia, uzdrowienia z niepłodności, nawrócenia ateistów. To tylko niektóre przykłady cudów, o których z pasją opowiada sam nimi wciąż zdumiony proboszcz parafii, w której znajduje się słynący łaskami obraz, jak kult Serca Jezusowego odrodził się w tym miejscu po odnowieniu obrazu, co sprawiło, że 12 czerwca zostanie właśnie w tym miejscu ustanowione sanktuarium. O tym opowie ksiądz Jarosław Rosłoń, proboszcz parafii świętego Stanisława w Mileczycach. Serdecznie zapraszam na audycję Co Kościół na to, jak zwykle w każdą środę, jak zwykle poprowadzi tę audycję, tę rozmowę Weronika Ostrowska.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 3 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka, to pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
3: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
7: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
8: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
0: Minęła 20.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: A w tej pogodzie ciągle ciepło, przyjemnie i słonecznie, co najważniejsze. Na spacer można się wybrać, byleby z takim malutkim radyjkiem w uchu. 21 stopni w Warszawie na chwilę obecną. Słońce świeci, chmurki delikatnie też są, a dziś wieczorem i w nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Może pokropić. W nocy może pokropić, choć niewielkie to prawdopodobieństwo, ale jednak. Natomiast jutro już raczej będzie padał deszcz. A maksymalnie na termometrach także 22 stopnie, w ranku 15, 16, no do 17.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
10: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
2: Jesteśmy dzisiaj w Milejczycach, a razem z nami ksiądz proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika, ksiądz Jarosław Rosłon. To właśnie w tej parafii znajduje się obraz Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. Szczęść Boże, księże proboszczu.
11: Szczęść Boże, witam serdecznie Radio Warszawa, tak?
2: Już niebawem w tym miejscu będziemy mogli pielgrzymować do tego miejsca jako do sanktuarium. Jest to na pewno bardzo ważny moment dla tego miejsca, ale czy ksiądz pamięta ten czas, jak okazało się, że ksiądz właśnie tutaj trafi? Ksiądz chciał tutaj być, ksiądz nie chciał tutaj być. Jak wyglądała ta księdza historia z tym miejscem?
11: No miejsce jest niesamowite, jeśli chodzi o pewne historie, które tutaj się dokonują i tak te, ja je nazwałem tak zwane znaki czasu, czyli to, co nam tutaj Pan Jezus ukazuje w swojej opatrzności i w swojej woli, no i wtedy mamy to prawo wyboru. Szczerze mówiąc, różne były wybory, ale zawsze jakoś tak wychodziło na to, że to, co Pan Jezus jakby tak ja myślę, pragnął, czego też przez jakieś doświadczenia i byłem też tego udziałem, to się dokonało. No i taki pierwszy znak czasu to był taki, że tutaj w ogóle nie chciałem przyjść. Zresztą to była taka ciekawa historia. Byłem na rekolekcjach w Płonce Kościelnym, to był grudzień 2017 roku. Wtedy zadzwonił do mnie ówczesny ksiądz biskup Tadeusz Pikus. No i z propozycją, że pójdę do parafii świętego Andrzeja Boboli, do Siemiatysz. Tam był ksiądz Jan Koc, już świętej pamięci, budowniczy kościoła, bardzo chorował. A że jako wikariusz u niego się sprawdziłem, to ludzie poprosili, żebym przyszedł i go dochował, no bo jest bardzo schorowany, można powiedzieć umierający. I tak jak potrzebował bratniej duszy w tych ostatnich, można powiedzieć, miesiącach swojego życia, wtedy zapowiadało się, że to były dni jego życia, tygodnie może. No i biskup mi tam posłał, ja się zgodziłem, ale tak w sercu poczułem, żeby tak też coś na tym też i zyskać, po ludzku. I poprosiłem księdza biskupa, żeby kiedy już skończę swoją misję jako administrator parafii w Siemiatyczach, to żebym został gdzieś proboszczem. No i biskup mówi, że jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej uczyni mnie gdzieś proboszczem. Wiedziałem, że z dniem 1 lipca 2018 roku mam odejść z parafii. No i były takie dwie jakby opcje. Jeżeli ksiądz Jan przeżyje, to mam wyprawić jubileusz na 50 lat kapłaństwa, a jeżeli po prostu no, Pan Bóg go powoła wcześniej w tej chorobie, z tej ziemi, to mam uroczysty pogrzeb mu odprawić, bo znałem ludzi, znałem parafię, by było mi łatwiej. Ale dzięki Bogu ksiądz Jan przeżył, był jubileusz kapłaństwa, no i biskup mnie wzywa do siebie, żeby właśnie dać mi dekret, a wcześniej miałem takie sygnały, że idę do innej parafii, też szczerze mówiąc takiej parafii, o której nawet, no może nie tyle, że marzyłem, ale chciałem tam trafić i była taka możliwość. No i kiedy zajechałem do księdza biskupa, no to byłem bardzo mocno zaskoczony, bo ksiądz biskup mi zaproponował Milejczyce. Zresztą ksiądz biskup też widział, że nie bardzo byłem wtedy zadowolony z tego wyboru biskupa. Ja głowę spuściłem, mówię, jak ksiądz biskup uważa. No i biskup tam próbował mnie zachęcić. Nie bardzo mi dało się zachęcić, no ale summa summarum biskup użył takiego argumentu, gdzie już ja odpuściłem, bo biskup mówi, albo bierzesz, albo długo nic nie otrzymasz. Mówię, to ja biorę. No i tak trafiłem do Milejczyc. Czyli tak naprawdę nie bardzo tu chciałem przyjść, ale Pan Bóg postanowił inaczej. No i jak się zgodziłem, to później już takie, można powiedzieć, z perspektywy tych 8 lat jest widoczne bardzo mocne dzieło Boże i z takim błogosławieństwem Bożym. Ja tylko jestem takim narzędziem, który jakby, mogę powiedzieć śmiało, wykonuje polecenia Pana Jezusa.
2: Dlaczego ksiądz tutaj nie chciał przyjść?
11: Dlaczego? Wtedy taka pierwsza moja myśl to była taka, że jakby kiedy biskup powiedział, że jeżeli będzie taka możliwość, to dam cię do Milejczyc, jeżeli będzie taka możliwość, to dam cię parafię, i wtedy w sercu odczułem taki głos, tylko nie do Milejczyc. I to właśnie było dziwne, bo biskup nie mówił mi o żadnej parafii, nie dawał żadnych jakby nawet takiej pewnej obietnicy, tylko jak będzie taka możliwość. Ja to troszeczkę odebrałem, że pewnie chodzi może o Szeptuchy. To dużo jest w okolicy Szeptuch, a miałem z nim wcześniej do czynienia, pomagając innym ludziom. I może sobie pomyślałem, że Pan Bóg chce, żebym zaczął działać, robił wszystko, żeby tu nie trafić, bo te Szeptuchy mogą mnie po prostu psychicznie wykończyć, nie? I to była taka moja pierwsza właściwa myśl. Ale kiedy właśnie biskup już na spotkaniu powiedział, że proponuje ci Milejczycę, to wtedy ten głos taki był niepełen niepokoju wewnętrzny. Mówił, rób coś, tylko nie do Milejczyc. No i mówię, Boże, to ja mam robić, to ty coś rób. No i wtedy, już wtedy ten głos nie był taki, jakby mi się wtedy zdawało po ludzku, Boże, tylko mówię, coś jest nie tak, nie? I wprowadził mi takie zamieszanie. No ale widocznie Pan Bóg walczył też o to, żebym tutaj trafił. Nie wiem, to wola Boża, to już niech Pan Bóg to wszystko jakby też prowadzi i ocenia. No i wtedy już jakby powiedziałem, że dobrze, no to już idę.
2: Jaki stan tutaj ksiądz zastał? Jak wyglądał ten kościół? Dzisiaj widzimy piękny, drewniany kościół. Widzimy też odnowione obrazy. Za chwilę o te obrazy zapytam. Ale jak to wyglądało na początku, jak ksiądz tutaj przyszedł? Jaka to jest parafia? Opowiedzmy też naszym słuchaczom. Duża, nieduża?
11: To jest parafia bardzo mała, bo ma tylko 380 osób w tej chwili. Jest bardzo rozległa, 23 wioski. Tutaj większość mieszkańców na terenie gminy Milejczyce to są wyznawcy prawosławia, tylko 1/4 katolików, czyli dosyć takie obszerne tereny. a parafian mało. No stan parafii jaki był, taki był. No, moi poprzednicy, każdy z nich, ile mógł, tyle włożył swe serca i pracy w to parafię. I tutaj absolutnie zawsze to podkreślam, że każdy pracuje ile może, jak może. No, zresztą ja też tutaj faktycznie dużośmy porobili, zrobili, ale to nie jest jakby moja zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. No bo ewidentnie są takie przykłady, przypadki, że ja wychodziłem, mówię: Panie Jezu, potrzeba takiej drogi, potrzeba tego i tego. Za chwilę by ludzie i to robili, nie? Wcale nie wiedziałem, skąd ci ludzie się brali. Czyli to tak naprawdę ewidentnie, jakby tak powiedzieć, wszystko w szczegółach, trzeba było tutaj mi 3 godziny mówić. I to każdy przypadek, każdy szczegół, każda droga, każda kostka, każda jakakolwiek praca, to jest widać ewidencję z opatrzności Bożej. To nie jest w ogóle jakby dzieło ludzkie, tylko praca ludzka, ale dzieło Boże.
2: Ksiądz biskup Piotr Sawczuk mówił o tym, że ten kult rozpoczął się tutaj mocniej szerzyć w momencie, jak obraz został odnowiony. Mówię teraz o obrazie Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. A dlaczego to odnowienie obrazu? Czy to dla księdza było od razu oczywiste, będą te obrazy, bo jeszcze jest obraz Maryi, który, o ile dobrze kojarzę, był odnowiony jako pierwszy. Jak to było? Dlaczego ksiądz postanowił odnowić te 2 obrazy?
11: Ja to mówię, że Pan Jezus ma wielkie poczucie humoru. Ja też staram się mieć poczucie humoru i tak powiem właśnie w tym poczuciu humoru. Ja tu w ogóle nawet Jezusa nie zauważałem. Czyli będąc w kościele, to może brzmi dziwnie, ale oczywiście ja mówię o Jezusie jako o obrazie w tym momencie, bo Eucharystia to jest centrum i źródło życia kościoła i parafii, ale tak naprawdę Matka Boża w kościele jest srebrna sukienka i ona jakby mnie tak zachęciła do tego, żeby na Matkę Bożą zwrócić uwagę. A Pan Jezus, to przechodziłem koło niego każdego dnia i nawet go nie zauważałem tak naprawdę. Ale tak Pan Bóg to poukładał, że ja zostałem proboszczem 1 lipca 2018 roku, a w październiku taki mój dobry znajomy został wicemarszałkiem województwa. Miał pod sobą zabytki. Do mnie zadzwonił, mówi: księże, czy ksiądz ma coś do... jakiegoś, nie wiem, jakieś zabytki, bo ja mam zabytki pod sobą, może byśmy coś, jakieś remonty porobili tych zabytków. Ja sobie mówię: panie Stasiu, mówię, same zabytki. No i od tego się zaczęło. Złożyłem na 2 ołtarze boczne pierwszą prośbę o dofinansowanie do Urzędu Konserwatorskiego i do Urzędu Marszałkowskiego. No ale później okazało się, że 2, no nie mogą być jednocześnie podane renowacje, bo jest dużo wniosków, mogę wybrać 1. No i pierwsza moja taka myśl, no Matka Boża. Tym bardziej, że Matka Boża akurat dała nam na początku właśnie 3 cuda, czyli modlitwę do Matki Bożej okazała się cudowna i łaskawa, dała nam 3 cuda. Ja w tym momencie sobie mówię:

0: myślałem, Boże, no w tym kościele ten obraz jest taki no, dziwny, no bo jest srebrna sukienka, nie ma żadnego tutaj kultu, może kiedyś jakiś kult był. Matki Bożej, poszukam nazwy i pomodlę się do tego właśnie obrazu, do tej Matki Bożej, bo tej Matki Bożej pocieszenia wspomożenia wiernych. No i tak się zaczęła tutaj przygoda z tymi łaskami. Zaraz po tym przyświętej przyszła informacja, że stan Kuby się na tyle poprawił, że jemu życiu już nic nie zagraża. No jest dalej sparaliżowany, ale bardzo chory. Ja mówię, tutaj mamy, no jest łaska, to trzeba z niej korzystać. Mówię, jeszcze jedną mszę odprawimy. I wiem, że pamiętam, że msza pierwsza była 13 listopada o godzinie 15, a druga msza święta była 20 listopada o godzinie 15 2018 roku, czyli niespełna parę miesięcy mojego tutaj pobytu. No i później po tej drugiej mszy świętej, co się okazuje, chodząc po kolędzie w styczniu spotykam Kubę u jego babci po kolędzie. I kiedy zapytałem się, kto ty jesteś, on mi powiedział swoje imię, nazwisko, ja byłem w szoku, bo pamiętam mamę płaczącą, mówiła, że syn jest zmasakrowany, nie może go rozpoznać. Tu po wypadku mija 2 miesiące dosłownie, a chłopak jest jak nowonarodzony. Żadnej blizny, żadnej rysy, żadnego skrzywienia, no nic, no po prostu jest zdrowy. Mówię, ktoś tu mnie oszukuje, albo on, albo mama mnie oszukała, no ale nie, ale był cały kościół ludzi. Ludzie byli przejęci, dużo młodych ludzi było na tym przyłku, by nie, no mama raczej mnie nie oszukała. No i tak nie mogłem się nadziwić, mówię, u chłopca, mówię, Kuba, to ty? On mówi, to ja proszę księdza. Powiem się od niego powiedziałem, Kuba, ale ty wiesz, komu to zawdzięczasz? On powiedział, ja wiem, proszę księdza, komu. I co jest ciekawe w tej właśnie, w tym krótkim dialogu, bo tylko taki był dialog z nim, po tym właśnie pytaniu, ty wiesz, komu to zawdzięczasz? Kuba zaczął chodzić do kościoła. Wcześniej no, był takim rzadkim bywalcem. Mama zaczęła chodzić do kościoła, młodsze rodzeństwo. Czyli tak sobie uświadomiłem wtedy, teraz z perspektywy czasu, że my dostajemy ogromną łaskę od Pana Boga, ogromną. To jest taką Boża opatrzność, my znamy to słowo, ale tak naprawdę dopiero świadomość łaski daje nam tego takiego ducha nawrócenia, przemiany serca. Bo Kuba dostał ogromną łaskę, ale on myślał, że to jest po prostu może szczęście, może właśnie lekarze zadziałali, ale ewidentnie lekarze się poddali. Ewidentnie to była Boża łaska. Po przyświętej nastąpiła poprawa. Później po drugim przyświętej on wraca do zdrowia w ciągu miesiąca, że normalnie zaczął chodzić, normalnie oddychać, normalnie swobodnie wrócił do pracy. Dlatego dopiero kiedy to spotkanie ze mną uświadomiło mu, komu on to zawdzięcza, nastąpiła przemiana jego serca i nawrócenie.
1: Ale to było za sprawą Matki Bożej?
0: Matka Boża właśnie. To ja też mówię, że w tym miejscu w Milejczycach się czyta Ewangelię. Czyli to, co jest w Ewangelii, też tutaj tego ja doświadczyłem. Matka Boża wskazała na Chrystusa. Zróbcie wszystko, co wam powie mój syn. I tak było, bo kiedy to był pierwszy cud, on miał miejsce właśnie listopad, można powiedzieć, 18 roku, a w marcu 19 roku był drugi cud. Przyszła do mnie kobieta z płaczem, swoim mężem, że jest córka w szpitalu, że jest umierająca, że chore nerki, nerki odmówiły posłuszeństwa. Ja już wtedy miałem świadectwo, mówię, słuchajcie, nie płaczcie, nie martwcie się, pamiętajcie Kubę, to i Iwonie. Matka Boża pomoże, będziemy się modlić do Matki Bożej, będzie łaska. Byłem pewny, że będzie łaska i tak było. To był wtorek, marzec, nie pamiętam dokładnie, który to był marzec, ale to był wtorek, pamiętam, godzina 15, msza święta i później najbliższa niedziela Iwona już jest w kościele. To ja byłem sam w szoku, że ona była już w kościele, kiedy miała być już umierająca, bo nerki odmówił posłuszeństwa i ona przyszła podziękować, mówi, proszę księdza, jak się tylko msza święta skończyła, to około 16 nerki moje ruszyły. Wczoraj mi wypisali lekarze ze szpitala. No dla mnie to był ewidentnie i dla niej też, i dla rodziny cud ogromny, bo nerki ruszyły po skończonej mszy świętej. To był taki znak. I to był drugi cud. I to był marzec. A w kwietniu właśnie miałem ten telefon wybrania ołtarza jednego, bo złożyłem wniosek na 2 ołtarze. I sobie myślę, nie no, Matka Boża, no daje łaski. Ale sobie pomyślałem tak, jak poczułem w sercu, że nie, Pan Jezus jest przede mną, Syn jest przede mną, oddaj mojego Syna. A sobie myślę później tak, no może, Matko Boże, masz rację. Ciebie co zostawią, ty dajesz łaskę, niech Pan Jezus sobie idzie, nie? No i takie ludzkie myślenie, takie bardzo proste, chłopskie, ale takie owocne w poczucie humoru też Pana Jezusa. I Pan Jezus właśnie poszedł do renowacji. Poszedł do renowacji, a w czerwcu był następny cud, trzeci cud od Matki Bożej. Chłopak, który uległ wypadkowi w Warszawie, przebił się kierownicą, nadział się na kierownicę, położył motor, nadział się na kierownicę, nieszczęśliwy wypadek, stan krytyczny, też mama łapnęła mnie za rękę, bo razem myśmy w szkole uczyli i kiedy wychodziła ze szkoły, wybiegała, wyjechała do syna, dostała tą informację, mówi do mnie, niech ksiądz się pomodli za Bartka u siebie w kościółku, ja mówię, dobrze, jak najbardziej, no ale drugie

0: Dnia pojechałem do Sokółki, tam się pomodliłem, przeodprawiłem, sobie myślałem, Sokółka przy moim kościółku, to jest wielkie sanktuarium. No ale kiedy minęło kilka dni, stan się nie poprawiał, Bartek miał być transportowany do Warszawy, bo Białystok się już jakby poddał, ale lekarze mówili w Białymstoku, że on transportu nie przeżyje, ale mama się uparła, trzeba go transportować. Ja poczułem w sercu, Boże, że on transportu nie przeżyje. Ja obiecałem modlitwę w swoim kościółku, nie było okazji, pomodliłem się w Sokółce, wtedy musiałem wyjechać, no to takie wszystko na wariackich papierach. Dzwonię do mojego brata, jest też kapłan, mówię, musisz tu przyjechać, bo jadę do Warszawy, wiozę właśnie tego świętej pamięci już teraz, ale wtedy Jana Koca, kapłana tego właśnie budowniczego kościoła z Andrzeja Boboli do Warszawy, bo tam ma wizytę u lekarza, miał tętniaka na orocie brzusznej i w tym momencie no nie zajadę do swojego kościoła, nie pomodlę się choć przez chwilę, a on transportu może nie przeżyć. No i przyjechał ksiądz Mariusz, mój brat, odprawił mszę święto i tak jak się msza święta skończyła 17:30, tak o 17:30 konsylium lekarskie zabrało się, żeby zaopatrzyć go na transport do Warszawy i na oczach tych lekarzy, lekarz prowadzący mówi, zostawmy chłopaka na moich oczach rzucie, cofnęła kwotę, ustąpił. Nie puścili Bartka do Warszawy, zostawili go w Białymstoku i po 3 tygodniach tutaj Bartek z całą rodziną przyjechał i dziękował Matce Bożej za ratowanie zdrowia i życia. To był 3. cud. I w tym momencie 30 listopada wraca obraz po renowacji i w 1 tygodniu grudnia ksiądz Zenon Czumaj, archiwista, tutaj dyrektor muzeum, Drohiczynie, przeglądał sobie archiwa i znalazł wpis na temat tego obrazu, że to właśnie Pan Jezus był słynący łaskawym przezdobem rosyjskim. To ludzie pielgrzymowali, było bardzo dużo tutaj właśnie osób modlących się przed tym obrazem. I mi wtedy się otworzyły oczy, mówię, już wiem skąd te cuda. I tak właśnie w Ewangelii Matka Boża wskazała na Chrystusa.
1: Jesteśmy dzisiaj w parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika. W tej parafii, w której znajduje się obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza. Już niebawem w tym miejscu będzie sanktuarium. Razem z nami ksiądz Jarosław Rosłon, proboszcz dzisiaj tej parafii, ale już niebawem kustosz sanktuarium. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Jesteśmy dzisiaj w Milejczycach. To właśnie tutaj, w parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika, znajduje się w malutkim kościółku obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, obraz słynący łaskami, obraz, do którego dzisiaj pielgrzymują dziesiątki, setki. Zaraz będę pytać księdza proboszcza, jak dużo osób pewnie już nawet nie liczy, bo wiemy o licznych świadectwach, które dzieją się tutaj, za sprawą oczywiście Jezusa, za sprawą tego, że przybywają kolejni pielgrzymi, nawracają się, proszą. Dlaczego jeszcze? Ksiądz Jarosław Rosłon, proboszcz tej parafii, dzisiaj jest razem z nami.
2: Dlaczego? Dlatego też powiem tak, jak ze swoich doświadczeń, to jest taka oddolna inicjatywa, czyli ja biskupa informowałem na temat tych łask, cudów. Biskup był mocno zdziwiony, ja też sam byłem zdziwiony, że są takie łaski, ale biskup prosił, żeby tego nie rozgłaszać. No i tak też robiłem, ale to najlepszym właśnie takim świadectwem Bożego działania są świadkowie tych wydarzeń, czy ci, którzy proszą o to, czy ci, którzy zostali uzdrowieni. I tak naprawdę oni przekazywali innym, mówili, jest problem, jest trudno się iść do Milejczyc. No, jeden z takich bardzo mocnych cudów, który tu się dokonał, to właśnie też z takiego świadectwa. To osoba, która została dotknięta wielką łaskawością, to jest młoda osoba, matka, która miała dziecko pod sercem swoim, była w stanie błogosławionym, 8 miesiąc ciąży, no poszła do lekarza, bo stwierdziła, że coś dzieje się chyba z dzieckiem, choć nic jej nie bolało, ale jakby nie odczuwała jego ruchów. Lekarz ją przebadał w prywatnym gabinecie i był bardzo mocno zaskoczony i powiedział, że to dziecko nie żyje. Gdzie wcześniej nic nie zapowiadało na śmierć tego dziecka. Matka była bardzo rozpaczona, mówi, może przyjdę jutro, może pan doktor się pomylił, może jutro będzie lepiej. On mówi, że nie, to dziecko nie żyje. I mówi jej, że daj mi dzień, dwa, muszę się zastanowić, zrobić konsylium w szpitalu, co robimy, czy robimy sztuczny poród, czy wywołujemy sztuczny poród, czy robimy cesarskie cięcie, no bo to pierwsze dziecko i też musieli to skonsultować, chciał, jak do tego podejść. No ona poszła do domu i jej mama, nie wiem teraz, czy była na mieście, czy w tym czasie, czy musiała jechać na miasto, spotkała koleżankę, która tutaj wielokrotnie była, tak, pomodlić się. Miała przy sobie obrazek, dała jej obrazek, mówi, módl się ze swoją córką, stan psychiczny córki, żeby sobie poradziła w tych trudnych chwilach, tego dnia, czy tych dwóch dni, kiedy oczekiwała na decyzję lekarza. I w tym momencie, po tych dwóch dniach modlitwy, dziecko ożyło. Nawet przyszli, powiedzieli, byli bardzo, ja byłem bardzo zaskoczony. Ja mówię, to napiszę świadectwo, oni jeszcze nie, czekamy, aż się dziecko urodzi. No i urodziła się dziewczynka, dostała 8 punktów w skali 10. To takie mocne było uderzenie, no, które tutaj też jakby wtedy to mi osobiście to dreszczyk przechodził. No ale teraz takich świadectw to jest bardzo dużo. Ja to nazywam takie łaski, no dosłownie, no bo co, jak nazwać łaska wskrzeszenia? Dziecko jednak nie żyło, lekarz stwierdził, tutaj zostało też powołane do życia. Był też takie doświadczenie kobiety z Lublina, która trafiła do szpitala, dzwoniła jej siostra, przerażona, że jest krwiak na mózgu, że w każdej chwili może ulec pęknięciu, że zalać cały mózg. Lekarze mówią, że jeżeli pęknie, to ona nie przeżyje tego, zalaje cały mózg. Ale to właśnie za Boża opatrzność. Ja wtedy byłem w szkole, czyli wtedy w szkole skończyłem godzinę wcześniej. Pani doktor mi powiedziała, nie chcąc iść do domu, bo to mam jakieś tam próbę, musimy dzieciaki zabrać, żeby w szkole nie siedział. No i tak mówię, poszedłem wcześniej do domu. Miałem jechać jeszcze do starostwa, mam telefon i ona mówi, że właśnie o tej swojej siostrze. Mówię, wie pani co, no może pan by tak chce, żebym teraz się pomodlił, żebym tej modlitwy nie odkładał na wieczór, bo jestem teraz w domu, mam możliwość, nie, te pół godziny. No i poszedłem, odprawiałem sam mszę świętą. Nikogo nie było w kościele, bym ja, to było około godziny, nie wiem, 11:30. I koło 18, po 18 tego dnia, to był październik, mam telefon zwrotny. No w ogóle już o tej sprawie zapomniałem, bo takich telefonów jest bardzo dużo. I jest informacja tej kobiety, po raz wtóry dzwoni, zapłakana, że proszę księdza, niesamowity cud się wydarzył. Nie wiem, jak to nazwać, cud wskrzeszenia. Wiola, słucham, o co chodzi. No właśnie, tętniak pękł, zalazł cały mózg. Lekarze stwierdzili śmierć mózgu. Poinformowali rodziców, zapytali się, czy mogą pobrać organy na przeszczepy. No, to wszystko się potoczyło bardzo szybko, tak. Była zgoda, żeby mogło to organy pobrać, no ale ta kobieta ożyła. Ona jednak ożyła, wszyscy byli zdziwieni bardzo mocno. Wiem, że później właśnie jest na oddziale obserwacyjnym. Później, że miałem kontakt z tą rodziną, był telefon następny po kilku właśnie dniach, później nawet, wiem, że 3 tygodnie później była na rehabilitacji, wyszła w własnych siłach. Później jeszcze przyjechał tutaj kapelan tego szpitala, wiem, chyba bodajże 3 pielęgniarki, czy lekarz był też z nimi. Wiem, że było 5 osób i dziękowali panu Jezusowi za ten taki wspaniały cud, takie świadectwo, którego też oni doświadczyli i przeżyli bardzo mocno na temat tej dziewczyny. Był też taki jeszcze jeden cud bardzo mocny w odniesieniu do życia ludzkiego, to chłopiec Sebastian, który uległ wypadkowi na hulajnodze Ostrów Wielkopolski. I też był wtedy na rekolekcjach, też następny znak czasu. Tam akurat był zaproszony na rekolekcję, głoszę rekolekcję, mówię o tym Sercu Bożym. Po mszy świętej przyszła jakaś kuzynka, poprosiła o modlitwę tego chłopca. Tylko ogólnie, że jest stan krytyczny, uległ wypadkowi, nie mówiła szczegółów. Ja nawet o te szczegóły nie pytałem. Kiedy już ona wychodziła, coś mnie tknęło, bo ja powiedziałem, że pomodlę się w piątek, w czwartek wracam, w piątek się pomodlę. Coś mnie tknęło, że no, stan krytyczny jest poniedziałek. Do piątku to może już nie żyć. Mówię, wie pani co, to ja zadzwonię tutaj do księdza Mariusza, mnie zastępuje, niech on odprawi mszę do tego chłopca jak najszybciej, a ja w piątek drugą odprawię, tak żeby już on był zaopatrzony modlitwą. Tak poczułem w sercu, żeby ją z powrotem jakby zawołać i takiej to powiedzieć. On mówi, oj, że się ucieszyłem jak najbardziej. No i co się okazało, że ten chłopiec został przywieziony do Wrocławia. We Wrocławiu też lekarze, bo tutaj w Ostrów Wielkopolski stwierdził, że tam już nie ma życia. Przewieźli go do Wrocławia. Też lekarze tam stwierdzili, że konsylium lekarskie, komisja 3 lekarzy rzekła, że ten chłopiec na organy, na przeszczep organów. I wiem, że kiedy takie 3 komisje były i wszyscy to samo orzekli. I w tym momencie, kiedy już mieli lekarze podpisać tę dokumentację na przeszczep organów, jeden z lekarzy się wycofał. Nie chciał tego podpisać. Okazało się, że drugiego dnia ten chłopiec odzyskał przytomność i sensownie zaczął rozmawiać. Wiem, że już Sebastian jest dawno w domu, że jest już po takiej też paromiesięcznej rehabilitacji, że już jest widziany w kościele, że chodzi do szkoły. No jest zdrowy, a miało go nie być. Po prostu już był przekreślony, prawda, że już miał być oddany na organy.
1: Mówi ksiądz o niezwykle spektakularnych cudach uzdrowienia, a ja się zastanawiam, bo ksiądz powiedział, że zastosował się do tego zalecenia księdza biskupa, żeby nie rozgłaszać o tym miejscu, ale trochę dzieje się tak, że chyba Pan Jezus chce, żeby o Milejczycach dzisiaj było głośno, no bo ksiądz nie działał w tym zakresie, ale dzisiaj cała Polska wie, co to są Milejczyce, mówi się o tych świadectwach, powtarza się je. Czy to znaczy, że Pan Bóg, czy ksiądz tak to czyta, wybrał sobie w jakiś szczególny sposób to miejsce, ten obraz, chce, żeby o jego sercu właśnie tutaj było głośno?
2: Zdecydowanie tak, no bo ja, co ja mogę tu wybrać, no nieraz kapłani próbują, nieraz, jak to się mówi, tak po ludzku stają na głowie, aby ożywić parafię, aby ta ewangelizacja gdzieś wzrosła, a ja nic nie robię, dosłownie nic. To samo się dzieje, nie? Dam prosty przykład. Przyszedłem do parafii i była jedna msza święta w ciągu niedzieli, no 2, no bo jeszcze kaplica jest, nie? A teraz jest 6 mszy świętych, było, nie wiem, garstka ludzi, teraz jest około 1000 osób pielgrzymuje w niedzielę, ale takim najpiękniejszym przykładem to są pierwsze piątki miesiąca, kiedy tutaj przyszedłem, to tak jak wszędzie, mała parafia, 5 osób, 7 osób na pierwszy piątek miesiąca, wszystko, a teraz jest ostatni pierwszy piątek miesiąca, akurat no, był dłuższy weekend majowy, 1 maja wypadł, pierwszy piątek miesiąca, ale było ponad 1000 osób. Czyli to też świadczy o tym, że to Pan Jezus tam działa, a nie ja. I to tutaj jest właśnie jakby ta tajemnica i to tylko wielkie dobro tego miejsca, że to nie ja, to nie nagłaśniam. Ja jestem w ogóle słaby w tych social mediach, no na tym się nie znam nawet, dlatego też to wszystko jest Boże działanie i świadectwa, które ludzie sami sobie przekazują. I to też nie jest jakiś taki wymiar sensacji, że Jezus się gdzieś tam pojawił, że jedźcie, zobaczcie. Tutaj widzę, obserwuję ludzie, tutaj ludzie przyjeżdżają z wielką taką godnością, z wielkim poczuciem Eucharystii, przeżywają tę Eucharystię, potrafią nawet po dwie, po trzy godziny. Nawet były osoby, widziałem, które przyjeżdżały trzy godziny wcześniej, w pierwszy piątek miesiąca, czyli były już 6 godzin w kościele i w ogóle nie były zmęczone. Jakby to są ludzie, którzy przeżywają obecność Jezusa w swoim sercu i w swoim życiu, ewidentnie.
1: Jak tutaj przyjechaliśmy, mówił ksiądz o stronie internetowej, że są na nią wejścia nawet z Chin, dobrze słyszałam?
2: Tak, to też strona internetowa istnieje już półtora roku, ale nic nie było robione, nic. Dosłownie tylko były kafelki i nic. Dlaczego? No bo też jak biskup mówi nagłaśnie, to nie nagłośniałem, nawet dosłownie, nawet i strony nie ruszałem, nic nie było robione. Tylko też później nawet ten, co prowadzi tę stronę, był zdziwiony, że ktokolwiek tam wchodzi, jak tam nic nie było. Tylko tyle, że zresztą nawet nie była ta strona nigdzie nagłośniona. O niej nawet nie mówiłem. Dlatego później, kiedy ten człowiek mówi, kiedy ja do niego mówię, że mówię, słuchaj, Marek, musimy jakby już dać informację na stronę, bo biskup prosi, żeby już jakby zapełnić tę stronę, żeby były te kafelki zapełnione, żeby pielgrzymi już mieli dostęp do tej strony, to musimy dać. I on w tym momencie wchodzi na tę stronę, na te wszystkie statystyki i jest w szoku, mówi. Mówi strony, i sam się śmiał do siebie, mówi, strony przeglądza nie ma, może być nie istnieje, w rzeczywistości tylko jest jakby ta strona, ale bez życia takiego naprawdę, a tam są wejścia w tysiącach i są wejścia z całego świata, nawet mam wejścia z Grenlandii, z Chin, z Japonii, Skandynawii, no cały świat.
1: Jak wygląda ta milejczycka codzienność księdza w tej parafii? Jak dużo osób tutaj codziennie pielgrzymuje? W jakich intencjach pielgrzymują szczególnie?
2: Znaczy Pan Jezus jest dla mnie bardzo łaskawy, po prostu pielgrzymi przybywają wtedy, kiedy ja mam czas, kiedy właśnie jestem gotowy na ich przyjęcie. Gościnność na pewno jest tutaj taka, jak to się wywodzi z domu, czyli mama nas tej gościnności nauczyła, my też tutaj przyjmujemy pielgrzymów, tak potrafimy. Tak szczerze mocno ja jestem bardzo zaskoczony jakby odwagą pielgrzymów, bo przyjmuję wszystkich tutaj w tym w sumie mogę powiedzieć pomieszczeniu, to jest takie pomieszczenie dla wszystkich i dla księży i dla pielgrzymów i moje prywatne. I nieraz wchodziłem na plebania, widziałem ludzi przy mojej lodówce, którzy już siebie sami się częstowali i sobie korzystali z gościnności, dlatego też oczywiście jakoś się mogę uśmiechnąć, ale jestem otwarty i nie korzystają z tej gościnności. To tak, no, jeśli chodzi o taką codzienność, ale pielgrzymi przybywają tak w tygodniu, to dużo ich nie ma. Dziennie tam, ja wiem, zależy się od dnia, ale przeważnie jest to taki ruch pielgrzymkowy samochodowy, to nie wiem, tak około, nie wiem, 50 osób się przewinie. Najwięcej jest właśnie, to jest weekendowy ruch, kiedy jest sobota, niedziela, to już tam około 1000 osób zawsze jest.
1: I jakie są te intencje, o których ksiądz wie, w których pielgrzymują, z jakimi przyjeżdżają tutaj pielgrzymi, o co się modlą?
2: O, intencje to są, tak jak w życiu ludzkim, i są sprawy przede wszystkim o zdrowie. Tutaj jest bardzo dużo prośb o zdrowie. Są no, w różnych chorobach, przeróżnych, no, najwięcej nowotworowych, no ale są i przeróżne choroby. Te są intencje, coraz więcej takich intencji o zdrowie psychiczne. Dużo jest takich osób w depresji, prośba właśnie o wyjście z depresji, dużo jest z nałogów, przeróżnych nałogów, ale też to dużo jest bardzo, bo to jest też ciekawe, takie robi się miejsce święte dla osób, które nie mają dzieci, którzy nie mogą mieć dzieci. I powiem, że tutaj jest tego bardzo dużo. Zresztą też ja w takim swoim życiu kapłańskim, jak to każdy z nas, mam trochę do swojego takiego lenia. I sobie myślę, Panie Jezu, jak tam zachować to świadectwo tego cudu poczęcia. No i wpadłem na taki pomysł, że mówię, dobra, ja będę się modlił, jak chcecie, o dziecko dla was. Jestem pewny, że będzie. Tylko jest jeden warunek, mówię. A oni mówią, jaki? Mówię, że tu ma być później chrzest. Oni mówią, no dobra, no to teraz chrztów mam bardzo dużo. Nie wiem, takich chrztów poczęcia w tamtym roku to było chyba 12 samych chrztów. No nie wszyscy też chrzczą, no nie oszukujmy się, no. Ale tych chrztów poczęcia to już jest ponad 100, zdecydowanie ponad 100. Teraz ostatnio miałem takie ciekawe świadectwo. Przyjechał młody mężczyzna, już może nie taki młody. No i on chce, mówi, chrzest w parafii. Ja patrzę na niego, mówię, no Boże, no ten, to nie jest mój parafianin. Dlaczego chrzest tutaj? A przecież za rok temu byłem z małżonką, ona się modliła w kościele, ja tu przyszedłem z siedzą porozmawiać, prosić o modlitwę i się odpowiedział, że dobrze, będę się modlił, że wymodli dziecko, tylko ma być tu chrzest. No i przyjechałem prosić o chrzest. Ja jestem z Warszawy. Kiedy zapisywałem jego dane, no mnie totalnie zaskoczył, bo tak wziął sobie rękę, położył w głowę i mówił do mnie tak, proszę księdza, to jest niemożliwe, żeby moja żona urodziła. Ja mówię, słucham, księdza, jestem profesorem medycyny. Moja żona była przepadana wielokrotnie, to jest niemożliwe, żeby ona urodziła, a jednak urodziła. a jednak urodziła. On był bardzo mocno zaskoczony jako profesor medycyny, że jego żona urodziła dziecko. Ona nie miała prawa urodzić dziecka. Tak dostał jego słowa, niesamowite też świadectwo. Dlatego tych cudów poczęcia jest coraz więcej i pan jest bardzo łaskawy właśnie w tym darze dzieci dla tych, którzy nie mogą mieć tych dzieci.
1: Co się zmieni w momencie, kiedy będzie już tutaj ustanowione sanktuarium? Czy myśli ksiądz, że ta codzienność tutaj się zmieni, że będzie jeszcze więcej pielgrzymów?
2: Znaczy w tych kategoriach ja już nie myślę. Wcześniej mi zależało na tym, żeby to było miejsce święte z jednego względu, bo obraz okazuje się jest chyba najstarszym wizerunkiem w Polsce na świecie w odniesieniu do kultu serca Jezusa. A teraz to wszystko mi się jakby przewartościowało już. Obraz sam w sobie jako ten aspekt historyczny, czy najstarszy jeszcze nie jest aż tak ważny, ale ważne jest to, że z tego miejsca płynie właśnie przesłanie tych 12 obietnic, które się wypełniają w tym miejscu, czyli a zresztą tak naprawdę tutaj jeszcze przed nami będzie, mam nadzieję, właśnie intronizacja Serca Bożego, zrozumienie tej intronizacji i co jest źródłem tej intronizacji, to jest właśnie Eucharystia. A Eucharystię mamy w każdym Kościele i przypuszczam, że to zrozumienie tego miejsca, daj Boże, się przełoży dla ludzi, dla kapłanów, na zrozumienie właśnie tej Eucharystii i tego Boskiego Serca w ich kościołach. I też oni będą doświadczać tych łask Bożych nie tylko tu, ale w każdym Kościele na całym świecie.
1: Skąd ksiądz ma siły, żeby tak na co dzień tutaj funkcjonować?
2: To też jest ciekawe pytanie, bo normalnie jestem człowiekiem otyłym, jak otyły, to jest schorowanym i lubię zjeść, prawda? Ale coś ciekawe, jak mówię o Sercu Bożym, mogę mówić cały dzień, nie jestem głodny. A jak nie mówię o Sercu Bożym, zawsze jestem głodny, to nie wiem, to jest tutaj jakaś też tajemnica jest tego Serca Bożego w tym głoszeniu go, bo wtedy mogę mówić godzinami i nie czuję zmęczenia i daję radę. O tak. A jak po prostu sprawy inne poza Sercem Bożym, to już jest tak po ludzku. Odczuwam i zmęczenie, i jakiś tam ból, jakieś trudy, nie?
1: Ksiądz Jarosław Rosłon, proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika i już niedługo kustosz Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza. Bardzo księdzu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Ja też stąd wyjeżdżam z pokojem w sercu.
2: Zapłaci serdecznie, zapraszamy. A co dalej Pan Bóg tutaj dla tego miejsca przewidział, to się okaże. Teraz tego nie powiem. Bóg zapłać, niech będzie pochłonął Chrystus.
0: Co Kościół na to?

0: Przystanek Parafia Wiary Warszawa.
1: Przystanek Parafia.
2: Ojciec Bogdan Leśniak, jezuita, parafia świętego Szczepana na Mokotowie. Dlaczego warto odwiedzić naszą parafię? Jest to miejsce modlitwy, spokoju. Jest to miejsce, gdzie możemy też spotkać się z płaszczem guadalupańskim. Ten płaszcz okrywa szczególnie te rodziny, które są poranione. I serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszamy do naszej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Spotykamy się w czwartki, zapraszamy wszystkich, są różne diakonie, między innymi diakonia uzdrowienia i uwolnienia, zapraszamy również na modlitwy.
4: Pani Małgosia brała tutaj ślub, to pamięta, prawda, początki tej parafii. To jest piękne i wzruszające, prawda?
3: To jest piękne i wzruszające i oby tak Pan Bóg pozwolił dalej trwać. Początki były niesamowite, bo jeszcze były w kaplicy, rzeczywiście spotkania były, pamiętam, na zewnątrz również, w zimie czasami tak było, że człowiek nieprawdopodobnie marzł, ale dało się wytrzymać. Ja na przykład ślub brałam w tej kaplicy, także to też jest inne. Także no i potem była budowa kościoła, wszyscy to przeżywaliśmy, bo nie dostawaliśmy lokalizacji. Jeden z księży naszych mówił, że ogoli brodę, jak dostaniemy pozwolenie i tak dalej. No rzeczywiście potem ogolił. My go nazywaliśmy Rumcajs, bo on tak wyglądał. Także ta parafia ma rzeczywiście ciekawą historię. Ludzie, którzy zupełnie przypadkowo przychodzą do naszej parafii, mówią, że tym kościelem można się modlić, mimo że on jest nowy. A ja im mówię, no bo on jest taki wymodlony, autentycznie wymodlony kościół.

0: Reklama.
1: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jéricault. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jéricault. Rozmowa z Anną D'Harcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: O reklamie.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Już jutro uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to dzień szczególnego kultu Eucharystii, mszy świętych i procesji po ulicach naszych miast i miejscowości. Tradycyjnie w procesjach przed Najświętszym Sakramentem niesione są różne chorągwie, fertrony, ale także sypane kwiaty. W niektórych miejscach, w tym w warszawsko-praskiej katedrze, istnieje zwyczaj układania kwiatowych dywanów. To nasze dziękczynienie, mówiła w Radiu Warszawa Agnieszka Górka, koordynator układania dywanu kwiatowego w katedrze warszawsko-praskiej.
3: Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej komunii świętej. Takie rocznicowe dziewczynki układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy, jako formę dziękczynienia za sakrament Komunii Świętej.
2: Kwiatowy dywan w katedrze powstanie dziś wieczorem i prawdopodobnie będzie miał około 50 metrów długości.
3: Jest to dywan, który praktycznie dwukrotnie jest dłuższy od swojego pierwowzoru. Zaczerpnęliśmy ten pomysł z katedry z Arundel, z hrabstwa West Sussex w Anglii, gdzie jest nieprzerwanie wiara katolicka kultywowana od wieków i tam dywan kwiatowy ma 27 metrów, a my układamy znacznie dłuższy, bo mamy dłuższą nawę.
2: Tegoroczna diecezjalna procesja Bożego Ciała rozpocznie się o 10:00 uroczystą Eucharystią w katedrze warszawsko-praskiej, zakończy w konkatedrze na Kamionku. Żywy różaniec ma 200 lat. To jedna z największych wspólnot Kościoła, łączy miliony ludzi, którzy modlą się na różańcu. Główne ogólnopolskie obchody tej jej jubileuszu zaplanowano na najbliższy weekend na Jasnej Górze. Modlitwa różańcowa była narzędziem wołania o ratunek do Matki Bożej w różnych historycznych wydarzeniach, jak i osobistych chwilach cierpienia, mówiła w Radiu Warszawa siostra Emanuela Stachurska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.
4: I żywy różaniec jest taką łaską wypraszania Bożego Miłosierdzia, ponieważ my w żywym różańcu modlimy się za ludzi, których nie znamy. Każdy może liczyć na naszą modlitwę, w jakimkolwiek zakątku świata nie jest. Bo my tą dziesiątkę ofiarowujemy oczywiście w intencjach Ojca Świętego, który troszczy się o cały Kościół, ale w sercu każdy członek żywego różańca ofiaruje go Matce Bożej. I mówię: Mario, za kogo tylko chcesz, żebym się modlił, ja się dzisiaj będę modlił tą tajemnicą.
2: W piątek w częstochowskim sanktuarium odbędzie się trzeci ogólnopolski kongres różańcowy. Na część obchodów obowiązują zapisy. Później w piątkowy wieczór rozpocznie się otwarta dla wszystkich 14. ogólnopolska pielgrzymka żywego różańca, która będzie kontynuowana w sobotę.
4: Będzie procesja różańcowa, później od rana jest spotkanie przed szczytem jasnogórskim, będzie czuwanie modlitewne, spotkanie z papieskimi dziełami misyjnymi, z redakcją Różańca, Różańcem Rodziców, konferencja, modlitwa różańcowa. I będzie też gość specjalny z Lyonu, pani Anna D'Harcourt, która jest z rodziny, jest krewną błogosławionej Pauliny Jéricault. Mszy świętej będzie przewodniczył nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Filippazzi.
2: Więcej na temat 200-lecia żywego różańca można przeczytać na stronie radiowarszawa.com.pl.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Od poniedziałku Łomża będzie gospodarzem trzydniowego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Do miasta przyjadą biskupi z całego kraju, by obradować nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi życia Kościoła w Polsce. Zebranie plenarne konferencji odbywa się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym. Wybór Łomży na miejsce obrad ma również wymiar jubileuszowy. Diecezja łomżyńska świętuje ważne rocznice swojej historii, mówi biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, biskup Tadeusz Bronakowski.
6: W dniach od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży 405. zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Będziemy dziękować Bogu za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej, za 500 lat istnienia Kościoła Świętego Michała Archanioła w Łomży obecnie katedry. Dziękować za wizytę świętego Jana Pawła II w Łomży przed 35 laty. Najserdeczniej zapraszam do katedry łomżyńskiej na uroczystą Eucharystię z udziałem księży biskupów 8 czerwca o godzinie 18 i później braterskie spotkanie przy katedrze.
2: Głównymi tematami spotkania będą parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej.

Jasnogórska Matko Kościoła, przychodzimy w tej godzinie apelowej przed Twoje cudowne oblicze, aby wyznawać, że jesteś naszą Matką i Królową. Przy Tobie chcemy trwać, rozpalać w naszych sercach gorącą miłość do Ciebie, wpatrywać się w Twoje piękno i wsłuchiwać się w Twoje słowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Dzisiejsza Ewangelia, słowo, które kieruje do nas nasz Pan. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jestem umarłych, Bogiem umarłych, lecz żywych. Nie mówi do nas w czasie przeszłym. On używa czasu teraźniejszego. Jezus pokazuje, że Bóg żyje, jest życiem i żyją ci, co w Niego wierzyli, co Go słuchali. A obecnie są w niebie. Skoro Bóg jest wiecznością, to ci, co za Nim idą wiernie, co do Niego dążą, co wierzą i przyjmują Jego naukę, przejdą w Nim do wieczności. Jezus zaś jest tą bramą, przez którą można przejść do Ojca. Pomostem tej bramy, do tej bramy rozpostartym nad wielką przepaścią dzielącą Boga i człowieka, jest miłość. Miłość, przykazanie miłość. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem i bliźniego swego jak siebie samego. Po tym pomoście człowiek przejdzie do wieczności przez bramę, czyli Chrystusa. I zauważmy, że nie ma innego pomostu, tylko miłość Boga i bliźniego. Nie ma innej bramy, tylko Chrystus. A po przekroczeniu tej bramy rozpocznie się inne życie, inny wymiar, wymiar duchowy, czysta, doskonała miłość, która ogarnie wszystkich i wszystko. Bóg jest miłością. Miłość, która jest pokojem, szczęściem i radością, i wiecznością. Dla wielu z nas, tutaj zebranych i łączących się z nami poprzez media, transmisje, dla wielu z nas tym pomostem jest Maryja, nasza Matka, oblubienica Ducha Świętego, żywe zwierciadło, oblubienica miłości. Na Golgocie Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, wypowiada znamienne słowa: niewiasto, oto Syn Twój oraz oto Matka Twoja. Konający Jezus zwiastuje jej radość wielką, że będzie matką wszystkich wierzących. I od tego dnia Maryja również należy do nas. Stała się naszą matką, matką rodzącego się Kościoła. I powiedziano, że Jan tego dnia wziął Maryję do siebie. I w tekście oryginalnym jest to wyrażone o wiele dobitniej. Apostoł Jan wziął ją pomiędzy swoje dobra. Wziął ją, jakby należała do niego, jakby była jego własnością. Ostatnie słowa umierającego człowieka są najważniejszym testamentem. Dlatego przyjmij dar matki. Przyjmij jego świętą wolę, jego testament. Niech będzie dla ciebie matką, która nieustannie wstawia się za Tobą, która tak jak w Kanie sygnalizuje o Twoich brakach, braku miłości. Serce Matki mówi, tu jest dla Ciebie to, czego szukasz. Czysta, czuła miłość, dowartościowanie, docenienie, zauważenie, bezpieczeństwo, ciepło. W moim niepokalanym sercu, mówi do nas Maryja, będziesz bezpieczny. W moim sercu odnajdziesz bramę Jezusa, bramę do raju. W liście do Galatów czytamy,
bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Przyobleczcie się w pełną zbroję Bożą. Maryja, pokorna służebnica, jest tym pancerzem, jest i tą zbroją, która łamie strzały nieprzyjaciela, która miażdży głowę węża. W tej godzinie apelowej modlimy się za Kościół Święty, Ojca Świętego Leona XIV, księży biskupów, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, za nasz zakon z ojcem generałem, przeorem Jasnej Góry i całą wspólnotą jasnogórską, za osoby życia konsekrowanego. Prosimy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Modlimy się za naszą ojczyznę i o pokój w naszej ojczyźnie, o jedność, o miłość, o pokój na świecie. W intencjach zapisanych w jasnogórskiej księdze apelowej szczególnie pamiętamy o chorych i z naszej wspólnoty jasnogórskiej i wszystkich chorych, którzy się łączą z nami poprzez transmisję, samotnych, chorych w szpitalach, hospicjach, także i więźniów. Polecamy zmarłych, którzy przechodzą też i teraz przez bramę śmierci. Niech odnajdą w niej Chrystusa miłosiernego.

z diecezji sosnowieckiej. Modli się z nami duszpasterstwo akademickie, laboratorium wiary z księdzem Marcinem. Polecamy też i nasze intencje, z którymi tutaj przybyliśmy. Będziemy się modlić tajemnicą chwalebną, rozważać tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz.

0: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плодолоние Твоего, Иисус.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za нами грешными, teraz и в годину смерти нашей. Амен.
10: Радуйся, Мария, благодать полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za нами грешными,
11: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
12: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o

0: pasterskie błogosławieństwo.
1: Te wiosenne miesiące maja i czerwca są wypełnione datami święceń kapłańskich czy prymicyjnych mszy świętej i rocznicowych dat kapłanów. Dlatego pragnę dedykować fragment wiersza księdza profesora Bonifacego Miąska pod tytułem Kapłaństwo. Kiedy się począłeś, człowieku w czarnej sutannie? Jakie wiatry cichły w kołysce, żebyś był solą ziemi? Odpowiem sobie, nim dłonie przewiążą różańcem i wersetami psalmów ochłodzą powieki. Odpowiem sobie, jestem tylko glinianym dzbanem, który codziennie leczy wielka ręka Boża.

20 minut po 19, po 21, przepraszam. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Artur Frey. Natomiast ja zapraszam już teraz na modlitwę Różańcem Świętym. Przypominam, dwa numery telefonów będą do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
1: Czym zasłużyłem sobie, dobry Panie, abym mógł kosztować chleba, którego nawet aniołowie spożywać nie mogą? Co tak wyjątkowego znajduje się we mnie, że poświęcasz wszystko, co jest Twoim bogactwem, aby z podstępnych macek zbójców wykupić człowieka, który stał się niewolnikiem? Czy nie cofniesz się przed niczym, Jezu, aby być z nami i nam towarzyszyć? Jakże potężna jest Boża miłość i pokorne uniżenie. Nie przychodzisz do mojego serca jako złodziej, aby wtargnąwszy rozbić fundamenty i kolumny świątyni mojego serca, ale wkraczasz niczym król, pokorny i cichy, przychodząc w delikatnym białym chlebie. Jak potężna jest miłość Pana Boga. Jezu, kiedy otwarcie mówisz o swoim planie względem człowieka, wielu zgorszonych Cię opuszcza. Tak dzieje się także dzisiaj. Pytasz nas, czy i Wy chcecie odejść? Ale my odpowiadamy za świętym Piotrem: Gdzie, Panie, pójdziemy? Kto nas tak nakarmi jak Ty? Ten świat nic dać nie może. Ty natomiast dajesz wszystko, co niezbędne. Jezu, ufam Tobie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Już czas rozpocząć modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam serdecznie. 512 700 444 512 700 555. Modlimy się o opiekę Bożą Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo dla papieża Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami i narodami oraz także, aby promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary, czuję się zagubiony. Proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Syna Adama, o to proszę rodzice. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. O skuteczną terapię światu Ducha Świętego dla lekarzy i prowadzących do siły do walki z chorobą. O leczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Rosji, nawrócenie Antka i Kacpra, Karolina, uwolnienie z udręczeń złego dla Łukasza, o dar nieba dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, o błogosławieństwo dla związku Janny i Łukasza, o powrót do zdrowia, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla księdza Zbigniewa z parafii świętego Józefa. Dziękujemy za udaną operację. O uzdrowienie, powrót do pełni sił, o codzienną Eucharystię dla Elżbiety, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie. Modlimy się dziękczynnie za dar życia, prosząc o dary Ducha Świętego i łaskę wiary dla Anieli, przez wstawiennictwo świętej Rity, świętej Filomeny, o zdrowie dla Maji Alicji, łaski Boże dla Reginy i Tadeusza, Bogu miłuje Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty, z rodzinami. O uzdrowienie z depresji linkowej dla Adama, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Łukasza. Łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Danieli w trzecią rocznicę śmierci jej męża, świętej pamięci Leona, świętej pamięci Jerzego. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja. O potrzebne łaski, opiekę Maryi, zdrowie dla Marii Zbigniewowej, łaski Boże dla jej bliskich, o zdrowie, opiekę Maryi, Boże prowadzenie, potrzebne siły dla siostry Kalisty, łaski Boże dla jej sióstr ze zgromadzenia zakonnego. O potrzebne siły, opiekę Maryi, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, dar nieba, na świętej pamięci Beaty, o wyjście z nałogów osób uzależnionych. O powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruko, radość życia wiecznego dla Kasi. O opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla jej męża i córek. O powrót do zdrowia dla Róży po przebytej operacji, po wypadku. O radość życia małżeńskiego dla Darka i Justyny, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Pawła, Magdy. O łaski Boże dla księdza Piotra, o siły i zdrowie dla Kasi. O wszelkie łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się także za dzieci poczęte, a nienarodzone. Jest z nami Pani Alicja, szczęść Boże, witam.
1: Tak, witam.
0: Pani Alicja, pomódlmy się zatem. Zapraszam do modlitwy w imię Ojca.
1: Irena.
0: Pani Irena, oczywiście, przepraszam.
1: Tak.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, w Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny Dziewicy, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego.
0: Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pierwsza tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie bójcie się, szukajcie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Zmartwychwstał. Tak oto dokonało się zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Życie ludzi jest nieustannym zmaganiem z życia ze śmiercią. Życie każdego człowieka jest nieustannym zmaganiem dobra ze złem. Zmartwychwstanie Jezusa to właśnie zwycięstwo dobra nad złem. Proszę bardzo, Pani Ireno.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba I dopomóż szczególnie tym,
1: którzy
0: najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Irma. Pozdrawiam.
1: Ja również pozdrawiam.
0: Spokojnej nocy
1: z
0: Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dawanie świadectwa, głoszenie Ewangelii zostało powierzone apostołom, ale także tym wszystkim, którzy czczą Jezusa, nam wszystkim. Pan Bartek jest razem z nami. Szczęść Boże, Panie Bartku, witam.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj
2: nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
0: I dopomóż
2: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Bartku, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Bóg zapłać również. Pozdrawiam.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Trzecia tajemnica, zesłanie Ducha Świętego. Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił: przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, tym, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Wypełniła się misja Jezusa. Nakazał kontynuować ją swoim uczniom i dał im poprzez Ducha Świętego władzę odpuszczenia grzechów. Jest z nami pani Danuta. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Danuto. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia.
3: Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Wzajemnie, dziękuję. 512 700 555 512 700 554 444. Tajemnica czwarta, tajemnica chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Kiedyś dobiegał końca czas i dobiegnie, jaki wyznaczył Bóg Maryi na ziemi. Została ona z duszą i ciałem zabrana do nieba. Tajemnica ta wskazuje na ważność osoby Maryi, której wybranie wyraziło się w niepokalanym poczęciu, bez zmazy, bez grzechu. Maryja w niebowzięcia urodziła się dla nieba. Maryja całkowicie wypełniła swoim życiem wolę Boga, a teraz pomaga nam. Wystarczy tylko się do niej zwrócić. Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Grażyno, witam.
4: Szczęść Boże.
0: Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Dziękuję bardzo za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Ja również, Pani, z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Piąta tajemnica ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Pan Bóg wynosi Maryję do godności Królowej Nieba. Oznacza to, że ofiarowuje jej swoje królestwo, aby w nim królowała. W języku Ewangelii królować oznacza służyć tym najmniejszym. Zatem Maryja, będąc Królową Nieba, służy nam wszystkim. Zwracajmy się do niej w każdej ludzkiej potrzebie, aby wypraszała nam wszystkie potrzebne łaski u Króla Nieba, Boga, Ojca Wszechmogącego. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo?
5: Szczęść Boże, Jadwiga.
0: Daj Boże, Pani Jadwigo, zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca,
0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
5: Amen.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo, za modlitwę. Zapraszam Panowie i spokojnej nocy życzę. Z Panem Bogiem do usłyszenia. Dziękuję wszystkim słuchaczom za modlitwę, wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Oczywiście zapraszam do kolejnej, zachęcam do tego, aby także przesyłać swoje intencje, które omadlamy tym różańcem właśnie. A już za chwilę audycja Ślubuje Ci Miłość, radiowy kurs małżeński. Zbliża się bowiem godzina 22. Dziś Iwona i Olgierd Chorbakowie, małżonkowie z 26-letnim stażem, rodzice sześciorga dzieci, opowiadają o wakacjach, ale także o wolontariacie ojca z córką i o wspólnym spędzaniu czasu przez małżonków. Zapraszam serdecznie, kończymy zatem wieczór w dobrej atmosferze. A dziękuję za niego, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się, samych radości życzę. Do usłyszenia.
6: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
7: Witam Państwa serdecznie. Radiowy kurs małżeński, audycja, która powstaje dzięki Państwa wsparciu, do którego to wsparcia serdecznie zachęcamy, a tych wszystkich, którzy są naszymi darczyńcami, pozdrawiamy i wyrażamy naszą wdzięczność. Dzisiaj ze mną w studio są Państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie. Witam serdecznie.
8: Witamy.
9: Dzień dobry.
7: Rozmawialiśmy już jakiś czas temu, rozmawialiśmy o odpoczynku. Będziemy kontynuować ten temat, bo jest niesamowicie ciekawy. I na zakończenie naszej poprzedniej rozmowy poruszyliśmy, tylko dotknęliśmy tematu odpoczynku małżeństwa, bo Państwo Chrobakowie są małżonkowie od 26 lat, jak już się dowiedzieliśmy w poprzednim programie. I macie Państwo ile dzieci?
8: Mamy 6 dzieci.
9: 6 dzieci. I część z tych dzieci to już są dzieci dorosłe.
8: Już 3 jest dorosłych, a 3 jeszcze.
9: Które, jak to Iwonka powiedziałaś, że nawet trudno jest z domu porozmawiać, bo one nie wiadomo, kiedy nawet słyszą. Tak,
8: tak, to prawda.
9: Mówiliście o tym, że wychodzicie na spacery. To jest wasz sposób.
8: Wychodzimy na spacery, ale też mamy taką naszą wspólną aktywność, jaką jest śpiew w chórze. I właśnie we wtorki chodzimy na próby. Mamy taki czas między 20 a 22. I czasami jest trudno wyjść i tak mobilizujemy się nawzajem, bo nie zawsze to jest taka pora, kiedy mamy ochotę na wyjście, ale z drugiej strony wiemy, że jak wyjdziemy, będziemy mieli taki moment w samochodzie, tam z 10 minut, żeby porozmawiać w jedną i w drugą stronę. No i później ten czas, kiedy śpiewamy, spotykamy się też z innymi przyjaciółmi, też są tam małżeństwa. To jest to taki bardzo dobry odpoczynek dla umysłu i dla ciała po całym dniu.
9: Bo ludzie, lubicie śpiewać oboje.
8: Tak, lubimy śpiewać. Poznaliśmy się w chórze.
9: O, proszę, to tego także jeszcze nie słyszeliśmy. No to powiedzcie, jak to było.
8: Tak właśnie, poznaliśmy się w chórze. Nasza historia była taka właśnie, że na początku to była taka scholka, później pojawił się dyrygent, założył chór i no i tam właśnie w tym chórze się spotkaliśmy. Mieliśmy też taką wielką łaskę śpiewać tutaj zresztą niedaleko radia przy parafii świętego Floriana podczas pobytu Jana Pawła II. Także to w 99 roku to była taka w czerwcu, tuż przed naszym ślubem. To naprawdę zawsze to wspominam jako taką wielką łaskę. No i później właśnie śpiewająco przechodzimy przez życie. Chodzimy nadal teraz od jakiegoś czasu, jak kiedy już dzieci nam troszkę podrosły, na chór. No i też nasze dzieci bardzo lubią śpiewać. Mój mąż prowadził taką tradycję też, że co roku w parafii śpiewał od najmłodszych lat, kiedy nasze dzieci jeszcze były małe, w takim na triduum paschalnym. No i właśnie także gdzieś tam przekazał tego bakcyla i w tym roku to już właśnie śpiewaliśmy na tym triduum tak naprawdę z naszymi 3 córkami, my 2, no a chłopcy właśnie przy ołtarzu, także wszyscy byli, że tak powiem, zagospodarowani.
9: Ta wasza pasja daje wam wytchnienie.
8: Tak, rozumiem. Tak, to nam daje dużo radości, też repertuar jest taki trochę rozrywkowy, trochę właśnie religijny, taki bardzo, bardzo różny, więc tak, jest to...
10: Nie, tworzymy taką choralną społeczność i bardzo fajne są wspólne występy, wspomnienia z nich. No to jest naprawdę fajne, nie? To mózg odpoczywa.
9: I cieszycie się na pewno, że możecie to robić razem. Że tak. To jest taka wspólna pasja.
8: Tak. Na początku to było tak, że mój mąż tylko tam śpiewał i więc małżeństwo takie zaprzyjaźnione z nami, właśnie żona tego kolegi mojego męża, do mnie zaś tam pytała mnie, kiedy ja przyjdę, no już trochę tak dla świętego spokoju przyszłam. No i teraz już czasami ja nawet mobilizuję mojego męża.
9: No, spodobało ci się.
8: Spodobało.
9: Ale czy wtedy, jak śpiewaliście podczas przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II, jeszcze przed waszym małżeństwem, czy wyobrażaliście sobie wasze życie za 20 parę lat?
8: Właśnie tak, naprawdę to nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, tak. Że nie wyobrażaliśmy sobie, że aż tak, że tak powiem, będziemy hojnie obdarowani. Bo tak naprawdę myślę, że jesteśmy bardzo szczęśliwą rodziną. To, że mamy 6 dzieci, to jest dla nas wielki dar, wielka radość. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy chciałabym inaczej, to absolutnie myślę, że nie. I tak jak może niektórym wydaje się, że jest to męczące, no bo jest dużo prania, sprzątania, gotowania na co dzień, to myślę, że więcej jednak jest radości. Z tego bycia w dużej rodzinie, bo tak naprawdę praktycznie mamy albo maturę w każdym maju, albo komunię, albo rocznicę.
9: Ciągle coś się dzieje.
8: A w przyszłym roku nawet ślub nam się szykuje, także... Także jakby jest
9: wszystkie możliwe
8: warianty.
9: Ale czy to Olgierd, powiedz mi, czy ty przed ślubem wyobrażałeś sobie, że będziecie mieli 6 dzieci?
10: Ja wiedziałem, że będziemy mieć dzieci, tak? Absolutnie nie było żadnych tutaj cyfr i żadnego planowania. Te dzieci, one się pojawiły w dobrym momencie, tak? I I dobrze, że tak wcześnie trochę, nie? Bo tutaj też trzeba powiedzieć, że każdemu powiem, że im wcześniej, tym fajniej, bo można patrzeć na swoje dzieci, można jeszcze z synami pobiegać i wcale nie być w tyle, nie? Ja mam taką refleksję, że naprawdę Pan Bóg, On postawił nas tutaj na tej ziemi, no, w genialnym położeniu. Jeśli idziemy tylko, jeśli słuchamy tak tego, co jest mówione, to jest przepis na szczęście na ziemi, nie? To jest i teraz, kiedy mamy dorosłe dzieci, one dzielą się swoimi spostrzeżeniami, tak? Omawiamy różnego rodzaju problemy, tak? Czy też nawet z naszymi rodzicami, tak? Którzy są już w podeszłym wieku, no, gdzie naprawdę musisz pójść z nim do lekarza, z tatą, tak? Widzisz to, w jaki sposób on jest, jak on nas potrzebuje, nie? I to też jest temat rozmów z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi, tak? Dzielimy się tym, nie? I pytamy, tak? I szukamy jakichś fajnych rozwiązań, tak? Doradzamy się, tak? Nikt z nas nie jest specjalistą od, nie wiem, kardiologii czy neurologii, tak? A to są takie tematy, tak, gdzie i widzimy różnego rodzaju rozwiązania, tak, jakie nasi znajomi mają, żeby pomagać, żeby nie zostawiać tych ludzi, naszych rodziców, tak, naszych rodzin samych. No bo nie oszukujmy się, to co robimy teraz, to obserwują nasze dzieci, tak. Ja nie mówię, że to jest w charakterze inwestycji, tak, zupełnie tak materialistycznie, ale no, na tym to wszystko polega, nie? Żeby jeden patrzył na drugiego. I jak jest duża rodzina, jak jest właśnie taka rodzina, która ma relacje, utrzymuje te relacje, no to wtedy to działa i to jest piękne i to jest szczęście.
9: Wróćmy do tego odpoczynku, który jest głównym tematem naszej rozmowy. Mając starszych rodziców, mając jeszcze w sumie bardzo małe dzieci, no bo macie 10-latka, tak, 11-latka, to nie, to już nie jest niemowlę, ale to jednak jest dziecko, które wymaga opieki. Macie tych dzieci 6. No, czy nie macie takiego poczucia czasami, że jesteście przemęczeni, zmęczeni, nie macie gdzie odpocząć, macie dość?
8: To znaczy, tak, bywają takie chwile, tak, kiedy właśnie no jest trudno, bo trzeba ten czas dzielić właśnie między, oczywiście zgodnie z hierarchią, ale też czasami są potrzeby, kiedy właśnie tata jest w szpitalu, czy kiedy jedno z dzieci właśnie bardziej potrzebuje, no to wiadomo, że ten czas w zależności od potrzeby trzeba nim jakoś zarządzać, bo mamy tą dobę jedną. Także jest to też tak jakby, ponieważ jest nas więcej, no to też możemy się tymi zadaniami dzielić, tak? I jeżeli dzieci widzą, że no, mieliśmy taki przypadek ostatnio, że mój tata był dosyć długo w szpitalu i też no, często tam bywałam, no to też jakby no, te moje obowiązki no, przejęły te starsze córki, które mogły, prawda? Czy syn, czy no, jakoś tutaj się dzieliliśmy, czy musiał odebrać chłopców ze szkoły, czy właśnie gdzieś ich zawieźć na basen, na zajęcia. No jest to tak jak, no po prostu dzielimy się, tak? Pomagamy sobie w zależności od tego, kto czego potrzebuje. I myślę, że to jest taka też nauka życia, że właśnie dziadkowie są starsi, nie wiem, dzieci są chore, mama, nie wiem, potrzebuje zakupów, tak? No to patrzymy, czego nam potrzeba i też uczymy ich takiej wrażliwości, tak? No wiesz, no ja teraz nie mogę tobie pomóc, zrobić lekcji, no to może pomoże tobie brat albo siostra, tak? I to myślę, że dosyć naturalnie, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, to naturalnie to wychodzi.
9: I dziewczyny to zauważają, że mama musi odpocząć na przykład.
8: Tak. I też one widzą, że no też nas, jak czasami trudno nam wyjść na ten chór nasz, załóżmy, no to też tak zachęcają. Nie, no to idźcie, już idźcie, my tam zrobimy, nie? Tam położymy spać.
9: Może chcą mieć wolny dom.
8: No, też, ale no też pomagają nam w ten sposób, że zostają z tymi młodszymi, no bo też nie zostawiamy chłopców samych w domu. No więc zawsze jest taka no, rozmowa, kto może zostać, nie? Tutaj jako logistyka, nie? Albo kto może odebrać, także...
9: Czyli pomagają wam odpoczywać.
8: Pomagają, tak.
10: Tak, tak, tak. Ale oczywiście jesteśmy zmęczeni, tak? No bo tak właśnie zastanawiam się nad tym i trzeba się zregenerować, to oczywiście, tak? Bo myślę, że nasi słuchacze mogą odnieść takie wrażenie, a dobra, no robią wszystko, zmieniają czynności, no i w tym odpoczywają, haha. Ja jestem zmęczony, tak? Boli mnie kręgosłup, tak? Jestem w stanie to sobie wyobrazić. I ta regeneracja. I ja muszę powiedzieć, że ja zwracam bardzo dużo uwagi na to, kiedy idę spać. Nie? I ile śpię. I tutaj trzeba naprawdę, to

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Iwona i Olgierd Chrobakowie są z nami i właśnie tutaj Olgierd się przyznał, że ma taką pracę, że może sobie zrobić drzemkę. Ale powiedziałem, no właśnie chciałabym więcej się o tym dowiedzieć, bo to bardzo ciekawe, ale też no bardzo mnie to jakby przejęło, jak rozsądek.

0: nie podchodzisz do ilości snu. To znaczy, że jesteś świadomy, ile potrzebujesz snu i trzeba jakby organizmowi dać to, co mu się należy. Tak,
1: tak, tak. Tak. To troszkę paradoksalnie to jest za przewodem mojej żony, nie? To ona mnie zawsze inspiruje. Wszystko, co dobre w moim życiu, to moja żona, nie?
0: Do spania też.
1: Razu, no właśnie, tak, bo w momencie, kiedy tam dochodziłem pięćdziesiątki, tak, albo przekroczyłem już ją, bo to już niestety taki wiek, no to moja żona powiedziała, dobra, musisz sobie po prostu kupić, nie chcę tu robić żadnej, odpowiedni zegarek do treningu, nie? I jak zacząłem to wszystko analizować, to doszedłem do wniosku, że jestem ciągle przemęczony, nie? I to wpływa na nastrój, to wpływa na wszystko, co jest, i zacząłem zwracać uwagę na to. I tak jak już mówiłem właśnie wcześniej, no jeśli mam na przykład 4 godziny tam, czy 5 godzin snu, to ja wiem, że ja muszę w ciągu dnia się troszkę zregenerować. I świetną sprawą, zachęcam wszystkich, którzy mogą, a każdy ma porę lunchu, wydaje mi się, żeby po prostu wziąć 20 minut. Ale to tylko, to naprawdę, to nie trzeba zasnąć, nie? Trzeba się po prostu położyć w pozycji poziomej, jak to nie da się inaczej, prawda? I rozluźnić, zamknąć oczy, wyłączyć telefon, wyłączyć wszystko, tak? I uwaga, jak alarm po tych 20 minutach zacznie, będzie wzywał nas do tego, żeby się obudzić, to trzeba się obudzić, nie spać dalej, nie? Tylko trzeba się po prostu zerwać. To robi niesamowite. To po prostu jest taka fajna regeneracja w ciągu dnia, że to dodaje siły, nie? No i oczywiście wtedy no, trzeba położyć się spać trochę wcześniej. No nie da się oszukać, nie? Tym bardziej, no, im jesteśmy starsi, tym potrzebujemy tego więcej. Także racjonalnie, tak? No i wtedy da się to wszystko zmienić. I zachęcam też do wczesnego wstawania, nie? Jak się człowiek położy kiedy chce, wcześniej, no to wcześniej wstanie. Już są różne teorie, nie chcę na ten temat mówić, tak, ale naprawdę te ptaki, jak się rano słyszy, tak, albo widzi wschód słońca, to chce się żyć, i naprawdę ten dzień jest dłuższy i on się wydłuża i więcej rzeczy można zrobić. I tu chcę powiedzieć naszym słuchaczom, to jest możliwe, nie? Tylko trzeba w to uwierzyć i tak robić. No ja bez tego bym nie dał rady.
0: Ale powiedziałaś też o tej regeneracji 20-minutowej i zauważyłam, że powiedziałaś wyłączyć telefon. To może trochę porozmawiajmy o tych telefonach. Czy one nam pomagają w odpoczynku, czy my przy nich odpoczywamy? Bo często tak jest, że właśnie siadam i telefon.
1: To ja zadam teraz pytanie, to rozmawiamy o okresie pracy, czy rozmawiamy o okresie w domu?
0: Nie, no to powiedzmy, że rozmawiamy o momencie, kiedy mam czas na odpoczynek i odpoczywam z telefonem. Co wy myślicie na ten temat?
2: No właśnie, tutaj wydaje mi się, że trzeba mieć na uwadze to, że też wychowujemy nasze dzieci, kiedy korzystamy z tego telefonu, bo one też nie może być tak, że widzą nas tylko z kawą, herbatą, odpoczywających z telefonem, bo warto, żeby nas widziały z książką albo z jakimś gazetą, tygodnikiem, no bo szczególnie te najmłodsze nasze dzieci, jeżeli będą widziały nas odpoczywających tylko ze smartfonem, no to najprawdopodobniej to będzie ich forma odpoczynku. Tak? Nasze dzieci nie mają telefonów, te najmłodsze. I to byłoby no, ze szkodą, gdyby to im się kojarzyło z tą formą taką, że widzą mama i tata, siedzą sobie razem i każdy w swoim telefonie, nie? Więc
1: nie ma żadne zasady korzystania, tak? I generalnie nie ma żadnych telefonów przy posiłku, nie ma żadnych telefonów. Nasze dzieci dostają w wieku 16 lat, tak?
2: No, czasami później, no to
1: czasami
2: zależy.
1: Później
2: zależy
1: też dziecka. Obserwujemy, jak to wygląda. Ja wiem, że może być różnych innych teorii, ja szanuję wszystkich, którzy
0: to nie, powtórzmy to jeszcze raz. Wasze dzieci dostają telefon w wieku 16 lat.
2: 17, to zależy
1: 16-17, nie?
0: Pierwszy telefon, czy pierwszy smartfon, czy...
2: To znaczy, nasz syn, który ma 11 lat, powiedziałam, że nie mają telefonów, on ma taki telefon, taką cegiełkę tak zwaną, Nokia, która służy do kontaktu, bo on wraca komunikacją i czasami teraz jest u nas remont na linii tej naszej, więc no, czasami zdarzy się, że autobus się zepsuje, pociąg nie przyjedzie, więc jakby on jest tak...
0: To trzeba
2: jest
0: telefon mieć z nim kontakt.
2: Do kontaktu, tak. I chronimy nasze dzieci w ten sposób, że nie dajemy właśnie tym małym dzieciom telefonów. Akurat w szkole ten czwartoklasista musi rozwiązywać instalingi, no więc jakby to jest taka jego forma korzystania z komputera lub telefonu, bo te instalingi z angielskiego właśnie w ten sposób wykonuje. No ale staramy się, żeby to nie
0: ale
2: było...
0: Ale wykonuje to na waszych telefonach.
2: Tak, tak, to robi na naszych na naszym telefonie lub komputerze. No i...
1: Znaczy, my nie mamy w sumie problemu z telefonami w rodzinie, bo to po prostu jest w takie, weszło to w nasze DNA, nie? Mhm. To jest tak, że zdarza się, że starsze dziecko zwraca uwagę młodszemu, hej, słuchaj, twój czas już minął, koniec, nie?
2: I... No, były oczywiście, dzieci próbowały nas namówić, żeby dostawały wcześniej, różne były sytuacje. No wtedy nas wspierały te nasze najstarsze dzieci, które mówiły, nie no, nie możecie, tak, tutaj dawać jeszcze, nie? I
0: my nie dostaliśmy tak
2: my nie dostaliśmy i tak. I widzimy, że to jest najlepsze, co można zrobić, to jak najpóźniej opóźniać ten moment, kiedy dziecko dostaje smartfona, bo
1: I teraz
2: później to jest jakby już nieodwracalne, trudno zabrać, nie? Tego, jak widzimy naszych znajomych, no to żałują, że dali dzieciom te smartfony wcześniej. No, więc jakby my polecamy, jak najpóźniej się da.
0: Chyba jeszcze nikt nigdy nie żałował, że dał za późno, a raczej wszyscy żałują, że dali za wcześnie. I wy też macie takie doświadczenie i nie odpoczywacie z telefonu.
2: No, staramy się nie, oczywiście, no, jesteśmy na różnych grupach, tak, chórowej na przykład, czy różnych klasowych, więc jakby na czas, w czasie wolnym zdarza się, że te grupy się tam gdzieś odsyłają i trzeba odpowiedzieć. Ale staramy się mieć jakiś umiar w tym, a no, ja na przykład w weekend staram się nie pisać też. Jeśli nie jest coś konieczne, to szczególnie w niedzielę nie korespondować właśnie na grupach tych WhatsAppowych głównie, bo takie mamy.
0: Też to zapytam o ten odpoczynek przy grach komputerowych, jeśli chodzi o dzieci.
2: To my nie gramy w gry komputerowe.
1: Nie gramy.
0: Dzieci nie grają.
2: Nie grają. No jedne co to szachy i instaling. To, no staramy też, żeby grały jednak na planszy, no ale zdarzają się tak, że czasami grają w jakichś tam konfiguracjach też na komputerze, ale nie gramy w gry, nie jesteśmy na bieżąco, nie wiemy jakie są gry i myślę, że nic
1: dobra,
2: nie
1: teraz. Dobra, jest jakaś taka gra ogień i woda, żeby tutaj było coś tam, takiego jest, no tak, tak to jest jakieś tam, nie wiem, 10 minut w soboty, nie?
2: Ale to nie zawsze, jak już czasami bardzo tak, gdzieś tak. Tam ktoś nas prosi, to ale tak to...
0: I to jest raczej nagroda.
2: To znaczy... Czy może nawet nie nagroda, tylko po prostu, no dobrze, no to już tak...
1: My na to nie zwracamy uwagi, to raczej przychodzą chłopcy i mówią, czy możemy, tak? No okej.
2: Ale to nie jest tak, że...
1: Ale teraz, jeśli widzimy, że coś tam jest...
2: Nie zawsze w każdą sobotę, raczej staramy się odwlekać to i mówimy po prostu dzieciom, że gry uzależniają, że to jest coś takiego, że one są tak stworzone, żeby właśnie zachęcać do tego, żeby z nich korzystać. I właśnie nawet dzisiaj jeden syn mnie prosił, ten młodszy, żebym założyła jakąś aplikację, bo jego kolega ma jakąś grę i on chciał zobaczyć, jak tylko to wygląda. I potem to odinstalujemy. No więc ja mu... A jest takim dzieckiem, które bardzo jakby prze i bardzo chce zawsze osiągnąć swój cel, więc ja mu tam tłumaczyłam kilka razy już i za każdym razem to samo, no że to po prostu, że no, jesteśmy skłonni do uzależnień, tak? I może chłopcy właśnie w grach, może dziewczyny na przykład, ja mu właśnie tłumaczę, nie? Na przykład ja nie kupuję sobie batoników, bo bardzo je lubię i jakbym je miała w domu, to bym je jadła, nie? I dlatego też nie instaluję tej gry, bo ona by ciebie uzależniła, nie? Więc jakby, no tak trochę porównuję też na przykład właśnie, jak to jest u mnie, nie? Dlaczego ja takich batoników nie kupuję, nie? Które bardzo lubię.
1: Znaczy jest presja ze strony kolegów w szkole, tak? No bo oni mają inne spojrzenie na to, no ale to zawsze jest do tego, żeby powtórzyć to, co mówimy, słuchaj, no dlaczego ja nie chcę, żebyś ty grał, no bo synu, no bo ja wiem, że to nie jest dla ciebie dobre, tak? To robię to dla ciebie, żeby to było dobre. A dlaczego? No dlatego, bo cię kocham, wiesz? No kocham cię i naprawdę zależy mi, żebyś tego nie robił, nie? I jak się mówi, że się kocha, to to raczej ucina to czasami. No, w większości przypadków, nie? To nie jest tak, że to nie powraca. Powraca, tak? No i...
2: No ale też jest jeden front mamy, tak?
1: Mamy jeden front i wiedzą...
0: Wspieracie siebie nawzajem.
2: Tak, jak dzieci przychodzą, czy
1: dzieci wiedzą, że to jest raczej... Przepraszam za to słowo, ale beton, tak? W tym temacie. A starsze dzieci, już dzieci, młodzież nasza, tak? Teraz to widzi, nie mają refleksji, bo już no, kończą studia, tak? Już widzą, jak to wszystko...
0: No dobrze, nie ma gier komputerowych, tak. Nie ma smartfona, czy wasze dzieci się nie nudzą wobec tego, bo trochę jednak wolnego czasu mają.
2: No my właśnie lubimy chodzić do biblioteki. I tak. Wypożyczamy albo gry jakieś planszowe, nowe, albo właśnie książki. I też w ogóle lubimy czytać dzieciom i tym... I też nasi chłopcy lubią, jak im się czyta. Wieczorem zawsze pytają, czy im poczytam, bo to głównie ja im czytam wieczorem. I no nie zawsze też jest taki, że mogę im poczytać, ale jest... Pamiętają o tym i pytają. Jeszcze chcą, więc też korzystamy z tego czasu, no bo też wiemy, że on się skończy niebawem, więc póki jeszcze chcą i czekają na to, bo to jest też taki fajny moment, kiedy właśnie można sobie usiąść blisko siebie, jest to jakieś przeżywanie, jeden syn właśnie lubi, jak się go głaszcze tam po głowie w tym czasie, więc to jest takie też po prostu bliskość i przeżywanie czegoś.
0: Wieczorne odpoczywanie. Tak. Rozmawiamy z Iwoną i Olgierdem Chrobaczami. Jest jeszcze jedna przerwa w naszej rozmowie. Posłuchajmy muzyki i za moment wrócimy do naszej rozmowy.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Iwona i Olgierd Chrobakowie są z nami dzisiaj w studio. Rozmawiamy o odpoczynku, rodzina wielodzietna, sześcioro dzieci. Państwo 26 lat już jesteście po ślubie. Różne tutaj były opowieści o formach wypoczynku. Przed przerwą Iwonku mówiłaś o tym, że czytasz synom. Może zdradzisz, co czytasz?
2: My czytamy tak, dwie ulubione książki naszych chłopców, to jest Stefek i Lolek Piotra Kordiasza. To są książki, które czytamy, kończymy i zaczynamy na nowo. I to są po prostu bohaterowie, właśnie na tej kanwie pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej na pielgrzymkę naszego najmłodszego syna, gdzie właśnie w Wadowicach przeżywali wszystkie te przedmioty, które widzieli, którymi żołnierzyki, którymi Jan Paweł II się bawił. I no i naprawdę samo przebywanie też w Kalwarii Zebrzydowskiej, tam gdzie właśnie tata powiedział Karolowi, że teraz Matka Boża jest jego mamą, no to było dla niej wielkie przeżycie, też udało się, że właśnie mogli służyć podczas mszy świętej. Więc to wszystko no, buduje ich taką tożsamość. Bardzo podobają mi się z kolei w Lolku też wszystkie przygody, jakie miał w szkole, jak oni tam trochę psocili, jak to wszystko wyglądało, jak mówili lwowskim akcentem. To po prostu no, uwielbiają to, tak? Także to są takie dwie ulubione książki, a pozostałe no, to też lubią takie przygotowe Mazurscy w podróży, gdzie właśnie tam są różne wątki. Takie zwiedzania różnych krajów, jakieś takie detektywistyczne. Też kroniki Archeo lubią.
1: I to jest taki wasz czas wieczorem.
2: To jest taki nasz czas wieczorem, kiedy właśnie sobie możemy tak spokojnie, cicho posiedzieć. Właśnie oni sobie tam właśnie sobie leżą albo siedzą, albo tam się czymś jeszcze bawią, ale słuchają też.
1: A ty odpoczywasz czytając?
2: Bardzo, tak. Ja bardzo to lubię. Też sobie czasami właśnie, no czasami też czytam, nie wiem, jakieś takie Kornela Makuszyńskiego książki, no różne takie starsze.
1: Piękny język.
2: Piękny język, no łacina. Też zupełnie, no odbieram to, jako dziecko czytałam, inaczej odbierałam, a teraz też inaczej. Więc no literatura jeszcze przed nami, no bo cały Sienkiewicz i wszystko, więc to jest, no bardzo, bardzo polecam ten czas wspólny.
1: Jest to co czytać i jest to czas na odpoczynek. A ty, Olgierd, jak odpoczywasz z dziećmi najchętniej?
3: Ja to rozmawiam, tak? Bardzo lubię relacje. Takim odpoczynkiem był wolontariat na Światowych Dniach Młodzieży. Jak tutaj papież Franciszek przyjechał do Krakowa. To był bardzo fajny pomysł, on się tak zrodził. Ja to mówię, że z Ducha Świętego trochę. Ale od, powiedzmy sobie, od 5 rano do 23 żeśmy z córką mieliśmy taki wolontariat informacyjny. Musieliśmy dbać o to, żeby ci pielgrzymi z Francji, z Włoch, tak, żeby oni, no, żeby odpowiedzieć na każde pytanie, tak, żeby im pomóc. Każdy miał jakąś swoją historię. Taką niesamowitą historią było, kiedy stoję, tłum ludzi przechodzi, raptem podchodzi do mnie jakiś Francuz i on mówi, że on zgubił swój bagaż w Warszawie i żeby ja mu pomógł. Nie? Człowieku, no jestem wolontariuszem, jesteśmy tutaj w Łagiewnikach, a ty pytasz o to, nie? Także to było takie bardzo zaskakujące, no ale temat podjęliśmy, zadzwoniliśmy w jakieś tam miejsce, bodajże to był hotel, okazało się, że on już, ten bagaż znaleziony, że już nadany, tak? I dało się, tak? To był czas taki, gdzie widziałem moją córkę, która zaczęła wierzyć w siebie, zaczęła wierzyć w to, że jest potrzebna, że inni wolontariusze traktują ją poważnie.
1: A kto wpadł na ten pomysł, ty czy córka?
3: To było tak troszkę właśnie, tak jak powiedziałem, z Ducha Świętego, tak? Bo ja poznałem taką siostrę zupełnie przypadkowo na mszy świętej. Po prostu obejrzałem się, zobaczyłem siostrę i tak potem zacząłem z nią rozmawiać, tak? Potem się okazało, że zaprzyjaźniliśmy się. Ona nawet zaprosiła nas na swoją mszę prymicyjną. Pojechaliśmy do Łagiewnik i weszliśmy w tą społeczność, tak? Weszliśmy w historię świętej siostry Faustyny. Zaczęliśmy poznawać, tak? Ja przeczytałem wtedy dzienniczek parę razy. I akurat wtedy no, pojawił się, wszyscy się zaczęli przygotowywać do tych Światowych Dni Młodzieży. Zaczęliśmy zbierać jakieś pieniądze. Tam były potrzebne no, pewne sprzęty, tak? Jakieś kamery, komputery. Także w to, żeśmy się mocno włączyli. I w pewnym momencie propozycja, tak? Propozycja. To była propozycja, jeśli bardzo byłoby nam miło, żebyście byli wolontariuszami, przyjeżdżajcie i po tych Światowych Dniach Młodzieży często żeśmy też przyjeżdżali na różnego rodzaju spotkania z córką. Ona wtedy zobaczyła drugiego człowieka, tak? Ona sama już po tym wolontariacie sama znalazła swoje miejsce w domu opieki. Przepraszam, to był sierociniec i zaczęła sama z siebie pomagać dzieciom. Też widziała te dzieci, widziała ich problemy. Trwało to parę miesięcy. Też to były rozmowy moje z nią, jak to jest, dlaczego, odpowiadanie na różne ciekawe tematy. Na pewno ja bardzo odpocząłem na tym wolontariacie, tak? Bo dla mnie to było no, totalnie oderwanie się, tak? Ja wyszedłem z mojej pracy zawodowej na ponad tydzień i szczerze, no to tam się działy cuda niesamowite. Naprawdę działy się cuda, bo jak się pomaga drugiemu, to się dzieją cuda.
1: I byłeś sam na sam ze swoją córką przez cały czas?
3: Byłem, tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że nawet trochę ją chroniłem, tak? Bo ona się tak mocno w to angażowała, że musiałem jej przypominać o posiłkach. No, także to było fajne wracamy czasami do tego. To są fajne wspomnienia, tak? I jak mamy taki czas tylko dla siebie, coraz mniej oczywiście tego czasu jest, ale warto, warto. Ja pamiętam też taką rzecz, jak kiedyś, kiedy ona miała 12 lat, 12 czy tam 11, ja się dowiedziałem, że ona będzie dojrzewać i że będzie przestanie mnie lubić jako rodzica, tak? Takie wczesne nastolatki. I pamiętam, że posadziłem ją sobie na kolanach i mówię, słuchaj, wiesz, bo ja to się dowiedziałem, że ty to w ogóle nie będziesz taty już lubić, wiesz? I będziesz taka coś, także siedzisz teraz tutaj, to pamiętaj, że tata cię kocha i pamiętaj, że zawsze tak będzie dobrze, nie? I to była niesamowita inwestycja, bo jak jej troszkę w tym nastoletnim życiu, jak to się mówi, wiadomo, to są hormony, nie chcę tutaj mówić, bo doświadczeni rodzice to o tym wiedzą, no to wtedy wracaliśmy do tego wielokrotnie. Mówi, dobra, będziesz mi przypominał już o tych, jak mnie posadziłeś na kolanach, nie? Ale to było super i wtedy każdą taką nerwową sytuację, czy taką, no, która była niemiła, no to żeśmy kanalizowali tym wspomnieniem.
1: A wspominacie wakacje z przeszłości?
2: Tak, często oglądam zdjęcia właśnie.
1: Ale wywołujecie te zdjęcia, czy oglądacie je? Czy macie
2: właśnie
1: jeszcze?
2: To jest jakiś taki jeszcze mój punkt, którym chciała właśnie zrealizować, żeby to właśnie
1: były albumy. Postanowienie poprawy.
2: Tak, ale często właśnie oglądamy zdjęcia przy różnych okazjach, jak są rodziny, czy jakieś właśnie tam rocznice. Albo po prostu czasami jak są dziadkowie, tak, to sobie schodzimy i oglądamy wspólnie te zdjęcia.
3: Codzienne życie też często te wspomnienia.
1: Mm-hmm. A jakie momenty tak najbardziej wspominacie? Możecie sobie przypomnieć jakiś wyjazd wakacyjny, bo już zbliżamy się do końca programu, a jeszcze tak na koniec chcielibyśmy słuchaczom powiedzieć, co wam utkwiło w pamięci jako rodzinie.
3: Jako całej rodzinie?
1: Jako całej rodzinie, albo wam jako rodzicom, albo może, nie wiem, może tobie, Iwona. Myślicie to państwo.
3: Ja to pamiętam, że był taki jeden rok, gdzie żeśmy szli, to były długie wakacje i to był już trzeci tydzień, także to naprawdę było już fajnie, kiedy żeśmy szli z żoną na przechadzce wśród takich pola pszenicy, tam gdzieś kombajn kosił wszystko i moja żona w pewnym momencie mówi, wiesz, ty musisz pójść na studia jeszcze. Nie. I tak się zaczęło w moim życiu prawo. Tak? I w takim podeszłym wieku zacząłem prawo i skończyłem to. I bardzo mi to pomogło w moim życiu zawodowym.
1: Czyli podczas wakacji nie tylko odpoczynek, ale również mocne postanowienia.
3: Ale chcę powiedzieć, że rzeczywiście te dobre postanowienie, ono czekało 2 tygodnie, nie? To człowiek musiał się tak zresetować, nie? Tak odpocząć, gdzie rzeczywiście... To jest chyba moje takie dobre wspomnienie wakacyjne, tak? Bo ono naprawdę dało... To była duża zmiana i dobra zmiana.
2: Nie? Ja mam takie wakacyjne wspomnienie, no może nie wyjazdowe, ale mieliśmy taką uroczystość. Moja mama miała 70-lecie i właśnie jakoś tak że wspólnie wymyśliliśmy z dziećmi, że zrobimy babci niespodziankę. To było właśnie w lipcu i to była taka właśnie tajna bardzo akcja, bo cała rodzina, bo moja mama tam właśnie pochodzi też z rodziny, gdzie było 6 dzieci. Wszystkie ciocie zostały powiadomione tajną drogą, a że moja mama jest osobą dosyć taką kontaktową, bardzo było to trudne, żeby to ukryć przed nią. No więc tak, dzieci wymyśliły piosenkę na tą uroczystość, ułożyły, były w ogóle zdjęcia, wspomnienia i to myślę, że coś takiego jest, co wspominamy też tak ogólnie całą rodziną naszą, nie tylko najbliższą, ale też tą dalszą.
3: Pomysł wakacyjny.
2: Tak, to był właśnie pomysł 2 lata temu właśnie na wakacje.
1: Zaangażowanie całej rodziny
2: w urodziny babci 70. To było naprawdę super.
1: I są wspomnienia.
2: I są piękne wspomnienia.
1: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję w ogóle za to spotkanie. Jedno i to poprzednie, które mieliśmy jakiś czas temu, bo naprawdę tyle doświadczeń od spacerów po wolontariat, wyjazdy najróżniejsze, to samo drzewo co roku, czytanie, mnóstwo. Już tutaj nie jestem w stanie nawet przypomnieć sobie ile rzeczy, ale bardzo dużo rzeczy powiedzieliście nam i słuchaczom. Bardzo dziękuję. Iwona i Olgierd Chrobakowie.
3: Dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy.
1: Byli z nami. A słuchacze zachęcamy do wspierania Radia Warszawa przez modlitwę, a również finansowo. Jeśli państwo byście chcieli, to na stronie www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj są informacje, jak można dołączyć do darczyńców. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci Alarm dla Polski zaczyna się katastrofa. Tracimy kontrolę nad imigracją, a także ruszyła referendalna fala. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
1: Czym zasłużyłem sobie, dobry Panie, abym mógł kosztować chleba, którego nawet aniołowie spożywać nie mogą? Co tak wyjątkowego znajduje się we mnie, że poświęcasz wszystko, co jest Twoim bogactwem, aby z podstępnych macek zbójców wykupić człowieka, który stał się niewolnikiem? Czy nie cofniesz się przed niczym, Jezu, aby być z nami i nam towarzyszyć? Jakże potężna jest Boża miłość i pokorne uniżenie. Nie przychodzisz do mojego serca jako złodziej, aby wtargnąwszy rozbić fundamenty i kolumny świątyni mojego serca, ale wkraczasz niczym król, pokorny i cichy, przychodząc w delikatnym białym chlebie. Jak potężna jest miłość Pana Boga. Jezu, kiedy otwarcie mówisz o swoim planie względem człowieka, wielu zgorszonych Cię opuszcza. Tak dzieje się także dzisiaj. Pytasz nas, czy i Wy chcecie odejść? Ale my odpowiadamy za świętym Piotrem: Gdzie, Panie, pójdziemy? Kto nas tak nakarmi jak Ty? Ten świat nic dać nie może. Ty natomiast dajesz wszystko, co niezbędne. Jezu, ufam Tobie.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się w kolejnym odcinku Szkoły RUT, czyli Radiowego Uniwersytetu Teologicznego. A dziś naszym gościem jest ksiądz Mateusz Milczarek. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Spotykamy się, drodzy, dlatego, że trochę poczułem się zainspirowany w ostatnich tygodniach, chyba nawet miesiącach, bo ksiądz Mateusz bardzo często w swoich homiliach wspomina pewną postać, która mnie bardzo zainteresowała. Jest to Elderet z Rivo. Po pierwsze Cysters, po drugie z XI czy XII wieku?
3: XII.
2: Skąd, księże, inspiracja Cystersem z XII wieku?
3: Ja go poznałem tak naprawdę dzięki lekturze i słuchaniu różnych konferencji świętej pamięci księdza Krzysztofa Grzywocza, który powoływał się na niego. A z racji na to, że temat przyjaźni, relacji międzyludzkich, więzi jakoś w historii mojego życia stał mi się bliski, stąd zacząłem po prostu czytać Elereda.
2: Sam Elred, ja go nie znam i z przyjemnością go poznam z księdza relacji, ale w ostatnich właśnie tygodniach kojarzy mi się z przyjaźnią, bo to występowało w księdzach homiliach. Przyjaźń, Cysters i XII wiek, no jakoś zresztą to wybrzmiewa mocno też w ostatnich Ewangeliach, słowach Ewangelii. Dziś na przykład to też słyszymy Chrystusa, który rozmawia z Piotrem i mówi mu o wyznaniu miłości. Pyta go o to, czy go kocha, czy go miłuje. No i pamiętam, że wspominał ksiądz dokładnie właśnie na ostatniej homilii o tym, że ta przyjaźń, ubrał to ksiądz w takie słowa, jest tą najwyższą formą miłości, w sensie tą najpełniejszą. Jak ksiądz to rozumie?
3: Jak ja to rozumiem, to jest jedno, drugie to jest co Elred, dlaczego Elred nazywa to najwyższą formą przyjaźni, dlatego powołuje się na fragment Ewangelii, kiedy Jezus mówi w czasie ostatniej wieczerzy, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. I właśnie ta forma miłości greckie agape z Elreda będzie to właśnie przyjaźń duchowa, ponieważ jakby Elred bardzo jak na średniowiecznego mnicha przystało i takiego myślącego bardzo klasycznie, będzie dzielił przyjaźń na różne formy i etapy. Nie każda przyjaźń jest taka sama. I jakby przechodzi przez różne formy budowania. Dla mnie jest to jakoś bliskie i że przyjaźń rzeczywiście jest taką szczególnym rodzajem więzi, ponieważ w swojej pracy duszpasterskiej często towarzyszę, czy tutaj w Kościele Świętej Anny jest często bardzo dużo ślubów, czy powstają różne pary w takiej formie właśnie miłości romantycznej, ale nie zawsze spotykam

0: wśród nich, że są dla siebie przyjaciółmi. I już jakoś tak od początku swojej posługi jako prezbiter, ksiądz, to miałem jakoś takie wrażenie, że przyjaźń z jednej strony jest bardzo takim utęsknionym przez człowieka formą bycia z drugim, a z drugiej tak rzadko spotykanym.
1: Sama przyjaźń, to podzielę się własnym doświadczeniem jakiejś przyjaźni z moim przyjacielem, z którym znam się ponad 20 lat, kojarzy mi się najprędzej z bezpieczeństwem. W tym sensie bezpieczeństwem, że jest to relacja, która już nie wymaga żadnych półśrodków, jest bezpośrednia, wystarczająca, a jednocześnie masz pewność, że spotkasz się ze zrozumieniem.
0: To jest jeden z, w ogóle, z fundamentów w ogóle bycia w więzi. No, w przyjaźni jeden z najistotniejszych, poczucie bezpieczeństwa po dwóch stronach. Zarówno ja muszę się czuć bezpiecznie, jak i ten drugi, czy mój przyjaciel, ma się czuć także bezpiecznie ze mną. Dlatego to jest w ogóle też taka praca nad tym, aby zobaczyć, które przestrzenie we mnie, które różne zachowania są dla kogoś czymś, co nie pozwala mu do końca być, czuć się bezpiecznie, i próba rzeczywiście razem, właśnie tym, co mnie popycha ku temu, żeby coś ze sobą zrobić, to jest też to, by ten drugi czuł się rzeczywiście u mnie jak w domu, a ja u niego. I dlatego on też wykonuje jakąś pracę. Ale oprócz poczucia bezpieczeństwa dla mnie jest jeszcze istotne i według Allreda, że przyjaźń, ona prowadzi do tego, że staje się czymś wzajemnym. Nie można mówić o przyjaźni, kiedy tylko ja kogoś traktuję jako przyjaciela, ale ten drugi traktuje mnie trochę inaczej. Przyjaźń dojrzała dąży do pewnej równości, wzajemności. Dlatego Jezus w Ewangelii mówi nie o jakiejkolwiek miłości, tylko mówi miłujcie się wzajemnie. Nie mówi po prostu miłujcie. Miłujcie się wzajemnie. To jest, myślę, często w ogóle pomijane słówko i w ogóle pomijany wymiar w budowaniu relacji. Że nie chodzi tylko o to, żebyśmy po prostu kochali, przyjaźnili się, ale żeby to miało, żeby złożyło się na to ten dar wzajemności.
1: Przyjaźń to tylko jeden z elementów, wiadomo, tej duchowości Allreda, którą on jakoś próbuje nam ukazać, bo to jest rzeczywistość, w którą każdy z nas jest włączony przez chrzest, przez sakramenty, w których uczestniczymy, i Chrystus nas do tego zaprasza. To jest ta droga, którą idziemy ku Niemu. Ale właśnie, co zainspirowało księdza do Allreda, w sensie ta jego duchowość? Wiemy, że XII wiek, no to jest taki bardzo bogaty czas dla Kościoła w ogóle. Wiele zakonów wtedy powstaje, wiele rodzi się takich wspólnot czy inicjatyw, które potem owocują nasz po dziś dzień. Myślę tutaj choćby o uniwersytetach, które też wtedy zaczynają się pojawiać, ale to ten wymiar taki bardzo naukowy, chociaż teologia wtedy była tą, która konstytuowała w ogóle powstanie uniwersytetu, więc ta duchowość była bardzo wysoko zawieszona, jeśli chodzi o potrzeby człowieka. Dziś może jest trochę tego mniej. Jakoś jest to niwelowane czy zamieniane w sferę psychologiczną. Myślę tutaj właśnie teraz o Allredzie. Co księdza w nim inspirowało, jeśli chodzi o jego duchowość? Co ksiądz w nim odnajduje takiego, co dziś może odpowiadać współczesnemu człowiekowi?
0: Allred na pewno cechuje się bardzo taką prostotą bycia. On też jest w tym wszystkim takim jednak mimo wszystko realistą, mocno stąpającym po ziemi. To znaczy też wie, że relacje, budowanie więzi, przyjaźni jest czymś trudnym i że nie zawsze się udaje. I też nie pomija tego tematu. I stara się nie uciekać w taką bardzo religijno-pobożnościowo czasami utopię jednak mimo wszystko, ale oprócz tego stara się pokazać, że ja i ty muszą, te dwa komponenty muszą naprawdę chcieć też budować tę więź. To jest jedno. Drugie to jest jego też umiłowanie do liturgii. On wiedział, że liturgia jest też tym narzędziem, w cudzysłowie, który buduje też wspólnotę i relacje. Tak ją rozumiał. Jako cysterz miał też, dbali o piękno tej liturgii. No i druga i ostatnia, trzecia rzecz to jest też jego taka właśnie duchowość, na którą ona jest jednak trochę mimo wszystko zaskakująca, że w XII wieku tak mocno kładł nacisk na relacje, które są między nami. On nie uprawiał takiej teologii, jaką często poznajemy w wydaniu świętego Tomasza z Akwinu, czy jeszcze wcześniej Augustyn. On jakoś nie pisał wielkich traktatów. Po polsku mamy dwa jego dzieła i oba dotyczą relacji. Zwierciadło o miłości i Przyjaźń duchowa. To dwie książeczki niewielkie. No, Zwierciadło jest trochę większą książeczką, ale Przyjaźń duchowa to bardzo, bardzo krótka lektura, a jakby odkrywa to, co jest, mam wrażenie, istotą i jakimś takim centrum duchowości chrześcijańskiej. Że ono ma nas prowadzić do, nie tylko do tego, żebyśmy poznali Pana Boga. To jest oczywiste, ale że mogę Go poznawać poprzez dar drugiego człowieka, poprzez więź, poprzez to, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I tą przestrzeń między nami, czyli tą, co nazywamy relacją, więzią, przyjaźnią, miłością, że to jest ta przestrzeń, w której mogę naprawdę też poznawać, jaki jest Bóg. Że jeżeli Elred będzie mówił, że jeżeli mogę powiedzieć, że Bóg jest dobry, to dlatego, że doświadczyłem też pewnej bardzo konkretnej dobroci. Nie tylko takiego duchowego pocieszenia na modlitwie, że pomodliłem się, kiedy było mi trudno i dostałem takiego pocieszenia. To jest jakby jeden wymiar. Ale myślę, że nie dla każdego jest to jakoś tak wspólne doświadczenie. Ale właśnie to, że jest przy mnie ktoś, kto mnie rozumie, nie muszę mu tłumaczyć wszystkiego od początku, że wystarczy, że na mnie popatrzy, jak po 20 latach, myślę, przyjaciel już umie odczytać, że wystarczy, że mnie zobaczy i wie, co się dzieje, że nie musi też dużo mówić. To zresztą Elred bardzo pięknie opisuje to, jak przyjaźń nie polega na tym, że musimy ciągle mówić, ale że przyjaźń jest już też wtedy, kiedy potrafimy ze sobą milczeć i ta cisza nie boli.
1: Tak pobrzmiewają mi cały czas te słowa Ewangelii dzisiejszej, bo tam widzimy scenę, w której Chrystus zabiera tak naprawdę Piotra, no, można powiedzieć, na spacer, trochę w oddali od uczniów. No i przechadzają się nad jeziorem. No taka, wydałoby się, trochę sielska atmosfera w sumie. A potem pada jedno pytanie po trzykroć. Oczywiście w greckim oryginale ono tam zawiera w sobie odpowiedniki miłości. W innych słowach po polsku jesteśmy w stanie powiedzieć tylko, czy kochasz. Ale to ma trochę głębszy wymiar, jeśli chodzi o źródło słów. Ale myślę o samej tej sytuacji, w której tutaj ta przyjaźń Piotra jest w jakiś sposób i oczyszczana, i próbowana. Bo on w którymś momencie się już smuci tym, że Chrystus zadaje mu po trzeci raz to samo pytanie. I ciekaw jestem, jaka jest księdza refleksja, taka, jakbym powiedział właśnie, no, co wypływa dla księdza z tej Ewangelii? Co było w Piotrze?
0: To oczywiście trudne pytanie. Trudno powiedzieć, co w nim tak naprawdę było. To już jest kwestia takiej naszej kaznodziejskiej wyobraźni, czy jakiegoś takiej wrażliwości, wczucia się też, co moglibyśmy my sami czuć w takiej, znajdując się w takiej sytuacji. Myślę, że Jezus absolutnie nie nawiązuje do zdrady Piotra. To Jezus nie miał tego nigdy w zwyczaju. Nigdy nie uwypuklał grzechu człowieka, żeby coś z tym zrobić. Ale raczej wydaje mi się, że w Piotrze mogło być takie przekonanie, że skoro doszła do niego już świadomość, co uczynił, że to w jakiś sposób, czy to nie zmieniło czegoś w Jezusie wobec niego. No, że w jakiś sposób zawiódł, nie spełnił oczekiwań.

0: Szkoła Rut.
1: Więc myślę, że w Piotrze dzieje się pewna walka, pewne zmaganie. Na ile Jezus chce być ze mną jeszcze w więzi, na ile to wszystko jest jeszcze aktualne, na ile Go zawiodłem, jak ja mam teraz Mu popatrzeć w twarz. Jest ciekawe, że wiadomość o zmartwychwstaniu uczniów wcale na początku nie napełniła radość. Przerazili się, kiedy kobiety przyszły od grobu i powiedziały im, że zabrano Pana. I powiedziały, że inne przyszły i mówią, że zmartwychwstał. Myślę, że w nich się obudził też pewien lęk. Bo doszło do nich jakieś używanie rozumu, kiedy emocje opadły i zobaczyli, co się tak naprawdę stało. No i teraz jak on tu przyjdzie, to przyjdzie po co? Wyrównać rachunki? Powiedzieć, że zawiódł się na nas? Nie wiedzieli, z jakim nastawieniem on przyjdzie. I Jezus od początku przychodzi i pierwsze słowa, które mówi, to mówi: pokój wam. To znaczy, że w uczniach musiało być dużo niepokoju, dużo lęku. Dużo jakiegoś takiej pretensji do siebie też, do tego, że nie poradziliśmy sobie zupełnie z tym, nie unieśliśmy tej sytuacji. I Jezus, myślę, że kiedy staje tam nad jeziorem, to jest w ogóle bardzo czułe spotkanie. Ono jest poprzedzone tym wydarzeniem, kiedy Jezus w ogóle staje nad jeziorem. Uczniowie są już oddaleni, łowią i to Jan rozpoznaje, że na brzegu stoi Chrystus i mówi: to jest Pan. I Piotr się rzuca, idzie i Jezus przygotował dla nich śniadanie i po tym śniadaniu Jezus zabiera Piotra na bok i zadaje mu te trzy pytania. Ja w tych pytaniach zawsze słyszę: Piotrze, uwierzyłeś, że z powodu swojego grzechu, upadku nie możesz mnie już kochać?
2: Przypomina mi się jeszcze ze studiów teologicznych taki dla mnie wtedy zaskakujący bardzo element, na który zwrócił uwagę nasz profesor biblista, że te węgle, które tam występują w tej scenie, one się nazywają antraka i to słowo z greckiego dokładnie jest drugi raz. Występuje w tym miejscu, gdzie Piotr grzał się przy ogniu. W momencie, kiedy on się zapiera i tam pytają go ci okoliczni ludzie właśnie do sceny męki, którą przeżywa Chrystus, to Piotr właśnie stoi przy tych antrakach. I w tym miejscu właśnie przy jeziorze jest ponownie scena właśnie z Piotrem związana przy znowu antraka, czyli właśnie przy tych żarzących się węglach. To też jest jakieś takie bardzo, bardzo znamienne, że ewangelista spaja niejako te dwa miejsca ze sobą. No i pokazuje tutaj właśnie spotkanie, wtedy oddalenie się od Chrystusa, a tu ponowne spotkanie z Nim w tym miejscu właśnie.
1: Według mnie to tutaj w ogóle następuje takie prawdziwe nadanie prymatu Piotrowi. Bo tradycja zawsze mówiła, że jest to prymat w miłości. Czy kochasz mnie więcej, aniżeli ci? I to jest pytanie, z którym Jezus przychodzi do Piotra, do uczniów. Nie czy obiecujesz mi, że będziesz grzeczny, czy już więcej tak nie zrobisz. W ogóle w to nie wchodzi. Jedyne jego pytanie to jest: czy chcesz mnie kochać? Czy chcesz być w tej przyjaźni, o której wam mówiłem? Nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Wytrwajcie w miłości mojej. Wiele innych fragmentów, które na to wskazują. A grzech zawsze próbuje nam jakby przedstawić Boga jako kogoś złego. Po to demonowi są potrzebne nasze grzechy. Nie jako same uczynki, ale jako pewna konsekwencja, którą może wykorzystać przeciwko nam. Żeby używając naszych grzechów, upadków, powiedzieć: nie możesz już kochać Pana. Jesteś brudny, jesteś nieczysty. Myślę, że wielu ma takie doświadczenie, że kiedy zgrzeszą w jakiś sposób taki ciężki, to mają wrażenie, że już nie ma, że już ich modlitwa nie ma sensu, już nie mogą, dopóki nie pójdą do spowiedzi, nie mogą się modlić, bo to już jest jakoś tak, o to właśnie chodzi, przynajmniej mi się tak wydaje, że o to demonowi głównie chodzi w kuszeniu do grzechów. Właśnie wejść w tą relację między mną a Panem. Grzech też bardzo często skupia nas na samych sobie. Piotr jakby cały czas myśli o tym, co zrobił źle. Jezus tym pytaniem odwraca to. Żeby komuś odpowiedzieć, czy mnie kochasz, musisz pomyśleć o tym, o tej osobie. A nie o sobie i o tym, że kontemplować swoją zdradę, swój swoje zaparcie się, swoje opuszczenie go.
2: Może by było właśnie spojrzeć na to pytanie Chrystusa do Piotra, trzykrotnie zadane i kierowane właśnie o tą miłość do Niego samego. Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Ktoś, kto nie znałby historii wcześniejszej, gdzie Chrystus oddaje swoje życie za uczniów, za nas, za mnie, za ciebie, to można by było powiedzieć, że to jest takie bardzo pytanie, bardzo takie apodyktyczne, takie ciężkie. Może z tego powodu się właśnie Piotr zasmucił, ale kiedy wiemy, jaka jest cała historia zbawienia, odkupienia, no to to pytanie wydaje się być bardzo zasadne. Tutaj właśnie, kiedy tak mi się to przynajmniej kojarzy z tym oczyszczeniem Piotra, jest tym oczyszczeniem naszych jakichś mniemań właśnie o sobie, czy poszukiwań jakiejś własnej miłości. Myślę dalej o tej przyjaźni, że takie właśnie momenty krytyczne no są też próbami, czy rzeczywiście to jest przyjaźń, czy rzeczywiście to jest miłość. I tak jak ten Elred wspominał, nie każda się ostanie. No i myślę, że takie momenty próby są właśnie tymi miejscami, które cezurami, czy pewnymi jakimiś punktami, które pozwalają nam stwierdzić, że rzeczywiście, mimo to, co wydawałoby się po ludzku, przekreśliłoby taką relację, ona nawet się wzmocniła dzięki temu, ponieważ w jakiś sposób się oczyściła.
1: Kryzysy są czymś naturalnym i potrzebnym. I to bez dwóch zdań. I ten kryzys następuje także w relacji Piotra i Jezusa. Bardzo ewidentny. Ja myślę, że Piotr też się zasmucił, dlatego że jakby zobaczył, że ta miłość nie będzie taka idealna, jak on miał tendencję myśleć. On chciał być idealny, doskonały, chciał zasłużyć na to wszystko, chciał być taki, był zawsze jak trochę taki hop do przodu. Ja pójdę z tobą, ja tak. On pierwszy odpowiadał, pierwszy działał, a on za miecz chwycił i był, chciał być, myślę, taki, miał jakiś taki głęboki głód w sobie tego, żeby jakoś udowodnić to, że to wszystko ma sens, że to jest możliwe. I kiedy Jezus trzy razy mu zadaje pytanie, to samo, no to ja myślę, że też ten smutek wypływa nie dlatego, że Jezus o to pyta trzy razy, tylko że on zobaczył w sobie, że niewiele się zmieni. Że będą chwile słabości, kryzysu, jakiegoś zmagania, lęku, który się w nim odezwie i z którym sobie może nie poradzić. Ale że to Jezus mu pokazuje, że to wcale nie przekreśla tej więzi. To, że ja w tej więzi właśnie mogę poczuć się bezpiecznie, bo mogę w niej być takim, jakim jestem. I dopiero mocą tej więzi mogę powoli być oczyszczany, wzrastać, porządkować różne rzeczy. A nie, że ja wyjdę z tej więzi, udoskonalę się i wrócę doskonały i teraz możemy idealnie tworzyć więź.
2: To jest jeszcze moment, kiedy uczniowie przebywają ze zmartwychwstałym, który im się ukazuje. Ale Ewangelia pokazuje nam też, że moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, też odsłania nam uczniów, którzy dalej powątpiewają. To jest niesamowite, że mimo tak wielu doświadczeń, które mają już za sobą, doświadczenia życia z Chrystusem, Jego nauczania, potem faktu samej śmierci, w końcu spotkania zmartwychwstałego, przebywania z Nim tak długo i spotykania Go po wielokroć, Piotr, który jeszcze doświadcza tak blisko tych pytań, które zadaje mu Chrystus, razem spożywają ryby, które spożywają wtedy właśnie na brzegu jeziora. I mamy moment, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, a część i tak powątpiewa. Mimo tego wszystkiego, dalej gdzieś ich rozum po prostu nie jest w stanie przekroczyć pewnej bariery i jest nadal w nich jakiś brak. Brak Ducha Świętego, na którego zesłanie oczekują potem wspólnie z Maryją. Jak ksiądz rozumie ten przełom, którym jest ten życiodajny Duch, który wstępuje potem w uczniów, który tak naprawdę no, jakoś jest określany jako początek Kościoła, że właśnie tam rodzi się żywy Kościół prawdziwy, ten Duch Święty, który go ożywia. Trzecia osoba. Tak tylko jeszcze dodam, w ostatnich z rozmów jeden z księży, ksiądz Waldemar Linke, właśnie zwrócił uwagę na to, że my często myślimy o Duchu Świętym jako o trzecim z trzech, gradując go po ludzku jako trzeciego z rzędu, prawda? Kiedy to jest Pan i Ożywiciel, ten, który jest osobą jedną z osób Trójcy i to jest ten sam Bóg.
1: Są różne tradycje. Jedna z tradycji mówi, że Kościół powstaje właśnie w momencie wniebowstąpienia, kiedy Jezus wstępuje, a na ziemi zostaje jego ciało w postaci uczniów, którzy tam są. Ikony często pokazują właśnie moment wniebowstąpienia Chrystusa, wschodniej ikony, że jest Matka Boża, Matka Kościoła, jest Piotr i jest Paweł, którego fizycznie oczywiście wtedy jeszcze nie mogło być, ale właśnie pokazując tą intuicję, że Kościół rodzi się w tym momencie, bo głowa wstępuje do nieba, a na ziemi zostaje jak mistyczne ciało, wspólnota uczniów. Tradycja bardziej zachodnia jest tą tradycją, o której tutaj już powiedzieliśmy, że początek Kościoła z racji na to otwarcie się, wyjście uczniów z Wieczernika i głoszenie Ewangelii. Wydaje mi się, że Duch Święty to jest przede wszystkim dany im po to, aby jeżeli jakiekolwiek mówimy o jakimkolwiek życiu duchowym, ja nie lubię, kiedy mówimy o życiu wewnętrznym. Bo życie duchowe zawiera w sobie to, że ono jest właśnie z ducha. To nie jest tylko to, co ja mam w sobie, moje wewnętrzne właśnie przeżycia, nawet religijne, bardzo pobożne, nawet jakieś w moim odczuciu mistyczne, jakieś uniesienia, pocieszenia, ale że właśnie życie duchowe, na ile proszę też, żeby Duch Święty we mnie działał, przenikał, prowadził. Święty Paweł pisze, że to Duch Święty w nas woła, Abba Ojcze, to On się w nas modli. Jest też nazywany duchem miłości. Miłość Ojca i Syna tak silna, że tworzy oddzielną osobę, którą jest Duch Święty.

0: Szkoła Ród.
1: Duch więzi tym, który przenika Trójcę, ją Pan i Ożywiciel, że nie tylko ożywia umarłych, jakbyśmy często chcieli tak prosto myśleć. Właśnie mnie, według mnie ożywia to, co jest obumarłe między nami. Może ożywić. Na ile też o tego Ducha prosimy, chcemy nim żyć, na ile też chcemy, żeby coś ożyło, a nie na ile już pogrzebaliśmy coś, albo nic nie chcemy zrobić. To jest też Duch Święty, który jest nie tylko, że za nas wszystko zrobi, ale że pomaga nam uwierzyć, że ja mogę coś zmienić w sobie także. To, co jest oczywiście do zmiany, co jest do przepracowania. Myślę, że działaniem Ducha Świętego dzisiaj jest także to, kiedy odkrywam, że sam nie dam rady i potrzebuję pomocy z zewnątrz, potrzebuję może terapii, potrzebuję jakiejś solidnej rozmowy szczerej. Duch Święty, myślę, że daje nam też ten dar życia w prawdzie. Ewangelia go nazywa Duchem Prawdy. Elred powie, że bez prawdy jest niemożliwe trwanie w jakiejkolwiek więzi. Niszczy brak prawdy, jakaś taka iluzja, hipokryzja, zakłamanie, dwulicowość niszczy więź. Czasami próbujemy brnąć w jakieś takie kłamstwa, czy jakieś takie właśnie podwójne życie niektórzy prowadzą. Jakby próbują, mówię, że to ratują, żeby nie zranić tej drugiej osoby. Ale w tym momencie, że to kłamstwo wiele bardziej boli niż prawdę. Że na przykład nie kocham cię, nie chcę tworzyć z tobą więzi. A brnięcie w coś, czego nie ma, powoduje jeszcze większe cierpienie też tej drugiej osoby oczywiście.
2: Tutaj mi na myśl przychodzi, tak teraz mi się to zrodziło, że wołamy Veni Creator, a w takich sytuacjach trochę to my chcemy kreować tą rzeczywistość. My stajemy się tymi, którzy kreują pewien jakiś obraz, pewną to rzeczywistość, prawda. Układamy, że tak będzie najlepiej. A nie wołamy o tego, który rzeczywiście jest tym, który ożywia. Myślę też, że może to nie będzie takie zręczne określenie, ale często myślimy o Duchu Świętym trochę jak trochę narzędziowo. W tym sensie, że jako pewnej mocy pożytkujemy go na przykład do rozwiązania jakiejś sprawy. Ucieka nam to, że to jest osoba, że tu dalej chodzi o relacje, że to nie jest rzeczywistość, która jest udziałem mocy Boga, tylko to jest rzeczywista osoba. To też, myślę, jest pewna jakaś tajemnica, że Duch Święty jeszcze na ten moment. W dziejach Kościoła w ogóle jest taki dosyć tajemniczy. Też mało o nim Kościół się wypowiadał. Jak myślę, to przychodzi mi na myśl encyklika Jana Pawła II. On był bardzo mocno związany z Duchem Świętym powodem tej modlitwy, którą przekazał mu ojciec, którą też całe życie ze sobą jakoś w sercu nosił. Też jakiś czas temu dotarłem do takiej informacji, że na rok przed śmiercią, kiedy wiemy, że już był w bardzo ciężkim stanie, jeśli chodzi o ogólny jego stan fizyczny, zapisał jeszcze wtedy odręcznie tę modlitwę, co wskazuje na to, jak ważnym dla niego było wołanie o Ducha Świętego w jego życiu. No i właśnie ta osobista relacja. Czy nie jest trochę tak, że wykorzystujemy Ducha Świętego w pewnym sensie tak narzędziowo, nie wchodzimy w relacje?
1: Ducha Świętego, jak i myślę w ogóle Pana Boga i Syna Bożego, także próbujemy trochę wykreować na taką swoją modłę. Często próbujemy tak antropomorfizować Pana Boga, czy czynić Go takim też użytecznym dla nas. Myślę, że Ducha Świętego, myślę, że mamy taką dużą niestety łatwość sprowadzić do jakiejś takiej mocy działającego Boga. Natomiast w ogóle myślę, że problem jest dużo szerszy, że często w swojej religijności czy takim życiu religijnym próbujemy właśnie często Pana Boga jakby mieć tak na własny użytek. I kiedy ten użytek nie zgadza się do końca z naszymi oczekiwaniami, potrzebami, to rodzi się pewien problem. Wtedy jakby, gdzie jest Bóg, dlaczego tak, a dlaczego nie? Przecież proszę o dobre rzeczy, chcę czegoś dobrego, On mi nie daje. Właśnie pytanie, czy nie daje, czy daje, to jest, nie jest takie proste. Myślę, że tak, Duch Święty jest w ogóle nieodkryty i może tak pozostanie. jest pewną tajemnicą. Jest, czy jak mówili ojcowie, raczej uwielbiali używać słowa misterium. No, tajemnica to jest coś, co jest znane, ale zachowujemy sekret, żeby go nie tak. A misterium jest czymś, z czego do końca nie da się do końca poznać, wypowiedzieć, określić, zamknąć w pojęcia. Można być jedynie w jakiś sposób wprowadzony w misterium. Doświadczyć mocy tego ducha. I na ile też rzeczywiście przyzywam go, modlę się o niego, proszę o jego działanie we mnie, ale nie takie działanie, które mi się wydaje, że ja chcę osiągnąć, ale no właśnie to, żeby pozwolić się jemu prowadzić. Do tego potrzebne jest zaufanie, dlatego według mnie podstawą życia duchowego jest w ogóle praca nad zaufaniem. Na ile ja ufam Bogu, nie tylko wierzę, że On jest, że jest wszechmogący, że jest Ojcem, że jest Synem, że jest Duchem Świętym, ale na ile ja Mu ufam. Nie przez przypadek historia zbawienia zaczyna się od Ojca wiary, czy jak święty Paweł napisze, od Ojca zaufania. Zaufał wbrew nadziei, Abraham. I ta figura jest nam dana jako początek i zmierza do Chrystusa, który w pełni ufa swojemu Ojcu. I ta przepiękna modlitwa, którą w Ogrójcu zanosi, mówi, nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty. Ale dlaczego on to mówi? Nie dlatego, że ślepo poddaje się, ale dlatego, że ufa Ojcu. Że jeżeli ten kielich jest do wypicia, to Ojciec pomoże mu, nie zostawi go w tym doświadczeniu, ale pomoże mu wypić ten kielich.
2: Co znaczy wierzyć w konsekwencji tego, co ksiądz teraz wspomniał? Czym jest wiara?
1: Dla mnie wiara to jest zaufanie. To jest zaufanie Panu Bogu, zaufanie Jego Słowu, Jego obietnicy, którą nam dał.
2: Chrystus wypowiada takie słowa, kiedy pytają Go uczniowie o to, czym jest Królestwo. Albo kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, to się wielokrotnie pojawia w nauczaniu. I przypominają mi się teraz właśnie te słowa, kiedy Chrystus mówi do uczniów, że Królestwo Boże jest w was. I to może być dosyć zaskakujący element ze względu na to, że no, tamte czasy raczej wskazywały, że królestwa to się buduje, prawda? One powstają za jakimiś murami, mają pewne jakieś granice, zarówno czasu, jak i przestrzeni. A tutaj wracam do tego i zaufania, i do tej przyjaźni, i do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Królestwo Boże jest w was. Czym jest to królestwo? Jak to rozumieć?
1: Myślę, że chyba tak najbezpieczniej, najprościej, tak jak ja to jakoś na swój rozum i zdolności rozumiem, to jest to, że to jest ten udzielenie się Boga we mnie, że On jest. Że stwarzając każdego człowieka, nie? To jest to Jego tchnienie, które tchnął Ruach. W tym, że życie Boga jest nosimy je. I ono jest niezatarte. Że każdy człowiek jest jego dzieckiem, jest dziełem Jego rąk, jak pięknie pisze, czy mówi psalmista w psalmie 8. To jest Jego dzieło. I ta część jest po prostu w każdym z nas. Bez względu na to, co my z tym zrobimy, nie zrobimy, w jakim kontekście żyjemy i tak dalej, to jest to w nas.
2: Myślę teraz też o wymiarze modlitwy. Jak ksiądz rozumie modlitwę i jakby ksiądz nam, słuchającym, polecił się modlić? Trochę zapytam jak uczniowie. Panie, jak mamy się modlić?
1: No tu nie będę jakoś bardzo, bardzo oryginalny. Dla mnie modlitwa, najprostsza definicja to jest właśnie rozmowa w spotkaniu. Formuły modlitwy, takie teksty, którymi się modlimy, dla mnie to jest taki dobry początek, wstęp do rozmowy. Ale istotą jest to, kiedy ja zacznę rzeczywiście rozmawiać jak z przyjacielem. Jak usiądę i tak, Pan Bóg wie, co u mnie słychać. Pan Bóg wie, ale co innego jest wiedzieć, a co innego jest usłyszeć. jest piękny, piękne teksty, pieśni nad pieśniami, kiedy oblubieniec woła do oblubienicy, by dała mu słyszeć swój głos. Chce usłyszeć jej głos. Głos, który woła, który mówi. Myślę, że modlitwa jest dla mnie przynajmniej jest taką przestrzenią, w której Pan Bóg chce też usłyszeć mój głos. Nie tylko moją litanię różnych próśb, czy także dziękczynień, ale chcę, wydaje mi się, że dla mnie rozmowa to jest to, kiedy mogę z nim porozmawiać, powiedzieć mu, że boję się tego, proszę go o pomoc w tej czy tej sytuacji, bo się boję, bo widzę, że z czymś sobie nie radzę, że, czy rozmawiam o kimś, kto jest dla mnie jakoś ważny, że widzę, że się zmaga, cierpi. Rozmowa. Być jak przyjaciel, być modlitwa. Dla mnie ten dom, ta izdebka, do której mamy się zamknąć, to zawsze myślę wtedy o Betanii. Jezus uwielbiał chodzić do Betanii. Miał tam swoich przyjaciół, których Ewangelia wprost nazywa jego przyjaciółmi. Martę, Marię i Łazarza. Ta trójka rodzeństwa, która była bardzo bliska. Był tam, by z nimi porozmawiać, by poczuć się dobrze, by odpocząć, by się spotkać. Myślę, że to jest jakiś dla mnie wzór modlitwy, kiedy nie tylko kiedy chcę spełnić jakiś obowiązek, wypowiedzieć modlitwę taką czy taką. Oczywiście one są potrzebne, jako dobry początek do wejścia w coś, co, ale jakby sercem modlitwy powinna być rozmowa.
2: To myślę, że takiej modlitwy w przyjaźni możemy Wam życzyć, drodzy słuchacze. Dziś Państwa i moim gościem był ksiądz Mateusz Milczarek. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Szkoła Rut.
0: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską pobożność. Stało się udziałem wielu wiernych, którzy czują potrzebę wynagradzania sercu Jezusa za grzech ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka bowiem krzyża, jak pisze święty Paweł, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej o konstytucji Sacrosanctum Concilium, reforma liturgii, tradycja i rozwój. Plac Świętego Piotra, Watykan, 27 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, aby ułatwić wiernym dostęp do bogactwa darów łaski udzielanych w świętej liturgii, konstytucja Sacrosanctum Concilium wskazuje w bardzo trafnej formule kierunek, którym należy podążać. Zachować zdrową tradycję, a jednocześnie otworzyć drogę do uprawnionego postępu. Papież Benedykt XVI dostrzegł w tej deklaracji program reformy ojców soborowych zachowujący równowagę między wielką tradycją liturgiczną przeszłości i przyszłości, zauważając przy tym, że niejednokrotnie przeciwstawia się w niekorzystny sposób tradycję postępowi, podczas gdy w rzeczywistości obydwa pojęcia uzupełniają się. Tradycja jest żywą rzeczywistością, to też zawiera w sobie początek rozwoju postępu. To tak jakby powiedzieć, że rzeka tradycji niesie w sobie także własne źródło i zmierza ku ujściu. Sobór potwierdza zasadność takiego postępu, zakorzenionego w autentycznej tradycji, rozróżniając w liturgii część niezmienną, pochodzącą z Bożego ustanowienia oraz części podlegające zmianom, które z biegiem czasu mogą lub nawet powinny być zmieniane, jeżeli wkradły się do nich elementy niezupełnie odpowiadające wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te części stały się mniej odpowiednie. Tego rodzaju zmiany dokonywały się nieustannie na przestrzeni wieków, aby umożliwić wiernym owocne uczestnictwo poprzez czynności obrzędowe w paschalnym misterium Chrystusa, stanowiącym fundament wiary chrześcijańskiej. Kult Kościoła wcielał się zatem w formy kulturowe poszczególnych epok, potrafiąc zarazem na nie oddziaływać, a nawet je przekształcać. Przez wieki liturgia była w ten sposób siłą napędową ewangelizacji. Dziś trzeba odnowić tę energię w ciągłości z autentyczną i żywą tradycją katolicką, to znaczy zgodnie z dynamiką, która prowadzi wierzących ku pełni prawdy.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 2 kwietnia 2026 roku. Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Eucharystię nazywamy zarówno ofiarą, jak i ucztą. Tak mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Sacrosanctum Concilium. Jesteśmy tutaj w czasie mszy świętej, zarówno w momencie, kiedy dokonywana jest jedyna, prawdziwa, wiekuista ofiara, ale także jesteśmy na uczcie baranka. I liturgia w różnych miejscach i w różny sposób to potwierdza, ukazuje nam i to ma w nas umocnić. Wiemy, że centralnym miejscem każdej świątyni, każdego kościoła jest właśnie ołtarz. Jest to ołtarz ofiarny, na którym dokonuje się bezkrwawa ofiara, której przedmiotem, jakby treścią tej ofiary jest najpierw chleb i wino, które staje się ciałem i krwią Chrystusa, ale jednocześnie jest to stół wieczerzy. I wiemy, że Eucharystia, kiedy ją realizujemy we wspólnocie, jakby przechodzi od liturgii ofiary, liturgia eucharystyczna, moment konsekracji, do liturgii uczty, gdzie kapłan, diakon, szafarz karmi nas, dosłownie karmi nas tym ciałem Chrystusa, które z chleba mocą cudu eucharystycznego pojawiło się pośród nas. Ten gest karmienia, ten gest dawania pokarmu jest bardzo czytelny.
1: Dobre słowo pasterzy.